PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz. Jak topi się w wymiotach gorzkie słowo patriota, więc wypuszczam w mej fajki buch.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

0: za bardzo. Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofri smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce, chociaż nikt nie pari od lat. Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię. Moment do kręcenia, a on kiwa głową.
1: Jasne.
0: Po czym pyta całkiem serio.
1: A te letnie będą.

nie opony, bo samochód jest chroniony. Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni.

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: A na zegarze punktualnie szósta i takim tanecznym krokiem weszliśmy dzisiaj z Patrykiem do studia. Czy ty widziałeś? Czy ja tylko zapytam, czy ty widziałeś?
1: Ja.
0: No.
1: Widziałem!
0: No! Panie! Człowieku, co się będzie działo?
1: Ale
0: no,
1: ty mówisz o mapie.
0: Ja mówię o pogodzie od niedzieli.
1: Ty mówisz o tych 18 centymetrach? A nie, to nie. Ja o czym innym. Nie, nie, słuchajcie, Kuba żyje już wyprawą motocyklową.
0: Tak jest.
1: Ruszamy w przyszłym tygodniu. Zebraliśmy odpowiedni budżet i ma być Polska Złota Jesień.
0: Tak, ale opłaciliśmy wszystko, co się tylko dało opłacić. Mm-hmm. Zadzwoniliśmy do wszystkich, którzy za to odpowiadają. No i mam wrażenie, że ta prognoza się sprawdzi. Nawet do 25 stopni. Piękne słońce, przepiękna Polska Złota Jesień. Oby tylko dojechać do końca tego tygodnia.
1: W przyszłym tygodniu.
0: Tak, dokładnie.
1: Dzisiaj nawet 18 centymetrów śniegu. Serio mówię.
0: No, naprawdę.
1: Szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj nad naszymi głowami zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia oczywiście także możliwe. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia nawet. Przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju. Możliwe także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 litrów wody na metr kwadratowy w rejonie Karpat. Nawet do 25. No i teraz uwaga. W Tatrach i na szczytach Beskidów. Opady śniegu. No i w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 18 centymetrów.
1: Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie. Będzie też 18 stopni Celsjusza. No tyle maksymalnie ma dzisiaj pokazać termometr w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej w centrum, bo tu około 13, a na terenach podgórskich najchłodniej. Dzisiaj tylko 9 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Porywisty na obszarach podgórskich. Porywy do 55, w czasie burz do 65. No a w Sudetach porywy wiatru nawet do 90. Później ten wiatr trochę się uspokoi i spadnie do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie idzie w górę. W południe w Warszawie barometry wskażą 1005 hektopaskali, potem dalszy wzrost ciśnienia.
0: A ja myślałem, że to moja kawka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To 3 minuty mamy już po godzinie 6:00. No i oczywiście jak zwykle zapraszamy was na wspólną, fantastyczną podróż. Będziemy jechać z wami, będziemy wam towarzyszyć i będziemy zagadywać.
1: No i dajcie znać, co u was o poranku. Pytamy o to. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Z samego rana mówimy wam wspólnie. Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców, a my dzisiaj w pełnym składzie.
1: Tak jest, trojaczki.
0: Tak jest.
2: No tak, dzień dobry.
1: Kuba Domracki razem z nami.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Niby bliźniaki, a tak się pięknie od siebie różnimy.
2: Tak, no tak. Jak to rodzeństwo, no, prawda?
1: Myślę, żeby napisać jakiś wiersz o tym. Bo mnie to porwało, co teraz powiedziałeś.
0: Co? Naprawdę.
2: Jak porwało, jak tu jesteś dalej.
0: Co ty gadasz? Chyba, że gdzieś od dołu cię porwało.
1: A ty nie pisz. Dobra, przejdźmy do informacji drogowych, bo pewnie na nie czekacie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik na kilometrze 85 doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lublina, a zatem ruch jest możliwy, ale już teraz obserwujemy tam dosyć spore poranne spowolnienia. Jeżeli chodzi o inne poranne spowolnienia w naszym kraju, to oczywiście zaczęły się i to na dobre w województwie mazowieckim. Już tutaj wręcz obserwujemy niewielkie poranne korki, chociażby na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska, na ekspresowej 8 w samej Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka oraz na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana, to nie jest jakiś bardzo poważny korek, ale jest w województwie dolnośląskim na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. A spory ruch obserwujemy także na autostradzie A2 w Lubuskiem w pobliżu Świecka w kierunku Berlina. Jeszcze jedna informacja, województwo pomorskie, tutaj coraz więcej samochodów obserwujemy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem na drodze krajowej numer 91.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut już po 6. Co tak się z niego śmiejesz? No?
2: O właśnie, o, dziękuję tak, bardzo.
1: Ale dużo sprawy. Pierwsza sprawa. Zobaczyłem na stole,
0: tak,
1: obok kubka z herbatą, bo tak, Kuba kawy nie pije.
0: Tak. To jest zestaw śniadaniowy.
2: Tak.
0: U Kubutka. Ta biała
1: jest dłuższa i ma, ma tak, plusik na sobie.
0: A ta różowa tableteczka to jest chyba jednak na zakończenie kręgosłupa. Tak mi się wydaje.
1: Słuchajcie, dwie pigułki leżą na stole.
0: Tak.
1: Nie bierz niebieskich.
2: Ale
1: potrafią
2: czemu
1: w gardle stanąć.
2: Ale czemu ty tak wszystko zdradzasz? Sprzedajesz po prostu.
1: A dobrze, już!
2: Od razu.
1: Nie powiem, co robiłeś w piątek. Słuchajcie, bo ja myślałem, że my wytrzymamy co najmniej do października. Choćby do 1 października.

0: Że my?
1: Że my.
0: Ale że z czym?
1: No właśnie z tym.
2: Dzień dobry, a bardziej dzień dobry rano. Tak sobie słuchałem te nocne granie i słyszałem pierwszy raz piosenkę o wymianie opon. Wymiana opon może być bardzo emocjonalna, zwłaszcza jak się zapomni klucza zabezpieczającego. No i może być też przez to inspirująca do napisania takiej piosenki. No, ale to psychopatologia życia codziennego, jakby powiedział pan Freud. Pozdrawiam, Piotr.
0: Do napisania piosenki, ale przepraszam, o kluczu czy o oponie? Czy o wymianie? Czy o jesieni?
3: I co to
0: ale
3: za piosenka przede wszystkim?
1: Jakiej jesieni? Dzisiaj jest 22 dzień września. Jeszcze... Ostatni dzień lata. Jakie opony, jaka zima. Ludzie.
0: Ale ta piosenka mogłaby się zacząć od jesieni.
1: To ty też już nie pisz.
3: Autor tekstów i za X i
0: A proszę uprzejmie.

0: 21 minut po godzinie 6. Co tam w wielkim świecie?
1: No proszę bardzo, pana. Dokąd co, dziś w ten deszczowy dzień? A ty,
2: źle pytałeś. W wielkim świecie, a ty się, Patryk, odezwałeś. No, coś tu nie gra.
1: Jednak. Nie. Tylko czytałem to, co inni z wielkiego świata piszą, czyli Maroś z Warszawy.
0: O, proszę, proszę.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Panie Patryku, dzień dobry, panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
1: I wszystkim państwu szerokości dobrego dnia. No i to pytanie, dokąd dziś w ten deszczowy dzień? Jaki deszczowy?
3: Dokąd zmierzamy?
2: Oho, filozof.
1: Dobra, się to mina wam teraz zrzednie, co?
0: Komu czemu?
1: Wam.
0: No, o, już.
2: Ale suspens, jak u Hitchcocka.
0: Czekaj, bo zamknął sobie tę stronę, co nam
1: miała. Nie, słuchajcie, sprawa jest poważna. My dopiero tutaj o oponach, o wymianie, ale do tego wrócimy w październiku.
0: Tak.
1: A tymczasem...
0: Borem lasem.
1: Masakra, napisał Rafik Lu. Dzień dobry. Planując budżet na wasz wyjazd, czy braliście pod uwagę wzrost cen paliw?
0: Ta.
1: Uwaga! Wzdłuż dwunastki, na kilku stacjach pewnej ptasiej sieci, trwa wymiana cyfrowych tablic cenowych tak, by z przodu były dwa miejsca przed przecinkiem.
0: No, proszę bardzo.
1: Czyli w trybie...
0: Czyli się unowocześniamy po prostu.
1: A, gonimy zachód.
0: Tak,
1: bo tam,
0: dokładnie. Nie,
1: tam jest,
2: czyli jednak
1: jedna.
2: Jednym motocyklem będziecie jechać. Tak. Jeden będzie pchał, a drugi będzie siedział.
1: Chcemy zobaczyć, jak to jest być plecakiem.
0: Dokładnie.
1: Ale dobrze trafiłeś. No.
0: Słuchajcie, dzisiaj...
1: A ciebie jest kosz.
0: Już siedział w koszu. Weźmiemy ci taki ze sklepu.
2: Czerwony kapturek.
1: Ja bym tylko trzymał klinowym.
0: Słuchajcie, zaglądamy do kalendarza, czy później, jak sobie życzycie? Co?

0: proszę.
1: Tak? Można? Mm-hmm. No to tak. Światowy Dzień Nosorożca dzisiaj.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy wszystkich zakatarzonych. Ale dzisiaj także mamy Dzień Ćwiczenia przed lustrem.
0: Czego?
1: Co czego?
0: Ćwiczenia.
1: Prośby o podwyżkę płacy.
2: Serio?
1: Naprawdę.
2: No to dzień jak co dzień tak właściwie. Jest.
0: A co jak szefowa wyjechała na urlop?
2: Żeby lustro
1: no to masz
2: pękło.
1: Czas, żeby sobie poćwiczyć to. Co najmniej 2 tygodnie możesz trenować. Ja ci po 2 tygodniach zrobię egzamin i zobaczymy, a później cię wypuszczę tam. Ja idź, zobaczymy, no idź.
2: Dobra, jak Robert De Niro. You talking to me?
1: No
0: i to ci idź pierwsze.
1: Ale dobra. Dobra, cisza teraz. Mm-hmm. Teraz już bez śmiechów, bo się sytuacja komplikuje i robi się poważna, a problemy się piętrzą. Światowy Dzień Bez Samochodu.
0: Jak to?
2: Jak
0: dzisiaj?
2: To dzisiaj?
1: Tak, piszę.
0: Ale piszą coś o motocyklu?
1: Nie.
0: No to na koni.

0: cisza.
1: Ale się romantycznie zrobiło.
0: Tak troszeczkę.
1: Mentalnie.
0: Właśnie, właśnie.
1: A Patryk, no
0: trochę mnie martwi, słuchajcie, trochę mnie martwi wasz jakby poziom koncentracji. Coś spadło, coś jest jakby na rzeczy.
2: Mówisz o słuchaczach?
0: O was.
2: Ja jestem, jest, już wam mówiłem.
0: Jest 6:30,
1: tak.
0: A serniczek nietknięty.
2: Czekaj.
1: Zapomniałem o tym.
2: Bo tu zabrakło tego zaproszenia.
1: Przerywamy program.
2: By nadać breaking news. Zostawiamy was z Kubą, on ma dla was informacje drogowe, a my udajemy się na sernik.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. A zatem, skoro ekspresowa 8 w Warszawie jest zakorkowana, to śmiało można powiedzieć, że poranne godziny szczytu komunikacyjnego się zaczęły. Oczywiście nie tylko na Mazowszu, ale także tam spore spowolnienia, spore korki, chociażby na Krajowej 7, niedaleko Łomianek, czy na drodze krajowej numer 79 w pobliżu Piaseczna się utrzymują. Przybywa samochodów na północy naszego kraju i na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, także na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 na wysokości Tczewa, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na autostradzie A4 dość sporo już spowolnień, korków także, jak to zwykle bywa o poranku, w Małopolsce chociażby przed Krakowem od strony Tarnowa, także nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Bielany oraz na autostradzie A4 na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I poszedł.
2: Pyszne.
1: Wiedziałem. A zostawiłeś mi trochę?
2: A to nie mówiłeś, że chcesz.
1: No ale to samo przejście się.
2: Proszę, bo są też sprawy. Czułem, koledzy, jak tam trasa Sycufruta Śląska. Planuję jechać przez A4 udanego dnia. Karaś pozdrawia.
1: Pozdrawiamy.
2: Karaś, to między kręsami sernika, tylko ci powiem, to jest dobry wybór. Najpierw S8 do Wrocławia, autostradowa obwodnica Wrocławia całkiem dobrze się ma, potem A4 zjeżdżaj do Rudy Śląskiej, nic na trasie się złego nie dzieje. Poza tym, że tam okolice... Za Górą Świętej
1: Jana.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 7. Po 7 oczywiście tablice rejestracyjne i 300 zł do zgarnięcia. Tak tylko przypominam tym, którzy właśnie wsiedli do samochodów i ruszają w trasę.
1: Przy okazji, sporo tematów od rana się pojawiło. Tak. Między innymi temat wymiany opon. Piotr teraz pisze: dzień dobry, znalazłem tę piosenkę o wymianie opon. Leciała u was przed 5. Żbiku? Gdzie jest kluczyk? To chyba nowość, bo AI nawet jeszcze nie zna. To gdyby ktoś był zainteresowany, bo ja dziękuję, poczekam z oponami do października co najmniej.
2: Mm-hmm. Co najmniej?
1: No bo ja mam całoroczny.
3: Masz całoroczny, właśnie tak chciałem zapytać, co ty będziesz czekał, na co będziesz czekał.
1: Co najmniej do października, jak nie dłużej.
2: Pójdziesz do wulkanizatora, zobaczysz, jak ludzie w kolejce stoją.
1: Trzeba dopompować, trzeba wyważyć. To nawet i całoroczne. Polecam. Przynajmniej raz w roku.
3: Dobrze, czyli to zimowe powietrze już chłodniejsze.
1: Tak, tak, ono jest cięższe. No dobrze. Zostawiamy temat opon, wrócimy, słuchajcie, jak już będzie naprawdę jesień.
3: Tak, a jesteśmy w takich teraz...
2: Czyli jutro.
3: Takich porannych tematach, mianowicie podejrzewam, że część z was właśnie teraz w łazience, przed lustrem, to się cudownie składa, myjąc zęby albo przecierając oczyska. Najpierw prawe, potem lewe i zupełnie świat wygląda inaczej. No i przypominamy, że dzisiaj w kalendarzu jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Mm-hmm. Więc może byśmy to po prostu przećwiczyli.
1: Inaczej, zdajemy się na wasze doświadczenie, bo
2: dobre.
1: Może już byliście i na przykład ja
2: znam
1: sposób...
2: A my jesteśmy jeszcze przed.
3: Tak, mamy 2 tygodnie luzu.
1: Mm-hmm. Pani dyrektor wyjechał. Pozdrawiamy.
3: Tak. I jak wróci, to jakby chętnie jakby zastosujemy wasze dobre rady.
1: Jest jeden sposób.
2: No, no dawaj. No.
1: Daj!
3: Nie, to na nią nie działa.
2: Nie.
1: A to
2: czyli
1: czekajcie.
2: Ty... Patryk, ty idziesz na końcu.
1: Bo to było z kreskówki. Nie, to było z kreskówki. Chyba Gdzie jest Nemo. To teraz mam z innego filmu.
2: No dawaj.
1: Cześć.
2: Nie,
1: ja poczułem to samo, co ty.
2: Nie. Co ty za film oglądasz?
1: Benz też nie.
2: Benz, wiem, co czujesz.
1: Bardzo źle. No, to ten sam film oglądaliśmy.
3: Pomóżcie, naprawdę, bo jak słyszycie, jest problem. No, kolega nie ogarnia kompletnie niczego. Więc gdybyście mieli jakiś dobry tekst, który sprawi, że dostaniemy podwyżkę płacy, to proszę bardzo, bo przypominamy, że dzisiaj dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy, więc można się nagrywać w aplikacji.
1: Dajcie znać.
3: Takim dobrym, naprawdę...
1: Sprawdzonym sposobem.
3: To wyrywa z kapci, a później dyrektora z
1: kapci. Bo chcemy iść do facetki i prosić o więcej.

0: za diesla. Litr za diesla. Ile to będzie? 11?
1: Cena 11.
0: Co?
2: 11 co?
1: Co 11 złotych. Właśnie? No jak złotych?
0: Ceny paliwa.
2: W Niemczech po złotówkach?
0: Całkowity koszt 5047 zł. 450 litrów.
1: Ty może weź sobie ten jeden kawałek sernika, to...
0: To znaczy, no, zmartwiło mnie to. A jeżeli faktycznie, tak jak Rafik Lu pisał, już na stacjach wymieniane są pylony i na instrybutorze za chwilę będą dwie cyferki przed przecinkiem, nie po, przed przecinkiem, to faktycznie chyba zbliżamy się, to nie jest dobra informacja, do ceny 10 zł za litr.
1: No ja bym w garażu szybko montował jakieś pylony i zaczął to sprzedawać, bo to może pójść...
2: Wow, ty tak!
1: No,
0: a po ile rowery?
1: Właśnie. Trzeba jakoś znaleźć.
0: Ja mam w piwnicy chyba z dzieciństwa Pelikan 2.
1: Ale dobrze się składa, słuchajcie. Bardzo się dobrze składa.
0: Bo, no, bo Digry 3 też miałem.
1: Po siódmej będziemy mieli 300 zł.
2: O!
0: O!
1: Ktoś zainteresowany?
2: To akurat
1: ktoś
2: na
1: coś?
2: Kilka litrów.
0: I nie, nie, nie. To nie jest na paliwo. To jest na fajną przejażdżkę i to auto, czy cokolwiek wybierzecie, jest już zatankowane.
1: O właśnie. Szczegóły po godzinie siódmej. A teraz te szczegóły drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim w pobliżu Skarżyska Kamiennej. Na kilometrze pierwszym auto osobowe uderzyło w bariery. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem właściwie, no w nocy powiedzmy, kilka godzin temu. I w tej chwili mamy informację, że na czas usuwania tego pojazdu jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na starą siódemkę od węzła Suchedniów do węzła Skarżyska. Skarżysko-Kamienna Południe. Na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik, to w województwie lubelskim, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 85 zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Spory ruch w województwie małopolskim, na Zakopiance zwłaszcza, przed Krakowem od strony Myślenic, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, także na Krajowej 44 w pobliżu Skawiny, na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. I oczywiście spory ruch także utrzymuje się na A4, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Jeszcze jedna informacja z województwa śląskiego. Tutaj wolniej, już zdecydowanie wolniej właściwie, jedzie się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 22 513 11 11. Gdyby coś działo się na waszej trasie, proszę o informację.
0: Pamiętajcie również o numerze telefonu 22 513 11 11.
1: To jeszcze o numerze telefonu proszę pamiętać. 22 513 11 11.
0: To aplikacja.
1: A!
0: Tekstowo i głosowo.
1: Ty weź sobie jeszcze tego serniczka.

0: tworzy się naprawdę duża nisza biznesowa. Jest szansa na zarobienie kosmicznych pieniędzy.
1: Słuchajcie, przerażają was ceny na stacjach paliw?
0: To kupcie sobie rower.
1: To, że za chwilę mogą być te dwie cyferki przed przecinkiem. Nie, nie, nie, z tym rowerem to poczekaj. Ceny rowerów? Sky is the limit. Sama mam 40 tysięcy utopione w dwóch rowerach i choroba postępuje. Pozdrawiamy z trasy do Zakopanego, Omen. To ja chyba wolę zostać przy swoim aucie.
0: To faktycznie. To nie, nie jest wcale tak drogo na tej stacji.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, zaglądamy teraz do informacji pogodowych dla was. No dzisiaj niestety zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. No i w drugiej połowie dnia na zachodzie, to nawet i rozpogodzenia, dużo słońca się pojawi. Przelotne opady deszczu też będą dzisiaj nam towarzyszyć. We wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 litrów wody na metr kwadratowy, w rejonie Karpat nawet do 25. No i w Tatrach i na szczytach Beskidów, uwaga, opady śniegu, i w Tatrach miejsca przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 18 cm.
1: A oni do Zakopanego. No właśnie, to w Zakopanem teraz najchłodniej, 6 stopni Celsjusza o poranku. Najcieplejszym miejscem jest Kołobrzeg, 15 kresek powyżej zera. A w ciągu dnia trochę to urośnie, bo maksymalnie zobaczymy od 12 stopni Celsjusza miejscami na południu, 15 w centrum i na wschodzie. No i dzisiaj nawet 18 stopni Celsjusza w północno-zachodniej części kraju, a chłodniej ma być na terenach podgórskich.
0: Wiatr dzisiaj i słaby, i umiarkowany, i porywisty. Na obszarach podgórskich porywy wiatru do 55 km na godzinę, w czasie burz do 65, w Sudetach do 90, ale później w Sudetach trochę odpuści i spadnie z 90 do 60, czyli zwolni zdecydowanie.
1: Ciśnienie w górę, w Warszawie w południe barometry wskażą 1005 hektopaskali, potem dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minutka już po godzinie 7. W tej godzinie oczywiście gramy. Tablice rejestracyjne zwarte, gotowe i 300 zł do zdobycia.
1: A my kłaniamy wam się nisko, pytamy o wasz poranek. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Żeby to był dobry dzień, mówimy wam
0: dzień dobry.

0: Czyli skąd dokąd? Bo ja bym chętnie trasę sprawdził. Pan powie.
1: Właśnie, gdybyście potrzebowali informacji o konkretnej trasie, to Patryk jest zwarty i gotowy. Czekam. Już zakasał rękawy i czeka.
2: Aha, czeka.
0: Dajcie znać. Jeżeli macie jakąś dłuższą trasę, to tym bardziej. Skąd dokąd? A my chętnie się waszą trasą zajmiemy. Tak jak zajmujemy się ruchem drogowym i informujemy was o najświeższych utrudnieniach. Jest 10 po 7.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. To w związku z akcją usuwania pojazdu właśnie z jezdni i dokładnie do zdarzenia auto osobowe uderzyło w bariery, doszło na pierwszym kilometrze w pobliżu Skarżyska Kamiennej i ruch kierowany jest na objazd na tak zwaną starą siódemkę. Zakorkowana jest i zatłoczona trasa S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik, gdzie no właściwie już prawie 2 godziny temu doszło do zdarzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lublina. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 85. Spory ruch i spore spowolnienia w województwie mazowieckim. Jak to zwykle bywa o poranku, zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, a także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Pomiechówkiem oraz na drodze krajowej dziś 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. W województwie pomorskim natomiast spory ruch, spore spowolnienia i też poranne korki. Na drodze krajowej nr 91, zwłaszcza tam się utrzymują, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, a także na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. W województwie dolnośląskim natomiast przybywa samochodów w pobliżu Wrocławia, na trasach dojazdowych do Wrocławia powiedzmy, od strony Środy Śląskiej, Oławy, także Bielan Wrocławskich, a także Trzebnicy. Jeszcze jedna informacja, autostrada A4, także na Dolnym Śląsku, jest zakorkowana i to już dosyć poważnie w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 12 minut po 7 w tej godzinie właśnie będziemy mieli dla was 3 tablice rejestracyjne i kasę do zgarnięcia.
0: I będziemy was przepytywać na okoliczność 3 tablic rejestracyjnych, ale teraz wy pytacie nas.
5: Cześć panowie, miłego dzionka. Przyznać się, który tak siorpał? Pozdro, Maniek Zławy.
1: No który? No który? Przecież to jest oczywiste.
0: Kawusia wjechała.
1: Jakby to nawet nie pytał.
0: Do serniczka wjechała.
1: No. To jest tak oczywiste, jak w Polskim Radiu Kierowców wiadomości drogowe co 20 minut.
4: Nawet bardziej oczywiste.
0: Wjechała.
1: No dobrze, to za chwilę o szczegółach naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi.

0: Da. 20 minut po godzinie 7.
1: No to spróbuj sobie pośpiewać do tego.
0: A co? Ale aż tak?
2: Dzień dobry, Darek z Tojotki. Takżeście mówili rano o tych pylonach, zmianę na dwucyfrowe z przecinkiem. Jadę teraz czwórką Kraków-Katowice i nie wierzyłem własnym oczom, ale faktycznie na Orlenie pylony są już zmienione. I z przodu, przed siódemką, czy tutaj ósemką, zależy jakie paliwo, jest jedno miejsce wolne. Czyli już jesteśmy gotowi na dwucyfrowe wyniki. Pozdrawiam, Darek.
0: Czyli, cytując klasyka, jeśli na pylonie zmienia się wyświetlacz, wiedz, że coś się dzieje.
3: Nie wiem, czy to jest dokładny cytat.
1: No nie, ale parafraza.
4: Bardziej parafraza.
1: No, no, no. Ale zaraz. Była tak. Jedna cyferka, zmieniają na dwie?
3: Tak.
1: A u nas są trzy.
0: Czyli 300 do zgarnięcia.
5: Konkurs.
0: Tak jest. 300 do zdobycia za 3 tablice rejestracyjne. Zadanie jest niezwykle proste, czyli my podajemy albo 2 litery, albo 3 litery. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd i który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną.
1: A teraz uważajcie, podam wam 9 cyferek. 22. 139, 29, 29. Dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na wasze zgłoszenia. 22, 139, 29, 29.
0: Do tego jeszcze talon na pozdrowienia, do tego jeszcze owacja na stojąco, do tego jeszcze wieczna chwała i sława i oczywiście szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji, ale również w miejscu pracy.
1: No przypominamy, są trzy tablice do odgadnięcia. 22, 139, 29, 29 i uwaga, uwaga, halo, halo.
0: Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W dobrym humorku widzę. Dobrze.
6: Ach, no, jak tam dzień, od rana, od czwartej.
0: Jak masz na imię? Tajemniczy.
6: Daniel.
0: Cześć, Daniel.
1: No, fantastycznie.
0: Kuba z tej strony i Patryk z tej
6: miło
0: strony.
6: Miło mnie poznać.
1: I drugi Kuba z tej strony i Daniel.
0: To powiedziałem dwa Kuba.
1: Dwa razy powiedziałeś?
0: No, powiedziałem dwa razy.
3: Patryk,
0: no.
3: Nie słucha cię dokładnie, to jasne.
1: Ja teraz Daniela słucham. No. Daniel, 3 tablice, 300 do zgarnięcia i dobra zabawa przed tobą. Jesteś na to gotowy?
6: Jedziemy.
1: Fantastycznie. Z Danielem. Nie rozłączaj się, proszę. Usłyszymy się z Danielem za chwilę, a my czekamy na wasze propozycje tablic.
0: W aplikacji oczywiście.

0: Cieszę się bardzo, że nasz słuchacz za chwilę będzie walczył o 300. Ja to lubię ten moment. Ja naprawdę lubię ludziom oddawać, żeby się cieszyli, żeby mieli, żeby wydawali, żeby przeżywali.
1: Jaki ty dobry człowiek
0: super.
1: Jesteś.
0: No, a to teraz, żeś się organizował.
1: No właściwie tak.
2: Ale on nie z własnego oddaje.
1: Wiedziałem,
2: zobaczysz 10, ile nam wypłacą, to sobie policzysz,
0: dobra,
2: ile oddam.
0: Ale od kogo są te 300, to za chwilę się wyjaśni.
3: Zgadza się.
0: To zaraz o tym powiemy, bo to też ważny punkt naszego programu. Natomiast teraz bardzo ważnym punktem programu są wiadomości drogowe.
2: Jest
0: zgodzisz się ze mną?
2: 7:30.
0: Pięknie. Zgodzisz się?
2: Oczywiście.
0: No właśnie. No.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Trasa ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Na pierwszym kilometrze doszło do kolizji samochodu osobowego. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, ale w tej chwili trwa akcja usuwania tego pojazdu z jezdni i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazdy na Starą Siódemkę właśnie od węzła Suchedniów do węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Cały czas zakorkowane i zatłoczone są trasy małopolskie. Myślę, że tak będzie jeszcze przez najbliższą co najmniej godzinę. Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic, ale także na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar, Białego Dunajca i Poronina. Droga krajowa nr 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic. Także krajowa 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem oraz autostrada A4 na obwodnicy Krakowa, na wysokości Skawiny czy węzła Kraków Południe. Na trasie ekspresowej S12 bez zmian w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik. Na kilometrze 85 mamy zwężenie w kierunku Lublina. I to w związku ze zderzeniem ciężarówki i samochodu osobowego właśnie na kilometrze 85. To są okolice miejscowości Bystrzejowice. W województwie mazowieckim oczywiście zakorkowana jest S8 w Warszawie, ale powoli przybywa samochodów także na innym fragmencie S8 przed Warszawą od strony Mszczonowa, dokładnie pomiędzy węzłami Warszawa Janki, Wypędy a Opacz. Jeszcze jedna trasa mazowiecka, droga krajowa nr 92. Tutaj coraz większy ruch przed Warszawą od strony Sochaczewa, właściwie zwłaszcza na odcinku Błonie Ożarów Mazowiecki.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut jeszcze. Do 8 zaraz gramy.
2: A co u was na trasie?
0: No właśnie.
6: Dzień dobry szanownym redaktorom.
7: Cześć, tu Jaś.
6: Tak, tu Jasiek i Wojta z Fafika, ale dzisiaj bez Fafika. Lecimy sobie z Łukowa do Warszawy, bo Jasio dzisiaj ma wizytę u ortodonty. Wylatujemy z Łukowa, 9 stopni na cyferblacie. Jest pochmurnie, nawet jakby troszeczkę coś tam kropiło. No, także my pomykamy. Serdecznie pozdrawiamy.
7: Serdecznie.
6: Tak, dokładnie. Najlepszego.
0: Wiadomym jest, że czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci.
2: To wiemy już, co u was na trasie, ale słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych znaleźliśmy też, że to jest dzień...
0: ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy.
2: Oto jedna z propozycji.
8: Jak poruszyć temat podwyżki u szefa? Może tak. Szefie, chcę krótko porozmawiać o mojej podwyżce. I nie będę nawijał makaronu na uszy, bo to zrobiły już rosnące ceny. Pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Dobre.
2: Ale szefem jest Włoch.
1: Inteligentny.
0: Dobre.
2: Ale słuchajcie, u nas nie
1: ale
2: trzeba...
1: Ale żeby Włoch zrozumiał po polsku.
2: Tak pokażesz makaron, to zrozumiem.
0: No pod Warszawą te Włochy. Jakoś pójdzie.
2: Nas nie trzeba o nic prosić. Słuchajcie, my chętnie rozdajemy 300, owacje i mnóstwo nagród. I już za moment.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 18 minut jeszcze do godziny 8. To jest bardzo dobry moment, żeby ogłosić, żeby powiedzieć to jasno, żeby to jakby i na autostradach, i na drogach ekspresowych, i na drogach krajowych było słyszalne.
1: Żeby... Uwaga, czas na
2: konkurs.
0: Tak, nie bójmy się tego.
3: Myślę, że i na wojewódzkich było
0: też.
1: Regulamin na radiokierowców.pl, ale my dzisiaj mamy komplet nagród do zgarnięcia i Daniel za chwilę powalczy o 300.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Takie cuda i takie hece tylko u nas, zawsze po godzinie 7. Dzień dobry, Dany.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. A w ogóle, bo tak przeszliśmy od razu tam do interesów, że tablice i że 300 i tak dalej. Co u ciebie, opowiadaj?
5: A intensywnie dzisiaj od 4 rano na nogach, czy na kołach, o inaczej, na kołach, 4 rano. Jedziemy sobie razem.
1: Dokąd jedziesz?
0: A my z tobą, czy ty jeszcze masz kogoś?
5: Nie, czy ja z wami, albo wy ze mną. Dobra. Tak, jak zwał, no nie? Jak lepiej, no nie?
0: I super.
5: A jedziemy teraz. Po Zagłębie Jabłczarskim jedziemy sobie i później po sok jabłkowy i dalej.
1: Grójec, Tarczyn,
0: te klimaty.
5: Warka.
0: Pozdrawiam.
1: Byłem.
0: Czy prawdą jest, i teraz uwaga będzie, bo jakby ty pewnie tam trochę ogarniesz, czy prawdą jest, że w tamtych okolicach coś się dzieje takiego wyjątkowego w klimacie, mikroklimacie, że tam nigdy nie pada?
5: Wiecie co, że pada?
0: No pada, czyli jednak. Czyli
1: no bo jabłka rosną, to musi padać.
0: Okej, rozumiem.
1: To dlatego. Tak. Posłuchaj.
5: A ładne jabłka są, ładne.
1: Oj tak. Ja szczególnie te royale polecam.

0: Taki wielki, okrągły, taki...
1: Od kiedy ty jabłka polecasz?
0: Ja lubię jabłka.
1: Aha.
0: Ja lubię jabłka.
1: Ty ogólnie lubisz
0: 736, dajcie powiedzieć, 736, 730, 731, słuchaj, sprawdzam ci te wojewódzkie wszystkie wokół Warki, czyściutko masz.
2: No i bardzo ładnie.
0: Ale dobre jabłka też pod Sandomierzem, to tak chciałem zareklamować.
2: Też, rodzinne zbiory.
3: Już zamknąłeś ten warzywniak, czy dopiero się rozkręcasz, bo nie wiem, co mam zrobić.
0: A ziemioki! Dobra, dzisiaj nie będziemy kopać. Nie.
3: Dobra. Słuchajcie, mamy trzy tablice rejestracyjne.
0: Do interesów?
3: Do interesów, zdecydowanie. Zestawy przysłane przez naszych słuchaczy, którzy nigdy nie zawodzą. W ogóle fantastycznie się z wami jedzie i uwielbiamy waszą pomoc.
0: Mogę z grubej rury?
3: Ależ proszę.
0: Bo mam coś takiego, co i mnie ścięło z nóg. Słuchaj, wybierz sobie. SRS, RSR, RPZ, RKR.
3: Nie ma takich tablic.
0: Nie, no dobra, słuchaj. Nie. Z tych tablic wybieram RPR.
2: RPR? Przewoz.
0: Radom.
2: Jedziemy.
0: Przemyśl.
2: A.
0: Radom.
2: Przewoz. Powiem przewozki.
0: Nie, przeworski. Nie, RPR to nie. Przemyśl to jeszcze raz. Przemyśl.
2: A, przemyski.
0: Tak jest. Dobrze. Jesteś, a spryciarz.
3: Wiedział, dobra. To teraz propozycja od naszego słuchacza albo słuchaczki. Szkoda, że nie podpisana ta wiadomość. BZA. B jak Barbara, Z jak Zenon, A jak Alicja.
2: A nie, to tam jest północny wschód chyba, no nie?
3: Będzie.
2: Z takiego. Podlasie.
3: No, bardzo dobrze. 50%, 50 zł już jest.
2: Zambrów.
3: No, i stówka jest.
2: Jak nie jak
3: pięknie.
0: Dobrze.
2: Zambrów?
0: No tak, no. Staszku, teraz ty.
3: Już wylecz ten znak zapytania, niepotrzebny jest.
4: A ja mam od naszej słuchaczki Ani. K-T-A. Kinga, Tomasz, Agata.
2: KTA, no to po małopolskie i to będzie albo Tarnobrzeg, albo gdzieś Tarnowskie obstawiam.
4: Powiat Tarnowski, zgadza się.
0: I uwaga, specjalnie dla ciebie, Jakubie. Brawa, owacje! Wygrywasz, zwyciężasz, mistrz.
3: Brawo. No po prostu fantastyczne.
2: Merci bardzo.
3: I teraz słuchajcie, teraz przechodzimy do tego najważniejszego, czyli tak, brawa były, dodatkowo jeszcze dorzucamy do tego talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz sobie kogo tylko chcesz, proszę uprzejmie.
2: A to pozdrawiam was serdecznie.
3: Dziękuję.
2: Wszystkich kierowców, którzy są w drodze i którzy planują dzisiaj wyjechać, albo którzy kończą już swoją pracę.
3: Bardzo dziękuję. Do tego jeszcze, wieczna chwała i sława. Proszę bardzo. I do tego szacun.
2: Na dzielnicy.
3: Ale to Kuba już.
4: A, szacun i? Na dzielni.
3: Tak.
4: Miejscu pracy i rekreacji.
0: I na wszystkich drogach.
3: Tak jest. No i oczywiście już absolutnie na serio voucher o wartości 300 wędruje w twoje ręce. Wykorzystaj to, poszalej czym tylko chcesz. Jakikolwiek środek transportu. Mnóstwo emocji, mnóstwo wrażeń. Pełna porcja adrenaliny.
2: Super, dziękuję wam ślicznie. Zrobiliśmy dzisiaj dobry dzień.
0: Bardzo się cieszymy, gratulujemy, trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Macie się ciepło, pozdrawiam.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 10 jeszcze minut zostało nam do godziny 8. Gdyby ktoś właśnie w tym momencie taki smuteczek poczuł, że się nie udało, że się nie dodzwonił, że nie zgarnął 300 i wiecznej chwały i sławy, to pragniemy pocieszyć, przytulić i powiedzieć, że jutro po godzinie 7 też będzie taka szansa.
1: No ładnie, ładnie.
2: No ładnie, ładnie. Szczególnie to przytulenie.
1: Kuba przytula dzisiaj.
2: Tak.
1: No dobrze, to ja w takim razie przytulam na trasie, bo Grzegorz pyta, jedzie sobie osobówką z Leszna Wielkopolskiego do Bytowa, jak najlepiej jechać. No Grzegorzu, po prostu przed siebie, na północ, czyściutko masz, dojedź do A2, potem wskakuj na S5, przez Bydgoszcz, nic złego się nie dzieje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S8 w województwie mazowieckim auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Radzymin Południe a Wołomin. Na kilometrze 14 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i już teraz obserwujemy tam pewne spowolnienia, na razie niewielkie. Ekspresowa 8 zakorkowana jest w Warszawie, jak to bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także przybywa samochodów na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej 2. Zarówno pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński a Warszawa Wilanów, jak i w pobliżu Konotopy czy węzła Opacz. Na trasie ekspresowej S12 zakończyły się utrudnienia niedaleko Lublina, gdzie pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik na kilometrze 85 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Natomiast nadal trwają problemy i to dosyć spore na ekspresowej 7 w województwie świętokrzyskim, gdzie pomiędzy węzłami Suchedniów a w Skarżysko-Kamienna Południe trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i trwa akcja usuwania tego pojazdu. Ruch kierowany jest na objazd na starą 7. Jeszcze droga krajowa numer 11, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska. W pobliżu miejscowości Murzynówko na kilometrze 326 doszło do awarii ciężarówki. Obowiązuje tam ruch naprzemienny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was na trasie? Potrzebujecie pomocy, informacji, prześledzenia jakiejś trasy? To punkt startowy i punkt docelowy do nas w aplikacji można wysłać, a Patryk zajmie się całą resztą, bo już się pali, aż się rwie do roboty.
1: Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo lub głosowo.

0: Nie, że mały jest piękny, ale takie espresso
1: za mała
0: może tak strzelić, że będzie lepiej niż Amerikanu.
1: Za mała. No może tak być faktycznie. Bardzo dziękuję za przetłumaczenie. Jak tam trasa? Wolsztyn-Zabrze. Coś się dzieje na tej trasie? Pozdrawiam Maciej z Multivana.
0: Na 32 nic się nie dzieje. Potem S5 mijamy Leszno, Żmigród, Trzebnicę. O, i zaczynają się problemy.
1: Uj, uj, uj.
0: No widzę za Ligotą

0: Piękną. Tutaj mamy spowolnienie w ruchu drogowym przed wjazdem na autostradową obwodnicę Wrocławia. Na A8 czyściutko. No i co? No i potem na A4 się trzeba dostać i tutaj już nic złego się nie dzieje, chociaż przed Śląskiem trochę drogowców i może ograniczenie prędkości. Bez spowolnień.
1: Kolejne pytanie.
2: A, dzień dobry, PRK Małcin z tej strony. Skoro pan Patryk tak się rwie, to ja bym prosił o update drogowy z trasy Środa Wielkopolska Sieradz, bo właśnie tam ruszam. Pozdrawiam i dobrego dnia, Małcin.
0: Małcinie, ja powiem tak. Leć na A2, byle do wrześni, bo tam już ten odcinek A2 nie jest płatny. Co prawda są drogowcy, ale nie ma spowolnień. Tędy będzie szybciej. No i potem oczywiście na Uniejów odbijasz i prosto do Sieradza. Gdybyś wybrał 11, potem S11, czyli przez Jarocin i Kalisz, trasa będzie o 20 minut dłuższa.
1: Chcesz jeszcze jedną, czy już tam...
0: To za moment.
1: Dobra, a proszę, proszę uprzejmie, pogodowo teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze ten tydzień taki trochę szary, trochę bury, trochę deszczowy. Jeśli ktoś na przykład wybiera się w piątek na weekend, to jeszcze ten piątek taki, ale już sobota zdecydowanie lepsza. Gdyby ktoś na przykład na Warmię i na Mazury się wybierał, to jeszcze piątek deszczowo, chłodno 14, ale później już mniej deszczu w sobotę, 16-17 stopni. No i ten przyszły kolejny tydzień zapowiada się naprawdę piękna polska złota jesień. I ciepło, i słonecznie. Oby tylko jakoś dojechać do końca tygodnia. A dzisiaj zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu też nam będą towarzyszyć. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, które też mogą się pojawić, około 15 litrów, w rejonie Karpat nawet 25, a w Tatrach, proszę Państwa, i na szczytowych partiach Beskidów śnieg i to nawet 18 cm.
0: Tu ja też zacznę od góry, a w zasadzie terenów podgórskich, bo tutaj najchłodniej od 9 do 13 stopni Celsjusza. Z kolei 12 kresek powyżej zera będziemy mieli na południu, 15 w centrum i na wschodzie. Dzisiaj najcieplej na północno-zachodniej części kraju, to właśnie tutaj nawet 18 stopni Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, ale także i porywisty. W obszarach podgórskich do 55, a w czasie burz do 65 km na godzinę.
0: 1005 hektopaskali pokażą barometry w południe w Warszawie. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To proszę bardzo, jeszcze trasa. Koszalin, Suwałki przez Mrągowo, Ruciane, Nida,
0: o,
1: Pisz,
0: panie.
1: Ełk, Artur ze Skanii.
0: Od razu mówię, to jest ponad 500 km do pokonania. Na S6 ruszając z Koszalina jest naprawdę czyściutko, ale korkuje się mocno południowa obwodnica Gdańska, czyli to już jest S7 i tam sporo spowolnień. Potem na trasie przez Warmię i Mazury proponowałbym jechać jednak 7, potem na Olsztyn odbić. Nic złego nie dzieje się, więc szerokości przyczepności.
1: Doradzał Patryk Kuniszewicz.
0: A razem ze mną Kuba Marcinowicz i wspólnie mówimy wam
1: dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8.
1: Czas więc na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trasa ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. To w związku z kolizją auta osobowego. W tej chwili trwa tam cały czas akcja usuwania tego pojazdu z jezdni i ruch kierowany jest na Starą Siódemkę na węźle Suchedniów do węzła Skarżysko-Kamienna Południe. W związku z tym utrudnieniem obserwujemy przed Suchedniowem już spory, kilkukilometrowy korek właśnie na ekspresowej siódemce. Ten fragment ewentualnie można by omijać już wcześniej, na przykład na wysokości Kielc, kierując się na właśnie Starą Siódemkę. No, chociaż nie jest to może aż tak poważny korek, żeby omijać tę trasę zdecydowanie wcześniej. No, ale nie wiadomo, kiedy te utrudnienia się zakończą. Przypomnę, do zdarzenia z udziałem auta osobowego doszło tam kilka godzin temu, jeszcze w nocy. Na ekspresowej 8 w województwie mazowieckim, uwaga, pomiędzy węzłami Radzymin Południe a Wołomin, gdzie na kilometrze 14 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Tutaj auto osobowe także uderzyło w bariery. Uwaga, na drodze krajowej numer 11 w województwie wielkopolskim, niedaleko miejscowości Murzynówko. To pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Na kilometrze 326, gdzie doszło do awarii ciężarówki, obowiązuje ruch naprzemienny i utrzymują się tam spore korki w obu kierunkach. W województwie pomorskim spory ruch i na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce i na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Tczewem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, także na obwodnicy Gdyni na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdynia Port w kierunku północnym, ale także zakorkowana jest estakada ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego w samej Gdyni od obwodnicy w kierunku gdyńskiego portu. I jeszcze jedna informacja, także z Pomorza. Autostrada A1 jest zatłoczona na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jedna wiadomość meteorologiczna.
1: No ale wy teraz słuchacie czego innego, patrzcie w tamtą stronę. Ania, bo ty napisałeś, że na A4 na wysokości węzła Wądroże Wielkie ulewa i piękna kolorowa tęcza, tak? Nie mów tego nikomu, jedź, bo to wygląda jak brama w kierunku Legnicy, tam jest kociołek. I tam pewnie będzie złoto. Dzielimy się po 40%.
4: Jak to?
0: A 20% no właśnie, kto pobiera? Zaraz.
1: A podatek Belki, ludzie, to nie ma tak, że się bierze wszystko.
0: Czyli forty.
1: A jak? Czyli co usłyszeliście?
3: Czyli Wądroże Wielkie, tak?
1: O, już pojechał, już
0: zaraz.
1: A ja ci nie sprawdzę trasy. Ale wam bardzo chętnie, dajcie znać skąd, dokąd jedziecie. No i oczywiście poprowadzimy was na drodze.

0: tym. 20 minut po godzinie 8.
1: Już nie prosimy o podwyżkę?
2: No wiesz co, no.
1: Przydałaby się, jakoś bo za chwilę, tak. Słuchajcie, wydamy krocie.
0: Na paliwo.
2: Nie.
1: Powiem tak, są poważniejsze i gorsze sprawy niż ceny paliw.
0: Dobra, słuchajcie, kto kiedyś z was trafił na mechanika artystę? Mechanik artysta, to jest specyficzna grupa.
1: Zdarzyło mi się.
0: To jest taka sytuacja, w której mechanik artysta zagląda pod maskę twojego samochodu, łapie się za głowę i mówi: o panie, kto pan to tak? I tam różne rzeczy mówi jeszcze.
3: Aha.
0: I później on to naprawia w pocie czoła, żeby naprawić po innym mechaniku artyście. I jakby i sapie nad tym samochodem i stęka.
1: Szczerze, mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja oddaję i chcę mieć naprawiony. Bardziej mnie interesuje, jak głęboko do tej kieszeni muszę sięgnąć. I teraz, słuchaj, spójrz mi głęboko w oczy.
0: No dobra.
1: I mam nadzieję, że jednocześnie pozdrowimy tego samego mechanika.
0: Mhm. Ale bez imienia?
1: No a ja, dlaczego nie? Jak mamy go pozdrowić, to niech wie. Uwaga, 3, 4.
0: Mariusz!
1: Mariusz, pozdrawiamy cię bardzo gorąco.
3: Ale to był artysta, malarz, artysta, nie, artysta, nie. Poeta.
1: Ja zostawiłem mnóstwo pieniędzy, tak. I uwierz mi, że samochód to mam jak z fabryki. Wszystko zostało wymienione, tylko nie usterka.
3: Czyli rozumiem, czyli z pieniędzmi gorzej u ciebie. To dlatego codziennie w tym samym swetrze chodzisz.
2: Dobre.
1: Ładnie. Ale, ale jasny. Nieubrudzony smarem, bo ja oddaję robotę. No. Dlatego ty nosisz te czarne rzeczy, nie?
0: To prawda, tak. Ale dobra, ale do rzeczy.
1: Mieliśmy podobne przygody, no. Chodzi o to, że dzisiaj staramy się was zapytać o najdroższą naprawę.
0: Tak, czyli o takiego mechaniara, który wam po prostu tam wydoił ten portfel do ostatniej kropelki.
1: Co to było?
0: Tak.
1: I ile zostawiliście za jednym zamachem do kieszeni.
0: Czyli najdroższy mechanik w waszej historii motoryzacyjnej. Ile trzeba było wydać za naprawę samochodu?
1: A czekaj, teraz tak myślę sobie, że to chyba nie u Mariusza najwięcej
0: zostawiłeś. Gdzie indziej zostawiłeś najwięcej pieniędzy.
1: Uszczelka pod głowicą? Z planowaniem, potem podwójnym?
0: Tak jest. A to nie był ten nowy silnik? To nie było najdroższe wtedy u ciebie?
1: To ja w takim razie pozdrawiam cały koncern PSA.
0: I te najdroższe 3 cylindry, jakie można sobie wyobrazić w historii motoryzacji.
1: Tak jest. Dzisiaj po prostu silnik 1.2 PureTech jestem w stanie wam opisać z każdej strony. Każdą śrubkę.
0: Kiedyś, to już tak teraz wymiana rozrządu ci się szykuje chyba.
1: Bo
0: to
1: miało
0: ze 20 tysięcy, nie?
1: Po co ty mi o tym wszystkim przypominasz? Słuchajcie, najdroższa wasza naprawa. Ile kosztowała, co to było? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Czujecie to?
1: Co?
0: Taki dobry klimat?
2: A, to czujemy.
1: To czujemy, czujemy.
2: Czujemy, no.
0: Tak nóżka sama tupta?
2: Że coś innego pytasz.
0: Ja czytam sobie od Bartłomieja. Dzień dobry, ekipa! Dzień dobry, panie Kuba! Panie Jakubie! Panie Patryku!
2: Dzień dobry.
0: Dobrze. Powolutku trzeba zaczynać tydzień. Dzisiaj relaksacyjnie Kalisz, Łódź, Warszawa, Łódź, Warszawa, Kalisz.
1: No, to taki relaks.
2: No, wtorek dzisiaj jest, to jak zaczynać tydzień?
0: No, ktoś miał widocznie poniedziałek wolny.
1: A,
0: już tak to pożyją. A Bartłomiej pisze: uściski miłego dnia dla wszystkich prowadzących i program, i auta pozdrawia. No to my też.
2: Fantastycznie, pozdrawiamy. No i oczywiście na drogi się kierujemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także coraz większy ruch obserwujemy na S8 przed Warszawą od strony Mszczonowa pomiędzy węzłami Warszawa-Janki, Wypędy a Opacz. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznym a Warszawą. Trasa ekspresowa S7 w Świętokrzyskiem jest zablokowana w kierunku stolicy pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. To w związku z akcją usuwania pojazdu osobowego z jezdni. Do zdarzenia doszło kilka godzin temu. Mowa o kolizji samochodu osobowego i cały czas ruch kierowany jest tam na objazd na Starą 7 na węźle Suchedniów. Ale jeszcze mamy tam, no jakby to powiedzieć, kolejne utrudnienie, bo w związku z tą blokadą przed węzłem Suchedniów utrzymuje się 3-kilometrowy zator właśnie w tym samym kierunku. Wolniej jedzie się w Małopolsce na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, w zasadzie w obu kierunkach, podobnie na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic oraz na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. I jeszcze droga krajowa numer 11, odcinek Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, niedaleko miejscowości Murzynówko na kilometrze 326 obowiązuje ruch naprzemienny i to w związku z awarią ciężarówki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O mechanikach dzisiaj rozmawiamy. Mechanik artysta, czyli ile najwięcej wydaliście na naprawę samochodu? Jakieś takie rekordowe kwoty, że pół samochodu mechanik wymienił. Czy działa, czy nie działa, to już sprawa drugorzędna, ale ile to wszystko kosztowało? Czyli takie rekordowe paragony u mechaników.
0: Ja już wspominałem o swoim silniku. O kasie nawet nie będę wspominał, bo my się wtedy podzieliliśmy z koncernem pół na pół.
2: Bo to wada fabryczna była.
0: Mnie wyszło 10500.
1: Ajajaj.
2: A to ból.
0: A to było 50%.
2: A to ból.
1: Ale to było przed denominacją, czy po?
0: Chciałbym. Dobra, a wasze?
2: No ja kiedyś wszystkie gumowe wężyki, uszczeleczki i różne inne cuda tam strzeliły w samochodzie 7 koła.
1: No to ja raz miałem samochód nie pierwszej młodości, już wszystko się właściwie...
0: A ty miałeś młody. Wszystkie miałeś nie pierwszej, no.
1: Ale czas, no tak,
0: no dobra,
1: to prawda.
0: No.
1: I już wszystko się zepsuło i mechanik, dobra dusza, powiedział: panie, sprzedaj pan. No, to się nie opłaca.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To się nazywa całka. Wartość naprawy przewyższyła niestety wartość auta.
1: Ale mógł kłamać.
2: Tak, gdyby był artystą, to by powiedział, że to się da naprawić.
1: Tak.
2: Naprawa przewyższa wartość pojazdu, ale warto. Warto, bo to dobre auto jest.
0: Najdroższa wasza naprawa. Co musieliście naprawić i za ile czekamy?

przełapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie.

0: pieniędzy.
1: Panie, worek.
2: Ale masz dodania,
1: ale
2: czy...
1: Nie, poszło. Ja powiedziałem worek? Gdzie? Nie mam takiego worka.
2: To jest worur.
1: To jest dwa wory. Dwa
2: magazyn worków.
0: Dwa worury. Mercedes CLA 220, benzyna 2020 rok. Kojarzycie ten samochód,
1: tak,
0: prawda?
1: Mm-hmm.
0: No więc właśnie. To tak, uszczelka pod głowicą, pompa wody, termostat, coś tam było więcej, ale koszt to, uwaga, 31 tysięcy złotych. 17 tysięcy to jest koszt naprawy plus 14 tysięcy za części w salonie Mercedesa. Niestety auto było już po gwarancji. Nie polecam nikomu tego auta. Dużo podobnych usterek w innych Mercedesach. No nieźle.
1: Wow. Ale to nie wszystko. To teraz
0: pozdrawia.
1: Do Bawarii odbijamy.
0: 31 kafli.
1: No bo mamy z kolei taki komentarz, moje ulubione E38, czyli ta prezydencka siódemka.
0: Będziesz miał wydatki.
1: Tak.
0: No.
1: Cześć, w mojej BMW E38 to ja już wrzuciłem 30 tysięcy i byłem tego świadomy i myślę, że to nie koniec wydatków zapewne, tylko jak ja to żonie dalej tłumaczyć będę i muszę, że znów coś tam trzeba naprawić. Maciej pozdrawia E38, uwaga, 750i.
0: Przemalować.
1: To tam chyba
0: żeby
1: 12 nawet jest.
0: Przemalować.
2: Że niby inne, nowe.
0: Że nowe, tak, nowe. I zmieniać, tak, folia.
1: Tamty,
0: folia.
1: Kochanie, tamten sprzedałem.
0: Tak, bo tamten to za dużo kosztował.
1: Teraz mamy żółty.
0: Nie dziękuj, nie dziękuj. Polskie Radio Kierowców uczy, bawi.
2: I bawi jeszcze raz.
0: Cześć, moje ukochane radio. Próbuję coś mądrego napisać na temat napraw, ale to zwykłe wymiany eksploatacyjne. 100 tysięcy przejechane, 200 tysięcy przejechane na budziku i nie było żadnych napraw z powodu usterek. Duster 1.6 LPG 4x4 z Dzichu i Julia z Gdańska.
1: A co ciekawe.
0: Tu nic w Dusterze.
2: O proszę.
0: 200 koła natrzepane i nic. No ładnie.
1: Ile kosztowała was najdroższa wyprawa? Naprawa. I co to było?
0: Wyprawa do bankomatu.
3: Naprawy to mechaniczna, to chyba wymiana sprzęgła. Gdzieś około 4000, przy czym mechanik zapomniał skręcić silnik ze skrzynią biegów. Więc po prostu fuszera totalna. A ogólnie najdroższa naprawa, jaką miałem w samochodzie, jeśli można tak to nazwać, to naprawa polegająca na wymianie całego poszycia lakierniczego na samochodzie, na starym samochodzie, to kosztowało gdzieś w granicach około 15 tysięcy złotych. Ale się opłacało. Jestem zadowolony.
0: To widzisz, czyli jednak, to jest podstawa.
1: Ale patrz, jaki mechanik artysta. Nie podłączył skrzyni biegów do silnika. Może to jest trendsetter i to jest taka autonomia do samochodów.
2: No bo nie uczyli w Akademii Sztuk Pięknych akurat tego.
1: A wiecie, co znalazłem w internetach?
2: No dawaj.
1: Że to właśnie nie remont i wymiana silnika są najdroższe. To zawsze opiewa na kilkanaście tysięcy złotych.
0: No.
1: Tylko wymiana automatycznej skrzyni biegów, naprawa, to są najdroższe naprawy, sięgające powyżej 20 tysięcy.
0: O, to może ktoś z was ma taką możliwość i może pochwalić się naprawą automatu w swoim samochodzie. Ile to kosztowało? Czyli dzisiaj czekamy na wiadomości od was odnośnie tych najdroższych napraw w historii motoryzacji.
1: I zdajemy sobie sprawę, że nasze ukochane mogą tego słuchać. Piszcie pod pseudonimem.

0: Ach, myślałem, że już skończył, chciałem tego oszczędzić wam, ale niestety nie udało się. Wracamy do drogich napraw.
1: Proszę.
0: Kupiłem klasyka za 20 tysięcy.
1: Tak.
0: Auto było po długim, kilkunastoletnim postoju. Po 3 miesiącach padła skrzynia biegów, koszt naprawy 15 tysięcy złotych.
1: To po już takiej, jest 35.
0: No, po takiej inwestycji zamiast być klasykiem został naszym daily.

0: Jedziemy i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia cały czas utrzymują się na trasie ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim w pobliżu Skarżyska Kamiennej. Trasa w kierunku Warszawy nadal jest tam całkowicie zablokowana i to w związku z kolizją auta ciężarowego. Do tego zdarzenia doszło wczoraj, późnym wieczorem, w nocy właściwie. No a w tej chwili trwa tam cały czas akcja usuwania tego pojazdu z jezdni i ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę od węzła Suchedniów do węzła Skarżysko Kamienna Południe. No i niestety w związku z tym utrudnieniem także obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek jeszcze na S7 przed węzłem Suchedniów od strony oczywiście Krakowa w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą na kilometrze 326 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Niedaleko miejscowości Murzynówko. Ruch odbywa się tylko jednym pasem na zmiany i także tam obserwujemy dosyć spore korki. Korki oczywiście w województwach także śląskim i małopolskim, jak to bywa o tej porze, poranne godziny szczytu cały czas w pełni, bym powiedział. Wolniej jedzie się i na A4 na obwodnicy Krakowa i na drodze ekspresowej S1 na wysokości Mysłowic w kierunku Częstochowy. Podobnie na drogowej trasie średnicowej w Katowicach oraz na remontowanym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wspominałeś, Kuba, o S7, prawda?
2: Oczywiście.
0: No bo teraz Paweł pisze: dzień dobry, ogromny korek na drodze S7 w kierunku Kraków-Warszawa. Wczoraj około godziny 22 wypadła ciężarówka. Tak, mówiliśmy o tym i co? Utrudnienia miały potrwać do kilku godzin, jednak ciężarówkę zaczęto wyciągać z rowu dopiero około 5 rano. Jak to możliwe, skoro to jedna z głównych dróg w Polsce? No i w efekcie obecne spowolnienie w tym kierunku wynosi, uwaga, 50 minut.
3: No, trzymamy kciuki, życzymy cierpliwości, przypominając również, że w każdej chwili możecie do nas napisać odnośnie tego, co dzieje się na waszej trasie, ale również pochwalić się, ile najwięcej wydaliście na naprawę swojego auta.
4: Odnośnie napraw, skrzynia automatyczna CVT Subaru Legacy 2.0 benzyna 2010 rok, przedział napraw zależy od mechanika, od jakichś 13 tysięcy do nawet 40. Skończyło się na tym, że kupiłem używaną skrzynię, taką samą, z takim samym numerem. Przełożył mechanik w Łodzi. Koszt całkowity 7,5 tysiąca złotych. W porównaniu do 40 nie jest źle. Jeździ. Pozdrawiam.
3: Ty, co ci tak oczy wyszły?
0: Miałem skrzynię CVT w Hondzie Civic Coupe 6 generacji, 9698.
3: To było CVT?
0: To było CVT. I pamiętam, że wtedy mówiono mi, bo zrezygnowałem z naprawy, coś w granicach 10-12. Teraz 14-40.
3: Daj spokój.
0: Ale że skrzynia z Łodzi pasowała do Subaru? Co ci kawa?

0: Całe Pomorze, Kołobrzeg, tutaj 15 stopni pokazują termometry IMGW, zdecydowanie najcieplej teraz w Polsce centralnej około 10 stopni, Zakopane 6, no więc jeśli szukacie ciepła, to właśnie na północ, a konkretnie to na północny zachód proszę się kierować.
1: Północny zachód, czyli w lewo do góry.
0: Czyli do góry i w lewo.
1: To ważne, żeby nie na północ, bo wiecie, co tam pada. Wzdłuż S7 i A1, gdy dojeżdżamy do Trójmiasta, leje również w okolicach Opola, na Śląsku i na wschód od Krakowa. Więc
0: grzyby
1: uważajcie.
0: Rosną.
1: Ja rozumiem, ale kierowcy mają pod górę.
0: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wtorek i 22 dzień września.

0: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. W drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu. Na przykład we wschodniej połowie kraju także możliwe burze. No i te deszcze to nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. W Karpatach nawet 25, a w Tatrach i w szczytach Beskidów opady śniegu. No i na przykład w Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 18 cm.
1: I to właśnie na terenach podgórskich dzisiaj najchłodniej od 9 do 13 stopni Celsjusza, chociaż na południu tak w granicach 12. Cieplej w centrum, 15 kresek powyżej zera, na wschodzie podobnie. Najcieplej w północno-zachodniej części Polski do 18 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, chociaż też porywisty. Na obszarach podgórskich porywy do 55, w czasie burz porywy do 65, a w Sudetach to nawet i 90 km na godzinę.
1: Ciśnienie powoli rośnie, w Warszawie w południe będą barometry wskazywały 1005 hektopaskali, potem dalszy wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tam, tam, tam. Kojarzycie ten numer?
3: No Metallica.
0: Pewnie, że tak. No oczywiście, takie numery mamy dla was, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I mówimy wam...
1: Dzień dobry!

0: tak łagodnie uśmiechnięty jest zawsze mechanik, który oddaje samochód po naprawie i na przykład mówi nam 15 tysięcy.
1: Nie.
0: On już to przelicza.
1: On nigdy nie mówi na początku.
0: Nie.
1: Jak już przychodzi co do czego, oddaje kluczyki tak, a, tam miało być 10, bo wyszło 15.
0: Tak, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mechanik bardzo często mówi, no to nie będzie tanio, niestety, no to musi kosztować.
1: No, zwężka od bulburatora.
0: No, to jest najdroższy element.
1: A jeszcze jak tam ten dynks dojdzie.
0: Tak. A ile razy się zdarzyło tak, że no, wie pan co, no, gdyby tutaj to strzeliło, no to jest 30 zł, ale tu to jest 1500.
1: Aha.

0: No ale tak, no.
1: Mów do mnie jak do
0: skoro pan jeździ takim samochodem, to stać pana, no to naprawdę.
2: A ja to słyszałem.
0: O, może do tego samego chodzimy.
2: zaraz. To tak na wasze auto zareagował?
0: No właśnie, a tutaj...
3: Na
0: no,
3: moje tak.
1: Na
3: tak.
1: Te stróbki? Słuchajcie, ile najwięcej...
0: Stróbki?
1: 2017, proszę, ty.
3: No, no, po co no. Taki złośliwy jesteś?
1: Ile najwięcej zostawiliście u mechanika?
3: Już tyle silników?
1: Za co? Już?
2: Tak, pośmialiśmy
1: 10
2: się.
1: Po 9. Informacje drogowe dla was.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w wielu miejscach. Zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach w województwie śląskim, chociażby na ekspresowej jedynce na wysokości Mysłowic w kierunku Częstochowy, także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na autostradzie A4 na wysokości Gliwic w kierunku Wrocławia. Wolniej jedzie się także w Małopolsce, zwłaszcza na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic i Mszany Dolnej, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy Bielanami a Skawiną w obie strony. Ekspresowa 7 w województwie świętokrzyskim jest nadal zablokowana w kierunku Warszawy. To w związku z wypadkiem, do którego doszło kilka godzin temu, jeszcze w nocy na wysokości węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Chodzi o wypadek ciężarówki. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i cały czas trwa tam akcja usuwania tego pojazdu z jezdni. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy, ruch kierowany jest na objazd na starą 7. Na razie nie wiadomo, kiedy te utrudnienia się zakończą. No, jak to mówią służby drogowe, utrudnienia potrwają do czasu odwołania. Na drodze krajowej nr 11, uwaga, pomiędzy miastem Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską, niedaleko miejscowości Murzynówko. Na kilometrze 326 obowiązuje ruch naprzemienny. Doszło tam do awarii ciężarówki. I jeszcze jedna informacja. Droga krajowa nr 91 na Pomorzu. Tutaj spowolnienia, poranne spowolnienia jeszcze się utrzymują, ale już nie korek bardzo poważny. Chodzi o fragment niedaleko Pruszcza Gdańskiego.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: To rekordowe naprawy. Ile najwięcej zostawiliście u mechanika? Mechanik artysta, czyli klasycznie wizyta u takiego mechanika zaczyna się od tekstu kto panu to tak źle zrobił, a później to już idziemy tylko w koszty. To już później idzie lawinowo po prostu. Słuchajcie, witam. Akurat kolegi Audi A3, awaria automatycznej skrzyni biegów, przejechało Polskę na lawecie od Podkarpacia po Gdańsk.
1: To sobie zobaczyło trochę
0: od
1: świata.
0: Speca do speca, aż tam wreszcie zostało naprawione. Trwało to około 8 miesięcy. W Gdańsku w warsztacie wybuchł pożar i uwędziło połowę aut. Także są takie przypadki, pisze Piotrek.
1: Tu już nawet nie ma co ocenie mówić, bo no to już gruz. To już tylko do zezłomowania. Ale najwięcej, no nie, są i tacy, którzy zapłacili 800 zł za wymianę sprzęgła, w tym części. Miało być kilka tysięcy za remont silnika, ale drugi mechanik znalazł przyczynę awarii za 200 zł.
0: O, to ja znam takie przypadki. Miałem kiedyś Renault Megane i tam się

0: zepsuła szyba i ona wzięła i opadła i tam się zepsuł ten mechanizm. No i Renault powiedziało, że naprawa tego mechanizmu to jest 1500 za sam mechanizm plus wymiana, coś tam, no będzie 2,5, nie? A mój wtedy jeszcze bardzo kreatywny mechanik powiedział, że inaczej to załatwimy. Wyjął ten element z ząbkami, pojechał do Kowala i wykuł nowy element, wstawił nowy element i szyba działała. Za 200 zł.
1: Do Kowala, ta. No proszę.
2: Teraz to ja bym Kowala chciał Łukasza pozdrowić, który chciał mi coś tam przy... tutaj chodziło o chyba system spryskiwaczy, wymienić. Taki dynks, wiecie, nie? Taka rureczka, coś tam. Ojejku, to miało kosztować 500 zł, ale on nie miał czasu. Ja to wziąłem i w garażu no. 10 minut. Dynks kosztował mnie chyba 50 zł. I z tych kilkuset złotych zrobiło się no 10 razy mniej.
0: No widzisz, no, i można.
2: Można, można.
1: To, samo... to trzeba mieć umiejętności.
0: Tak, to trzeba manualnie.
2: A dziękuję ci bardzo, masz ładne buty.
0: Ale ten sam samochód, komplement. Czyli Renault Megane, zepsuł się dynks otwierający ten schowek po stronie pasażera. Aha. Urwał się tam plastikowy element.
2: To się zdarza.
0: I to już po prostu...
2: Po co ciągnąłeś?
0: Nie dało się tego zamknąć. I do wieczy ta klapa wisiała. Więc zadzwoniłem z pytaniem, ile kosztuje. Okazało się, że trzeba kupić cały gigantyczny plastikowy element i cały ten gigantyczny plastikowy element kosztuje bagatela 800 zł. Więc pojechałem, uwaga teraz, do pasmanterii.
2: I na zatrzask.
0: Nie, lepiej. Na przyklejanego rzepa. Rzep przyklejony na górze, na dole i ciach tę klapę. Zamknąłem i już.
2: I teraz ktoś tą meganką jeździ. Każdy pyta, a co to jest? To jest special edition. No.
1: A mówi się, że mężczyźni do pasmanterii nie chodzą.
0: Dziwnie czułem, przyznaję, dziwnie. Jak wrowałem, ale do czego? Ja mówię, do samochodu. No ale jak rzep do samochodu? No tak, do samochodu. No.
2: Czy ty bierzesz się jak rzep do psiego ogona? No, a co wy wymieniliście, naprawiliście, ile kosztowało?
3: A korzystając z okazji dzisiejszego tematu z poranka na temat wydatków na remont automatycznej skrzyni biegów, no to od jakichś 3 lat jestem posiadaczem pierwszego automatu w życiu. No i niestety dostałem diagnozę wymiany automatu, dokładnie chodziło o mechatronikę. Koszt, wydatek cały z robocizną to jest 5500 zł. Pozdrawiam z Volkswagena Passata.
0: To tanio.
2: Ale drogie doświadczenie.
0: No ale to i tak jeszcze, wiesz, znamy ceny po 40 tysięcy, a tutaj to. 5 tysięcy, co to jest?
2: Coś jeszcze?
4: Witam ponownie panów redaktorów i pozdrawiam. Miałem kiedyś taką historię, Citroen C5 1.6 HDI w tej ostatniej budzie, ale jeden z pierwszych. Ktoś mnie namówił na remont silnika, bo zaczął olej brać. Tak zrobił remont, że chyba zostawił tam parę nakrętek albo śrub, bo tak grało. I jeszcze mało tego, zamknęli warsztat i zniknęli, a okazało się, że tam już jest parking lotniskowy. Później musiałem kupić silnik drugi, wymienić. Także wsadziłem, auto kupiłem za 20 parę, wsadziłem koło 30. Reasumując, kupiłem za 20, wsadziłem 30, sprzedałem za 10. Pozdrawiam, Maniek.
0: Pięknie, znam właściciela C5, no dużo problemów z DPF-em, pozdrawiam serdecznie, masę pieniędzy wydał, ale w końcu naprawione.
2: 20 plus 30, 50 i zadychę.
0: Interes życia.
2: To 40 w plecy.

0: Witam redaktorów PRK. Ja też miałem przygodę z automatem w Oplu Antara, 2012 rocznik. Po 5 latach jazdy zrobiłem remont skrzyni. Miało być 7 tysięcy. Uwielbiam to, jak miało być. Jak mechanik mówi 7 tysięcy.
1: To już się nastawia na 2 razy więcej.
0: Tak, a skończyło się to dokładnie na 13.

0: tu, więc prawie dwa razy więcej. I to jeszcze z regenerowanym sterownikiem, ale samochód jeździ dalej, ale no nie u mnie jest w rodzinie. Pozdrawia Andrzej z Krakowa.
1: Pozdrawiamy. A teraz was zaskoczę.
0: Dawaj.
1: Ostatnio pisze Sebastian, jeszcze nie powiem z jakiego auta. U mechanika nic nie zapłaciłem, bo gdy człowiek zobaczył samochód, to usłyszałem: panie, tu mam samych młodych chłopaków, oni bez komputera do samochodu nawet nie podchodzą. A to był Ford Taunus.
0: Aż ty.
2: No proszę.
1: Nic nie zapłacił, samochód. Ale wiecie co? On też nie naprawił.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas utrzymują się utrudnienia na trasie ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim, gdzie w pobliżu Skarżyska Kamiennej, dokładnie na pierwszym kilometrze, kilka godzin temu doszło do wypadku ciężarówki. Cały czas trwa tam akcja usuwania tego pojazdu z jezdni i trasa S7 w kierunku Warszawy jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę od węzła Suchedniów do węzła Skarżysko Kamienna Południe. Natomiast przed Suchedniowem, jeszcze na trasie ekspresowej S7, utrzymuje się kilkukilometrowy korek. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
5: Dzień dobry, z tej strony Paweł, kierowca. Chciałbym poinformować, że na drodze krajowej 11 w odcinku wielkopolskim kilometr 433 trwają prace straży pożarnej w celu usuwania tamy ropopochodnej w kierunku miejscowości Ostrzeszów oraz od miejscowości Niedźwiedź do Ostrzeszowa w kierunku Kępna. Stoi na pasie w kierunku Katowic, zepsuta ciężarówka, wyształ opony, 424 km. Dziękuję, pozdrawiam.
4: Dziękujemy, również pozdrawiamy oczywiście i jeszcze dodam jedno utrudnienie. Droga krajowa numer 11 także w Wielkopolsce, tutaj niedaleko miejscowości Murzynówko, to pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą, doszło do awarii samochodu ciężarowego i na kilometrze 326 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmiany. I jeszcze dwa słowa o sytuacji w Małopolsce. Na A4 cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na Krajowej Siódemce pomiędzy Węgrzcami a Krakowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są takie rzeczy na ziemi, które się filozofom nie śniły. Znacie to, prawda? I znamy. Są też takie warsztaty, które naprawiają samochody za darmo. I ktoś teraz popuka się w czoło,
1: dawaj,
0: ale jak? No
1: za właśnie, darmo?
0: No to słuchaj, no.
6: Dzień dobry, kochane PRK. Jeśli chodzi o to, ile najwięcej zostawiłem u mechanika, to nie dopitą Coca-Colę, ponieważ auto służbowe, jak zostawiam, jakoś mechanik mi nic nie kasuje. Także wszystkim polecam auto służbowe, kolor nieważny, marka nieważna, bardzo tanie naprawy. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
0: Super, Kaziu ma.
1: To ja mam apel do wszystkich pracodawców. Dla każdego auto służbowe.
0: Dzięki.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 10.
1: No i uwaga, uwaga, mamy historię. Może nie samej naprawy, ale kosztu ubezpieczenia po naprawie. Gotowy?
0: O, proszę bardzo, ciekawe.
1: No to pierwsze auto, cesja leasingu, robiona razem z sesją ubezpieczenia. Nigdy wcześniej nie miałem kupionego OC, AC, a tutaj naprawa z AC poszła i to w ASO. I teraz potem trzeba było to auto ubezpieczyć. Wartość auta 140 tysięcy złotych, najdroższe ubezpieczenie, propozycja 70 tysięcy.
2: Co?
1: Ale na szczęście udało się znaleźć ubezpieczenie, tutaj też się trzymaj, za 10 tysięcy i je wziąłem.
2: Daj spokój.
1: No coś niesamowitego, pozdrawiamy i nikomu tego nie życzymy, a dzisiaj rozmawiamy właśnie o najdroższych naprawach.
3: No właśnie, więc przed chwilą pojawił się wątek, że są serwisy, które nie pobierają opłat, są samochody, które są absolutnie darmowe, no i oczywiście to są auta służbowe.
4: Witajcie Polskie Radio Kierowców. W nawiązaniu do samochodu służbowego to też takie legendy krążą albo zagadki. Jaki samochód podjedzie nawet pod dwumetrowy krawężnik? Oczywiście służbowy. Pozdrawiam i miłego dnia, Piotrek Dziweko.
1: I to zawsze, ale nie każdy ma auto służbowe. I teraz tak, słuchajcie, drogie naprawy, drogie ubezpieczenie. Ale jest coś jeszcze gorszego.
3: Drogie paliwo. Co należy robić? Jak jeździć tym samochodem, żeby nasz samochód spalał jak najmniejszą ilość paliwa? Żeby jeździć oszczędnie, żeby nie znikało w jakimś kosmicznym tempie, żeby samochód nie spalał 8 litrów, 7 litrów, tylko na przykład 5,5. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak posługiwać się tym samochodem? No musimy się w najbliższych dniach i w najbliższych miesiącach, myślę, na to przygotować i tego nauczyć. I radzi Grzegorz Duda dzisiaj o obrotach, czyli obroty versus zmiana biegów. Jak to dokładnie wygląda? Czy im mniejsze obroty, tym lepiej?
5: Najczęściej odpowiedź ja słyszę i ona jest błędna, że jak najniższe obroty, to najmniejsze spalanie. No nic bardziej mylnego. Optymalne obroty. Co to znaczy w ogóle optymalne? Najniższe obroty, jeżeli mamy, to wchodzimy przy każdym przyspieszaniu w load, czyli w pełne takie obciążenie silnika, gdzie mamy największe spalanie. Czyli mała góreczka za niskie obroty i on już żłopie, tak jakbyśmy jechali 300 na godzinę, prawda? Także tutaj te optymalne obroty. Bardzo jest fajnie sprawdzić wykres na przykład, jeżeli ktoś nie może odsłuchowo, bo to słychać, kiedy samochodowi się robi lżej, kiedy on lepiej oddycha, kiedy on się dobrze czuje jadąc z nami, czyli on ani nie robi, ani nie krzyczy w drugą stronę, tylko po prostu no, fajnie sobie tam, jak muzyka, przyjemna dla ucha podróżuje, to są te optymalne obroty. Natomiast jeżeli ktoś nie umie tego wyczuć, fajnie sobie jest wziąć wydruk podobnego silnika z hamownią, który jest w sieci bardzo dużo i zobaczmy, gdzie my mamy maksymalną moc i maksymalny moment. I teraz uwaga, nie mocą, a tym momentem właśnie powinniśmy się posługiwać. Wtedy, gdzie jest ten szczyt, plus minus 200-300 obrotów, to jest jego największa przyjemność i komfort pracy i wtedy bierze tylko mówimy szczyt największego, a nie w trakcie, jak on się buduje. Wtedy to on pali, nie do wiary, tam przełom taki, że jestem na górze i już mi schodzę i zaczyna rosnąć. No to jest najlepszy moment, że ten samochód pali najmniej, ale jego słychać. On brzmi, on się cieszy razem z nami wtedy. Ma lekko, przyjemnie, nie krzyczy z bólu i nie zipie, że nie może. Dobrej i spokojnej jazdy, przyjemnej przede wszystkim, takiego chillowania w samochodzie, życzy Grzegorz Duda.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jutro kolejna dobra rada, jak jeździć, aby nasz samochód spalał mniej paliwa.

0: Jeszcze jedna historia?
1: No to dawaj, no to.
0: Tak na szybko?
1: No proszę.
0: Mój ulubione auto. Peugeot 3008. Zepsuło się oświetlenie schowka w podłokietniku. Uwaga, nawet nie wiedziałem, że tam jest światełko.
1: Bo może masz zepsute.
0: No, to serwis mówi 1700.

nowa pokrywa, ponieważ tak, jest nienaprawialna i nie występuje inaczej, jeszcze tylko robocizna. Zacząłem się przyglądać, zakupiłem potrzebny stycznik za 5 zł, słownie 5 zł i schowałem

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S7 w województwie świętokrzyskim nadal jest zablokowana w kierunku Warszawy, niedaleko Skarżyska Kamiennej. Przypomnę, wczoraj, kilka godzin temu, jeszcze w nocy, doszło do wypadku samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Warszawy na kilometrze pierwszym. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i cały czas trwa tam akcja usuwania tego pojazdu z jezdni. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy, ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę i w związku z tym przed Suchedniowem obserwujemy tam nadal kilkukilometrowy korek. Nie ma natomiast utrudnień ani większych spowolnień w drugą stronę, czyli w kierunku Krakowa. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu komunikacyjnego, no to już można powiedzieć, że te poranne godziny szczytu odchodzą w dal. Ale cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, podobnie na Krajowej 7, niedaleko Łomianek, oraz na drodze krajowej numer 79 w pobliżu Piaseczna. Na Mazowszu sytuacja właśnie wygląda tak, jak powiedziałem, chociaż jeszcze oczywiście spore spowolnienia na trasach remontowanych, na przykład na ekspresowej 17 na wysokości Garwolina, ale także sporo spowolnień na północy i na obwodnicy Gdyni, na ekspresowej 7, tutaj wręcz korek dosyć poważny, niedaleko węzłów Gdynia-Chważno i Gdynia-Port w kierunku na Rumie, Redę i Wejherowo oraz spowolnienia utrzymują się w pobliżu Pruszcza Gdańskiego.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coś wiecie, o czym warto poinformować innych kierujących? To czekamy w aplikacji, można pisać, można się nagrywać.
3: Ale pamiętajcie też o numerze telefonu 22 513 11 11.

0: Nacje są pełną parą.
1: No dobra, czyli co, z 15 na 14 900, tak?
0: Jeś, ostatnio chyba 8 stówek.
2: A to niedużo.
0: Za wymianę filtrów.
1: Czy wymieniłaś, czy co?
2: I ty nam zostawisz adres, a my tam pojedziemy.
0: Do pana Stefana, pozdrawiam. On nas namiętnie słucha. Pozdrawiam, panie Stefanie.
2: Dobrze, Piotr.
1: Jedziemy, panie Stefanie.
3: No powiem tak, że dychy nie przekroczyłem nigdy.
2: Co?
3: Nie przekroczyłem nigdy dyszki. Także...
1: Ale 999?
3: Też nie.
2: Poczekaj. Ale jestem co miesiąc, ale 500 zostawiam.
3: Panowie moi, którzy się zajmowali wtedy moim samochodem, bardzo dobrze to wszystko zrobili i po prostu to już była taka kwestia, że trzeba było pewne rzeczy tam...
1: To nawet jeśli dzisiaj wam się...
0: Taniej się nie da. Pan Stefan do mnie zawsze mówi: pani Olu, już pani naprawdę, ja już nie jestem w stanie zejść, no taniej się nie da.
1: Fajnie, fajnie. To jeśli nawet zdarzy wam się jakaś awaria, to oby jak najtaniej i oby nie było to 10 tysięcy czy 15.
3: Dziękujemy wszyscy.
1: Tego wam życzymy.
2: A po 10:00 Ola Jasińska i Piotr Firan.

0: kto to ciekawy jestem, ile najwięcej zostawiliście w serwisie za naprawę auta, Ola?
1: Ja zawsze idę na rekord jak najniżej.
0: Ale nie chodzi o to, jak najwięcej.
1: Ja zawsze się negocjuję.

0: Na zegarze mamy godzinę 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co? I wtorek przynosi nam sporo chmur, choć niebo nie będzie przez cały dzień całkowicie zasłonięte.

0: snuty, no to pojawią się większe przejaśnienia, natomiast na deszcz trzeba dziś liczyć przede wszystkim w postaci przelotnych opadów. No i tej wersji się trzymamy. We wschodniej połowie kraju możliwe są także burze, a wtedy opady mogą być zdecydowanie intensywne.
1: I właśnie kierowcy jadący na wschód powinni mieć dziś na uwadze szybką zmianę warunków. Podczas burz może spaść nawet do 15 mm deszczu, a w rejonie Karpat opady mogą być jeszcze większe. Tam prognozowana suma nawet do 25 mm. Do tego dochodzą silniejsze porywy wiatru. W czasie burz mogą osiągać o 65 km na godzinę.
0: Na południu trzeba natomiast pamiętać, że tutaj wysoko w górach mamy już warunki zdecydowanie zimowe. W Tatrach i na szczytach Beskidów będzie padał śnieg. W Tatrach miejscami pokrywa śnieżna może zwiększyć się aż o około 18 cm.
1: Na drogach poza górami temperatura będzie dziś dość zróżnicowana. W centrum i na wschodzie około 15 stopni, na południu miejscami 12, a najcieplej na północnym zachodzie do 18 stopni. Tereny podgórskie tutaj od 9 do 13. Wiatr z północnego zachodu i północy słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy 2 minuty po godzinie 10:00. Jedziemy w kierunku godziny 11:00. Mam nadzieję, że to jest ten czas, kiedy spędzimy wspólnie. To po pierwsze. A po drugie, nie tylko w takim przyjemnym towarzystwie naszych słuchaczy, ale także zagadek.
1: Aleksandra Jasińska
0: i Piotrek Firan.
1: Zapraszamy.

0: Jakub Domoracki prowadzi nas od wczesnych godzin porannych po polskich drogach. Jak wyglądają zmiany aktualne i jeśli chodzi o natężenie ruchu, sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę

0: Od aktualizacji z ekspresowej siódemki z województwa świętokrzyskiego, gdzie przez kilka godzin trasa była zablokowana w kierunku Warszawy. W tej chwili dostaliśmy informację, że pomiędzy węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe nie ma już blokady w kierunku Warszawy. Ewentualnie może być niewielkie zwężenie i w związku z tym cały czas pewien korek się tam utrzymuje. Ale dobra informacja jest taka, że blokady już nie ma. Przypomnę, że to utrudnienie dosyć poważne utrudnienie wynikało z nocnego wypadku ciężarówki niedaleko węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i przez kilka godzin trwała akcja usuwania pojazdu z jezdni. W tej chwili trasa S7 już zablokowana nie jest w kierunku Warszawy, a i w drugą stronę, czyli w kierunku Krakowa, nie ma utrudnień także. Na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce doszło do awarii ciężarówki pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą, niedaleko miejscowości Murzynówko. Na kilometrze 326 obowiązuje ruch naprzemienny. Poważny, wielokilometrowy właściwie korek na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdyni, pomiędzy węzłami Gdynia-Chważno, Gdynia-Port, a Gdynia-Chylonia. Na kilometrze trzecim zderzyły się dwa samochody osobowe, to jest dokładnie estakada Kwiatkowskiego i na czas usuwania pojazdu zjazd w kierunku Gdyni jest zablokowany. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem na objazd na węźle Gdynia-Chylonia. Jeszcze dwie informacje. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest już może mniej zakorkowana, ale zatłoczona cały czas na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna i mamy także utrudnienia na małopolskim odcinku A4 niedaleko Bramek w Balicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogie Polskie Radio, najbardziej nie boli lub zaskakuje wysoka cena u mechaników. I boli to, że niektórzy nie znają, a podejmują się pewnych napraw po wcześniejszej złej diagnozie i psują nam samochody. Pozdrawiam cię, Tomku. Rzeczywiście bardzo często bywa tak, w ogóle chyba w życiu bywa tak, że często trudno nam się przyznać do tego, czego nie potrafimy. Mechanikom też. Niestety nasze portfele na tym po prostu płacą.
3: No dobrze, ale przecież za to płacimy i płacimy za to, że ktoś jest dobrze wyszkolony i zna się na rzeczy, a nie tylko udaje. No cóż, bywa i tak. Myślę, że każdy mógłby coś na ten temat powiedzieć. Może otworzymy nowy rozdział takich historii. Ja pamiętam uszczelniacze zaworowe, ale to już jest poważna sprawa i też długo się z tym naprawdę nie mogłem uporać.
2: Czyli od mechanika panami, do mechanika?
3: Nie, to byli cały czas ci sami i liczyliśmy
2: udawali,
3: na to,
2: że wiedzą?
3: No, że tak wiedzą, nie wiedzą, aż w końcu się ja jakoś tak specjalnie po jednym roku zdenerwowałem i znalazłem inne miejsce, pojechałem tam i zostało wszystko. Nie, no to nie było tak, że ja jeździłem za warią, tylko co jakiś czas to było takie kosmetyczne łatanie, no można powiedzieć dziury, tak? Nomen omen. Więc po znalezieniu odpowiedniego zakładu wszystko się unormowało.
2: No właśnie, grunt to trafić tak. Na kogoś takiego.
3: Zagadkę mamy dla was, czyli my wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co chodzi.
2: Proszę bardzo.
3: Pierwsza podpowiedź jest następująca.
2: I brzmi, ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy.
3: O co może pytamy? Chodzić? Tak, czekamy w aplikacji tekstowo, głosowo, wysyłajcie wiadomości, nagrywajcie się, kwadrans po godzinie 10:00 już prawie.

0: ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy. To pierwsza podpowiedź w naszej dzisiejszej zagadce. Powód do dumy na drodze jest wtedy, gdy ma się na masce znaczek Opla. To wiadomość od Zenka z Będzina. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że jesteś zadowolony z wyboru swojego auta.
1: Na pewno to oznacza, że jest bezawaryjne, na pewno to oznacza, że jest funkcjonalne, dowozi z punktu A do punktu B. To jest najważniejsze, to jest to, czego oczekujemy. Ja osobiście oczekuję od samochodu, choć są i tacy, którzy mogą mieć zupełnie inne powody do dumy.
2: Dzień dobry, witam moje ukochane radio, Robert z Kaszub. Odpowiadając na pytania, przez co się kierowca może lepiej poczuć i być dumny? No, stoję w kworku na Chyloni w Gdynie, więc myślę, że może się lepiej poczuć i być dumny, jeżeli jest uprzejmy i wpuszcza innych. Pozdrawiam wszystkich stojących w korkach.
1: No, uprzejmość, życzliwość, to są takie wartości, które zasługują na brawa.
0: To jeszcze nie jest dobre rozwiązanie, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo nam się podoba uprzejmość. I specjalnie dla ciebie brawa i oklaski oraz fanfary od naszego specjalnego zespołu, który jest wynajęty tylko do tego, żeby klaskać.
1: Uprzejmość to jest taka drogowa elegancja.
0: Tak?
1: Tak. To jest klasa sama w sobie. To znaczy, jak widzisz uprzejmego kierowcę, to natychmiast poziom jego fajności, nazwijmy to, jest 10 na 10. No. Bez względu na to, jakim samochodem jedzie.
0: Czyli jak ktoś jest uprzejmy, to może też uskuteczniać, rozumiem, taki dobry podryw, tak? Na drodze. Tak? Wtedy panie zwracają bardziej uwagę na takich mężczyzn uprzejmych.
1: No ciekawa jestem, co na to nasi słuchacze.
0: No też jestem ciekaw.
1: Czy uprzejmość może być sexy?
0: Okej. Aplikacja, wiadomo, piszcie, nagrywajcie się 23 do po 10. Za kilka minut u nas najnowsze informacje drogowe. Ach, rozproszyłem się.

0: pół godziny pozostało do 11. Jesteśmy razem w trasie. Informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się na naszych drogach. Najnowsze informacje już teraz i Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A2 na Mazowszu. Pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, a Konotopa na jezdni w kierunku Warszawy. Podobnie na ekspresowej 8 w samej Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami

0: Warszawą także. Na drodze krajowej numer 11 cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce, niedaleko miejscowości Murzynówko. To pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską. Niedaleko kilometra 326 doszło do awarii ciężarówki i obowiązuje tam nadal ruch naprzemienny. I nadal także obserwujemy tam właściwie spore korki, zarówno w kierunku Środy Wielkopolskiej, jak i w stronę Nowego Miasta nad Wartą. Jeżeli chodzi o spowolnienia korki na południu naszego kraju, to są takie, chociażby na A4, na obwodnicy Gliwic w kierunku Wrocławia, także na ekspresowej jedynce pomiędzy Węgierską Górką a Żywcem oraz na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Jeszcze województwo dolnośląskie, wspomnę o dwóch trasach. Autostrada A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach jest dosyć poważnie zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno w kierunku Drezna i także przybywa samochodów na autostradowej obwodnicy Wrocławia na A8 niedaleko węzła Wrocław Północ w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, nasz uprzejmy słuchacz jeszcze raz.
3: Witam moje wspaniałe radio, tu Robert z Kaszub, więc ja od razu powiem, nie może być, tylko jest seks i uprzejmość. To jest chyba najbardziej miła rzecz, jaką można zrobić i się poczuć po takiej uprzejmości. Pozdrawiam was i wszystkim życzę, żebyście tego doświadczyli. Hej!
4: Myślę, że to mogło być całkiem niezłe hasło do tego, żeby zachęcać kierowców do takiej kultury drogowej.
2: No właśnie, zastanawiam się, kto chętniej wpuszcza w sytuacji, w której rodzi się taka konieczność albo potrzeba, czy są to mężczyźni kierowcy, czy są to kobiety, które prowadzą auta. Ciekaw jestem, jakie są wasze doświadczenia, Olu. Coś na ten temat?
4: No właśnie, no tutaj na pewno każdy z nas ma jakieś sytuacje, w których no właśnie uprzejmość została nagrodzona, tak? No bo jakby kiedy rozmawiamy...
2: Ale są na przykład takie panie, które udają, że nie widzą.
4: Panowie też.
2: Tak?
4: Tak.
2: Rzadziej, wydaje mi się.
4: Nie wiem. Trzeba by było zrobić badania na ten temat, bo inaczej może... moglibyśmy zostać uznani za pochopnie wyciągających wnioski.
2: Wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić taki lekki rekonesans wśród naszych słuchaczy. Dobrze, to czekamy
4: na no to proszę bardzo,
2: komentarze w tej sprawie. A jeśli chodzi o naszą zagadkę, bo od niej się wszystko zaczęło, ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy. Ustaliliśmy już, że nie jest to znaczek pewnej marki, ani nie jest to w tym przypadku uprzejmość. I mamy jeszcze brak punktów karnych. To jest propozycja od Jacka. Także nie chodzi o brak punktów karnych. Jedziemy do drugiej podpowiedzi, która jest następująca.
4: Czasem najlepiej do tego się po prostu nie zbliżać. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Komuś pomyliły się pasy, na przykład.
1: Może też być i taka sytuacja, natomiast no pamiętajmy o tym, że wszyscy tak naprawdę w ruchu drogowym jesteśmy bardzo podobni do siebie i choć nasi słuchacze, Radek zdaje się napisał bardzo ciekawą wiadomość, że tak naprawdę on widzi trzy rodzaje kierowców, że są kierowcy kobiety, są kierowcy mężczyźni, tu się wszystko zgadza, prawda, jesteśmy podzieleni na płci. Są jeszcze baby, napisał, no tu ja bym dorzuciła jeszcze...
0: Dziadersa. No, tak, zdarzają się.
1: Dorzuciłabym dziadersa.
0: No tak, ale jest jeszcze wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza Skonina, który pisze. Zgadzam się z panem redaktorem. Kobiety mniej widzą na drodze. Prosty przykład. Auto jedzie bez żadnych świateł. Uprzejmie mrugam swoimi światłami. Sugeruję włączenie. 90% mężczyzn włączy światła i podziękuje. Wśród kobiet zrobiło to, wynika z wyliczeń Grzegorza, niecałe 20%, nie mówiąc o podziękowaniu. No tak, ale ja
1: może
0: zawsze wracam
1: po prostu na takie przy kobiety. Ja muszę przyznać, że ja bardzo, za każdym razem, kiedy ktoś mi zwróci uwagę, znaczy nie jest to też często, ale rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tam z tymi światłami na przykład, nie? No to jakoś mam w sobie taką wdzięczność, bo dla mnie to jest zadbanie o moje bezpieczeństwo. Nie tylko o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, innych kierowców, ale też o moje bezpieczeństwo.
0: No właśnie, to jest miłe. To jest gest życzliwości.
1: I to jest, powiedziałabym, no nie chcę już znowu używać tego słowa, które wcześniej użyłam, ale to jest atrakcyjne. To naprawdę może być bardzo okej. Wszystko zależy od tego, jak popatrzymy na tę perspektywę. Czy on chce mi dowalić? Czy on chce sprawić, żebym ja się poczuła gorzej? Czy popatrzę na to z tej perspektywy, że on dba w zasadzie o moje bezpieczeństwo?
0: I o swoje też przy okazji.
1: I o swoje też.
0: Więc to jest naprawdę, tutaj można powiedzieć, o okejce. Kciuk do góry. Oczywiście nie ma co generalizować. Różnie bywa. Każdy jest w stanie pogubić się czasami na drodze. Zdarza się tak, że ja akurat jakoś tak się tutaj to układa, że wszystkie kobiety, które gdzieś tam są blisko mnie, świetnie jeżdżą samochodami. Mm-hmm. Ola, ty też jesteś na tej liście, bo ja uwielbiam z tobą jeździć. Zawsze jestem zrelaksowany, zawsze sobie siedzę, obserwuję, komentuję to, co się dzieje wokół, a ty prowadzisz auto i... No,
1: czyli zobacz, no tak naprawdę miłe. Dochodzimy do takiego wniosku, że oboje nie jesteśmy pewni, czy można stawiać jakąś wyraźną granicę między kobietami a mężczyznami. Sporo zależy po prostu od uwagi, od doświadczenia, od nawyków konkretnego.
0: No tak, ale czasami kierowcy, człowiek, prawda? Ja chciałem powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo nie wiem jak inni kierowcy, ale mogę mówić o sobie. Zdarza się tak, że człowiek musi gdzieś wjechać i myśli sobie, no dobrze, no to się każdemu tutaj opłaca, tak? Bo ja nie będę tarasował tego pasa, na którym stoję, a jest niewłaściwy, tu się wbije i będzie jakoś to, uprzejmie proszę, próbuję nawiązać kontakt wzrokowy, a po drugiej stronie ściana. Tak? Udawanie, że się tego nie widzi i to już nie jest okej. Okay. Mm-hmm. Bo to się nikomu nie opłaca, ja się zdenerwuję, zirytuję, że przecież próbuję powiedzieć przepraszam, chciałbym tutaj wejść, tak, wjechać. Okazuje się, że nie, bo na przykład mój gest jest odbierany jako, nie wiem, może co cwaniactwo, albo ktoś się boi, różnie to bywa. W każdym razie mnie nie jest miło, tej osobie, która nie ustąpi, też jakoś nie wpuści, też chyba nie jest do końca miło. I tutaj wszyscy są przegrani. Więc jednak ten gest życzliwości, o którym mówił nasz słuchacz, robi bardzo dużo dobrych rzeczy wszystkim.
1: I można uznać taki gest za atrakcyjny.
0: Dobrze, punkt wyjścia. Słuchajcie, jesteśmy w trasie. Wiadomo, że elementem podróży są też pogaduchy, więc sobie tak gaworzymy dzisiaj na ten temat, na temat życzliwości na drodze. A poza tym dzisiaj jest chyba dzień bez samochodu, więc pytanie, co wy w tych samochodach wszyscy robicie? Jedziemy. Ja też przyjechałem samochodem do pracy.
1: Ja też przyjechałem samochodem.
0: Ta rzecz powoduje...
1: Ale my jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. My jesteśmy jednak
0: zwolnieni z obowiązku dnia bez samochodu. Ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy. Pierwsza podpowiedź i czasem najlepiej do tego się nie zbliżać. Wiem, że rozstrzał pojęciowy może być spory, ale szukamy dobrej odpowiedzi w naszej zagadce. Czekamy na propozycję w naszej aplikacji. O co może tutaj chodzić? Drogę znacie. Kwadrans do 11.
1: Ale nie podpowiadamy trzeciej podpowiedzi jeszcze?
0: Jeszcze nie.
1: Za wcześnie?
0: Jeszcze nie.
1: No dobrze.

0: Dzień dobry. Może chodzi o silnik, powód do dumy. Powód do dumy, gdy jest duży, gdy jest mocny, napisał Adrian w aplikacji. Niestety nie, nie chodzi o silnik, ale podpowiedź już niebawem na pewno podrzucimy, no bo przypominam, wcześniejsze podpowiedzi to jest ta rzecz, powoduje, że kierowca ma powody do dumy. Czasem najlepiej do tego się nie zbliżać. No i jest jeszcze trzecia i czwarta podpowiedź.
1: No to może trzecia podpowiedź już teraz się pojawi. Związana jest z naszą uważnością, no właśnie, chwila nieuwagi i może zostać na tym ślad. O co może chodzić, moi drodzy? Czekamy w aplikacji. Wiem, że dzisiaj nie jest łatwo i wiem, że to mogą być różne rzeczy, ale propozycje wasze mile widziane, tekstowo, głosowo. A teraz już nieco ponad 10 minut do godziny 11, więc czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo doszło do zderzenia z udziałem samochodu osobowego. Niedaleko miejscowości Lądy na kilometrze 46 zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i ruch odbywa się pasem lewym. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 11 w pobliżu miejscowości Murzynówko. To pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Na kilometrze 326, gdzie doszło do awarii ciężarówki, obowiązuje ruch naprzemienny. Uwaga na krajowej 94 na odcinku Strzelce Opolskie Pyskowice w miejscowości Pisarzowice, to w województwie śląskim. Tutaj trwają prace związane z usuwaniem powalonego drzewa. Mamy informację, że na kilometrze 230

Jest tym siódmym. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Do tego zdarzenia doszło dosłownie kilka minut temu i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach mazowieckich, zwłaszcza na dwójce w pobliżu węzła Pruszków w kierunku Warszawy, także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płocka.

0: Czasem najlepiej się do tego nie zbliżać, a podpowiedź numer 3, chwila nieuwagi może zostawić ślad. O co pytamy?
1: Czekamy wiadomości w naszej aplikacji, tak się komunikujemy, a na zegarze 8 minut do godziny 11.

0: Można powiedzieć, że podpowiedzi w naszej zagadce dzisiaj ze wszystkich czterech stron świata, chociaż czwartej podpowiedzi jeszcze nie było, to co powiedziałem przed momentem zdradza niejako stylistykę, w jakiej utrzymana jest dzisiejsza zagadka. Moi drodzy, ja jednak w was wierzę, my jednak w was wierzymy i sądzimy, że odgadniecie, bo sprawa na koniec wcale nie jest taka skomplikowana. Tak, a teraz już mamy punktualnie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Godzinę temu mówiliśmy o tym, że wtorek przynosi nam sporo chmur. W kolejnej godzinie nadal dużo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Najwięcej uwagi wymagają dziś wschodnie regiony kraju, ponieważ tam oprócz deszczu mogą pojawić się także burze. W ich trakcie opady będą intensywniejsze, wiatr może nagle wyraźnie przybrać na sile.
0: Porywy podczas burz mogą dochodzić do 65 km na godzinę, więc jeśli trafimy na taką sytuację w trasie, warto zachować większy odstęp i dostosować prędkość do widoczności oraz stanu nawierzchni. Z kolei na północy, szczególnie we wschodniej części wybrzeża, wiatr również będzie dziś mocniejszy, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.
2: A jeśli ktoś wybiera się w góry, musi na pewno przygotować się na zimowe warunki. W Tatrach i na szczytach Beskidów wystąpią dziś opady śniegu. W Tatrach miejscami może przybyć nawet około 18 cm śniegu, a wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km na godzinę mogą powodować, uwaga, uwaga, chyba powiem to pierwszy raz w tym sezonie, zawieje i zamiecie śnieżne.
0: W innych częściach kraju temperatury będą wyższe, około 15 stopni w centrum i na wschodzie, do 18 na północnym zachodzie, na południu miejscami tylko 12 stopni, a na terenach podgórskich 9-13, takie wahania.

0: Na zachodzie z czasem będzie przybywać przejaśnień, a w drugiej połowie dnia miejscami możliwe są już rozpogodzenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chociaż ja widziałem jeszcze zapowiedzi, że ma być około 30 stopni, więc miejmy nadzieję, że takie pożegnanie lata będzie jeszcze. Tak, dwie minuty po 11.
2: A tymczasem sprawdzamy odpowiedzi w naszej aplikacji. Czy może chodzi o silnik? Nie, mówiliśmy o tym, że nie chodzi absolutnie o silnik. Może są wśród naszych słuchaczy, którzy zostawili wiadomość głosową, tacy,
3: nie
2: którzy wiedzą.
3: Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że może chodzić o nasze przepiękne alufelgi, które mamy w samochodach, bo one mogą być dumą kierowcy. Łatwo je też uszkodzić, na przykład o krawężnik. Pozdrawiam, Tomek z Golfa.
2: Pozdrawiamy, Tomka.
0: Czy to o to chodzi, Olu?
2: Nie, oczywiście, że nie o to chodzi, ale jest kolejny słuchacz, który być może wie.
4: Czy chodzi o szyby samochodowe? Pozdrawiam, Michał.
0: Michale, pozdrawiamy, ale
2: niestety,
0: nie chodzi o szyby.
2: Niestety nie chodzi o szyby. Czwarta podpowiedź brzmi tak. Pogoda ma na to negatywny wpływ.

0: No my mówimy tak 10 minut po godzinie 11, tak oczywiście serwisowi drogowemu.
1: I tak Monice Gniewaszewskiej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I tak najświeższym informacjom drogowym. Trzy razy tak.
2: No to wyszło.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy utrudnienie. Na A1C trasa między węzłami Pelplin-Kopytkowo, województwo pomorskie już, miejscowość Lądy, 46 kilometr, samochód osobowy, tu z udziałem samochodu osobowego donoszą służby, że miało miejsce zdarzenie. Nie mamy osób poszkodowanych, jest zwężenie w stronę Łodzi natomiast. 94 Pyskowice-Toszek, Pisarzowice na Śląsku. Tu prace trwają związane z usuwaniem powalonego drzewa. Drzewa to toruje drogę zupełnie, droga jest zupełnie zablokowana, obowiązuje objazd. No i patrzmy na natężenie ruchu, jakie mamy obecnie, spójrzmy. Otóż ostrzegamy Was przed spowolnieniem i to dosyć sporym na A1 na Śląsku.

0: Śląsku. Węzeł Gliwice-Sośnica na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia, czyli przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej właśnie tym węzłem, on się korkuje. Tutaj prace drogowe plus jeszcze wygląda na to, że mamy zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie donoszą służby. Obwodnica Krakowa bardzo ładnie dzisiaj wygląda, przynajmniej teraz, bez korków i spowolnień. Podobnie jest na odcinku między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj też bez specjalnych spowolnień, a przypominamy o pracach drogowych, które mają miejsce teraz w okolicach węzła Budziszowice, kątów wrocławskich, ale o szczegółach to będziemy Wam mówić w ciągu dnia. Zobaczymy, jak tutaj ta sytuacja, jeśli chodzi o natężenie ruchu, plus jeszcze te spowolnienia właśnie w okolicach tych prac kątów wrocławskich będą przebiegały. Na razie jest czysto przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 11:00.

0: No. Zgadywanka nam dzisiaj idzie, bym powiedział sobie tak umiarkowanie dobrze, ale jest jeszcze trochę potencjału. Najpierw sobie posłuchajmy odpowiedzi, to znaczy tak, przypomnijmy to, co było do tej pory, czyli ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy, czasem najlepiej do tego się nie zbliżać, na przykład, żeby nie zauważyć pewnego rodzaju niedoskonałości. Chwila nieuwagi może zostawić ślad i pogoda ma na to negatywny wpływ. Słuchamy.
1: Witam. Być może jest to tłumik, czyli wydech, jego dźwięk może doprowadzać do dumy kierowców, a nie warto do niego podchodzić, bo jest gorący, no i może też zostawić ślad na naszym ciele. Pozdrawiam, Robert z Górala.
0: Ale to chyba taki tłumik w motocyklu bardziej, nie wiem czy w samochodzie, no chyba, że ktoś podejdzie bardzo blisko albo podłoży nogę pod zderzak tylny. Słuchamy dalej.
2: Odpowiadam na zagadkę, być może jest to lakier na naszym samochodzie. Pogoda ma na to wpływ, łatwo to uszkodzić, piękny kolor jest dumą kierowcy, może takie skojarzenia. Pozdrawiam, Paweł z Horda.
3: A witam, teraz włączyłem się do słuchania. Może to chodzi o tapicerkę samochodową, łatwo uszkodzić, pogoda, słoneczko świeci, to tam nam może wypłowieć coś takiego, może to w ten deseń, o tapicerkę pewnie chodzi. Pozdrawiam, szwagieru.
2: Odpowiadam na zagadkę, być może jest to lakier na naszym samochodzie. Pogoda ma na to wpływ, łatwo to uszkodzić, piękny kolor jest dumą kierowcy. Może takie skojarzenia. Pozdrawiam, Paweł z Horda.
4: Chodzi o lakier samochodowy. Pozdrawiam raz jeszcze, Michał.
5: I pewnie, gdyby to była zabawa z moim synem, bym powiedziała ciepło, ciepło, synu, ale jeszcze nie. Nie o to pytamy. On by pewnie zapytał, no to jaka jest podpowiedź? Ja bym powiedziała pomidor, ale tu jest trochę inna sytuacja, bo podpowiedź mamy jeszcze jedną.
0: Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o ten lakier, to on jest częścią tej

0: tej całości, o którą dzisiaj pytamy, tego zjawiska, tak? Za dużo?
1: Ale powiedziałeś. No proszę cię, no to się już nie da nie odgadnąć.
0: Przepraszam.
1: No dobrze, no już dobrze, no dzisiaj może ci wybaczę. Czyli
0: no
1: nie prezentować mojej piątej podpowiedzi, bo ty już powiedziałeś swoją. Najlepiej prezentuje się wtedy, kiedy otoczenie zaczyna się w niej odbijać.

0: 29 minut po godzinie 11 i myślę sobie, że w tej godzinie rozwiążemy naszą zagadkę. A jeśli chodzi o to, co będzie się działo za moment, no to oczywiście Monika Gniewaszewska, która najnowsze informacje cały czas zbiera i nam zaprezentuje.
1: Ma bardzo poważną minę, tak jakby się coś wydarzyło albo wydarzyć miało. Teraz się nieco uśmiechnęła. No jestem bardzo ciekawa, z jakimi wiadomościami Monika Gniewaszewska wkroczyła właśnie do studia.
2: Z dobrymi.
1: Z dobrymi.
2: Tak, a tak to wyglądałam. Tak na palcach przyszłam.
1: Budować narrację, nie? To się jednak nazywa, budzisz napięcie. Tak.
0: To wyglądało tak, jakbyś przyszła z naszymi sprawdzianami i ja i Aleksandra nie wypadliśmy zbyt dobrze. Taką miałaś minę.
2: No co ty?
0: Mhm. Ale już jesteśmy spokojni.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W sumie to nie mam złych wiadomości, chociaż przybyło utrudnienie na A4 zresztą na Podkarpaciu. Węzeł Sędziszów, Rzeszów Zachód, miejscowość Boreczek, 553 km. Mamy pożar samochodu osobowego, bez poszkodowanych na szczęście, ale zwężenie jest w stronę Rzeszowa. Dostępny dla kierowców jeden pas, tak ma być około 1,5 godziny. Bez zmian na A1 na Pomorzu, węzeł Pelplin, Kopytkowo, to też jest też okolica, gdzie A1 jest remontowana, więc zmieniona organizacja ruchu. Obserwujcie wyraźnie. 46 kilometr to jest okolice miejscowości Lądy. Samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście też nie mamy doniesienia poszkodowanych, ale jest zwężenie w stronę Łodzi. No i 94 bez zmian. Pyskowice, Toszek, miejscowość Pisarzowice. Tutaj drzewo zwaliło się na tę drogę. Trwa jego usuwanie i 94 jest w Pisarzowicach zamknięta. Natężenie ruchu, ono takie duże wydaje się być w okolicach Warszawy. Nie w samej Warszawie. Tutaj oczywiście S8 trochę zwalnia na jezdni w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Łabiszyńska. Ale też takie spowolnienia mamy w okolicach Garwolina. Warszawa-Garwolin S17 przy dojeździe do Garwolina. Też w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. To już kierowcy jadący S8 od strony Białegostoku. I korkuje się obwodnica Ostrowi Mazowieckiej na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. A na północy kraju to widać spowolnienia na wysokości węzła Stanisławie, ale tutaj są prowadzone prace drogowe i to wygląda na to, że

0: że po prostu no, nie są to korki, ale wynikające właśnie z tych prac takie malutkie spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 29 minut do godziny 12, to co, jedziemy w kierunku godziny 12, a przed nami jeszcze dużo rzeczy. Rozwiązanie zagadki, a po 12 konkurs Autostop.
3: Jesteśmy razem w trasie, a wysłuchacie Polskiego Radia Kierowców.

0: Zostałam posądzona o jakąś złość, zdenerwowanie, frustrację? Nie.
1: No wiesz, no, chyba...
0: Było tak?
1: Ja się poczułem jak na dywaniku, a chyba tylko nie ja. Zresztą
0: o,
1: posłuchajmy.
0: Piotrek.
2: Pani Dagmaro, proszę się nie denerwować na szanownego redaktora, że podpowiedział. Być może to będzie szyba samochodowa. Można ją łatwo uszkodzić i odbicie. Coś mi taki pomysł przyszedł do głowy. Jest częścią całości, tak? Tak jak pan redaktor podpowiedział. Może się wstrzelę. Pozdrawiam. Wojtek z Mana.
1: Wojtku, to jeszcze chciałbym powiedzieć aktualizacja, bo dzisiaj ze mną jest Ola Jasińska, ale ubawiliśmy się, że została zwana Ola zwana Dagmarą.
0: Ale w gruncie rzeczy, zobacz, wszystko zostało zrzucone na Dagmarę. Bogu ducha winne.
1: Tylko
0: nie ma jej...
1: zazwyczaj to Dagmara podpowiada bardziej, a ja ją strofuję, bo widzę, że ona jakby mogła, to już naprawdę by podała dobrą
0: Czyli
1: odpowiedź.
0: Czyli ja dzisiaj weszłam w twoje
1: Ty
0: buty?
1: Dzisiaj jesteś totalnie złym policjantem, ja...
0: Ty można powiedzieć, że ty jesteś dzisiaj tak mało.
1: Ja jestem dzisiaj wygrany. Dobrze, ale pozdrawiamy naszego słuchacza. Nie chodzi o szybę. Chociaż rzeczywiście no, jest błyszcząca i też może nie lubić się z deszczem.
0: I też powoduje, że kierowca może mieć powody do dumy, prawda? Bo jak jest czysta, jest tam przejrzyście, widzisz wszystko, no to jest to... pewien rodzaj dumy, że taki jestem zadbany i wszystko widzę. I nasz samochód, i mój samochód jest zadbany. No i rzeczywiście, czasem najlepiej się do tego nie zbliżać. Chwila nieuwagi może zostawić ślad. To jest, przypominam, trzecia podpowiedź. Czwarta, pogoda, tak jak powiedziałeś, ma na to negatywny wpływ. A ja przypominam, piątą podpowiedź. Najlepiej prezentuje się wtedy, gdy otoczenie zaczyna się w niej odbijać.
1: No tak, i mamy czysty samochód, pozdrawiam Tomek. I to już jest bardzo blisko, może w takim razie chodzi o karoserię. To Adrian. Mamy też serię odpowiedzi od Grześka, który jest na A4. I myślę, że chodzi o powłokę lakierniczo-ceramiczną. Coś w tym stylu, Wojciech. Zabrakło nam jednego słowa. To może sobie o tym słowie powiemy za moment, ale mamy jeszcze wiadomość głosową.
3: Prawidłowa odpowiedź to karoseria samochodu. Pozdrawiam, Michał.
1: No i tak, przymiotnik, jaka?
0: Błyszcząca.
1: Ale zaliczamy karoserię.
0: Zaliczamy. Grzesiek za czwórki wiedział. Chodzi o karoserię, strzał drugi, czy to karoseria. Jeszcze napisała Ola z Szery. Pozdrawiam imienniczkę. Tak, to ja, Ola, nie Dagmara. Może w takim razie chodzi o karoserię. Jeszcze inny słuchacz, Adrian, napisał tak, że tych odpowiedzi prawidłowych nagle po tej piątej odpowiedzi zrobiło się, po tej piątej podpowiedzi zrobiło się znacznie więcej.
1: No właśnie, bo ta rzecz powoduje, że kierowca ma powody do dumy i myślę sobie, że kiedy wetrze ten wosk i za chwilę nie spadnie deszcz i pojedzie na przykład na jakąś imprezę rodzinną albo na obiad z całą swoją rodziną i to auto rzeczywiście błyszczy, no to człowiek...
0: Jedziesz do cioci Halinki na kotleta i czujesz dumę, tak?
1: Czuję, ani jakieś tak. Zacieki, inne historie, zwłaszcza na czarnym lakierze to wszystko widać. No, chodziło
0: czasem
1: dzisiaj...
0: się najlepiej do tego nie zbliżać, bo jak jest brud...
1: No tak, albo jakieś niedoskonałości,
0: nie
1: tak? I chwilę nieuwagi może zostawić ślad. No, takich historii to jest bez liku. Na pewno ile samochodów, tyle historii. I

0: Pogoda ma na to negatywny wpływ. Wszystko się zgadza, zabrakło tylko słowa błyszczące, ale zaliczamy karoseria dzisiaj. To wstęp do kolejnej naszej gry i zabawy pod hasłem Autostop. Jeszcze nie podajemy numeru telefonu. Specjalny numer zostanie podany o odpowiedniej porze, moi drodzy, a ja tylko powiem, albo powiemy o nagrodzie.
1: Och tak, nagroda to voucher o wartości 200 zł do sklepu IParts, a w sklepie IParts do wyboru, do koloru, bo i oleje, i akumulatory, i różne części zamienne. No, można sobie zaszaleć, jak to mówią panie, na wociki. Na pewno wystarczy.
0: Więc mam nadzieję, że ta osoba, która zatrzyma stopa, oczywiście dostaje nagrodę, ale przygotuje sobie wcześniej argumenty, które przekonają naszego kierowcę, który tutaj jeździ sobie od czasu do czasu po odpowiedniej trasie, żeby się właśnie zatrzymał dla kogoś z was. Kiedy będzie czas, podamy numer telefonu, a teraz mamy 18,5 minuty do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Aha, i tutaj jeszcze Kaziu z Hyundai'a. Dzień dobry, w ubiegłym tygodniu udało mi się wygrać u was voucher do sklepu e-parts. Niestety nigdzie w mailu nie mogę odnaleźć daty ważności przesłanego kodu.
1: Kaziu, pamiętam ten dzień, kiedy wygrałeś. Posłuchaj, mamy 30 dni, zgodnie z regulaminem.
0: Mamy 30 dni na wysłanie, ale nie wiem, jak długo jest ważny kod. No takiej informacji to ja już nie jestem w stanie udzielić.
1: Wiesz. Ale nie może odnaleźć daty ważności przesłanego kodu.
0: Kod został przesłany, no.
1: No na pewno jest tam jakiś kontakt.
0: Ja nie wiem.
1: Kaziu.
0: Na pewno jest kontakt, tak, infolinia. O.
1: Jest infolinia, jest
0: no,
1: na pewno
0: wiemy,
1: mail.
0: No skąd my mamy wiedzieć? No jeszcze.
1: My daliśmy kod.
0: A ty już się bawisz, tańczysz,
1: a ty już się bawisz,
0: chłopie.
1: Tak.
0: Tak.
1: Daj nam znać, czy sobie coś przyjemnego sprawiłeś.
0: Dzisiaj swoim mecenatem otacza nas Monika Gniewaszewska, która lekko tylko uniosła kąciki ust, przysłuchując się tej całej dyskusji. Więc Moniko, no co ty na to możesz powiedzieć?
2: No poczułam się bardzo odpowiedzialna, więc nie wiem, czy przejdzie mi coś przez gardło.
0: To myślę sobie, że to jest odpowiedni czas, żeby poinformować naszych kierowców, jak wygląda aktualna mapa drogowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ładna jest, bardzo ładnie wygląda. Zielono, troszkę żółto, miejscami czerwono. Tak naprawdę w jednym miejscu jest czerwono. No dobra, w dwóch. Ostrów Mazowiecka, S8 na czerwono, ale krótki kawałek. Dosłownie jak wjeżdżamy sobie od strony Białegostoku, później pomarańcz i znów czerwień, ale krótka. To jest nie w stronę Warszawy i znów w Warszawie S8 na czerwono, okolice węzła Łabiszyńska, przez most, właściwie do mostu, od węzła do mostu, tak na czerwono, w stronę Wrocławia. A poza tym to mamy właściwie zielono, i żółty. Jeszcze wyjątkiem jest węzeł w Gliwice-Sośnica. Tutaj też A1 świeci nam się, a właściwie bardziej A4, czyli węzeł Gliwice-Sośnica, tutaj gdzie A1 z A4 się łączą na czerwono. Prace drogowe na węźle Gliwice-Sośnica trwają i w związku z tym w stronę Wrocławia jest na czerwono. Przypominamy wam o niemożliwości zjazdu na trasie Wrocław-Legnica węzłem Kąty Wrocławskie i węzłem Budziszów. Węzły tutaj są remontowane, w związku z tym zjazdy dla jadących w stronę Legnicy są niemożliwe. Trzeba korzystać z innych zjazdów z A4. Węzeł Budziszów i węzeł Kąty Wrocławskie. Dzisiaj tutaj trwa remont, zresztą węzły będą remontowane.

0: Giewoncie.
1: Wyobrażam sobie taką sytuację, ale nie jakoś wcześnie rano. Może bardziej się wolał załapać na zachód słońca.
0: Ja wschód zdecydowanie, ale teraz zawieje i zamiecie śnieżne w górach. Trzeba uważać. Szczegóły pogodowe już za 7 minut.

0: Na zegarze minęła 12, minutę temu czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy południe i wtorkowa pogoda nadal będzie dość wymagająca w części kraju. Wschód pozostaje regionem, gdzie oprócz przelotnego deszczu mogą wystąpić także burze. Podczas tych opadów może spaść do 15 mm deszczu, natomiast w rejonie Karpat suma opadów może sięgnąć nawet 15-20 mm.
0: Do tego dochodzi wiatr, który podczas burz może rozpędzić się w porywach do 65 km na godzinę. Na terenach podgórskich również możliwe są silniejsze podmuchy do 55 km, a nad morzem, szczególnie we wschodniej części wybrzeża, wiatr okresami będzie dość silny i tutaj także 65 km na godzinę.
2: Na południu sytuacja jest od

0: Tyle ciekawa, że oczywiście im wyżej, tym bardziej zimowo. W Tatrach i na szczytach Beskidów nadal będzie padał śnieg. W Tatrach pokrywa śnieżna może dziś miejscami zwiększyć się o około 18 cm. Wysoko w Karpatach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
1: Natomiast jeżeli jedziemy przez zachodnią część kraju, z każdą godziną powinno być więcej powodów do optymizmu. W drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Temperatura w większości kraju od 12 stopni na południu przez około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 na północnym zachodzie. Chłodniej oczywiście w rejonach podgórskich, tam od 9 do 13. W Sudetach wiatr, który początkowo może osiągać w porywach aż 90 km na godzinę, będzie stopniowo słabł do około 60 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12:02 to jest ten moment i ten czas, kiedy przypominam, w tej godzinie zadajemy pytanie, kto pojedzie dzisiaj razem z nami autostopem. Będzie specjalny numer, czekajcie na ten specjalny numer, a potem wyobraźnia idzie w ruch. Usłyszycie pewien odgłos i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was.

0: Monika Gniewaszewska na miejscu.
1: Na miejscu, na miejscu.
0: Czas sprawdzić.
2: Bang, bang.
1: Bang, bang.
2: Jakby to zaśpiewać.
1: O, ładnie.
0: DJ Piran. Tak, i DJ Gniewaszewska i Jasińska.
1: Zapraszamy.
0: Ale, tak, zapraszamy.
1: Na wspólny wieczór.
0: Oraz
1: na razie jeszcze południe i popołudnie.
0: Drogowe. No, oszalałyście dzisiaj. No.
1: Dlaczego?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No można powiedzieć, że człowiek oszalał ze szczęścia. Kilka informacji o końcu utrudnień, brak kłopotów z przejazdem, na przykład na podkarpackim odcinku A4, trasa węzeł Sędziszów, Rzeszów Zachód, miejscowości Boreczek, w stronę Rzeszowa pełna szerokość A4, jedziemy bez problemów. Podobnie jest na A1, też bez kłopotów, pełna szerokość A1 między węzłami Pelplin, Kopytkowo, miejscowość Lądy. Choć uważajcie, bo prace drogowe trwają tutaj w okolicach właśnie obu tych węzłów na A1 i w związku z tym bacznie trzeba obserwować znaki, bo zmieniona organizacja ruchu jest, a kłopoty z przejazdem były na jezdni w stronę Łodzi. Natomiast, żeby nie było już tak do końca wesoło, kłopoty z przejazdem pojawiły się na 11, miejscowość Twaróg, Lubliniec, Pusta Kuźnica, to tutaj na Śląsku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i kierowców obowiązuje w związku z tym ruch na zmianę jednym pasem. Ta 11 się dzisiaj nam przewija, bo też kłopoty z przejazdem i ruch wahadłowy jest przez miejscowość Murzynówko na trasie Nowe Miasto nad Odrą, nad Wartą Miąskowo. Tu z kolei mamy awarię samochodu ciężarowego. Auto stoi na 326 km. No i tak jak wspomniałam, 11 jedziemy przez miejscowość Murzynówko na zmianę jednym pasem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasz słuchacz a propos kwestii związanych ze wschodem albo zachodem słońca, no i klimatami górskimi. Słuchamy, halo, halo.
2: Mój dziadek mówił, byłem na Giewoncie, byłem na Zawracie, a teraz na starość muszę siedzieć w chacie. Ja trochę inaczej myślę. Pozdrawiam, Papa Smurf.
3: Ale co Papo, widział, to
1: Papo
3: widział.
1: Papo Smurfie, i my też uważamy, że na starość w chacie nie trzeba siedzieć. Chociaż na razie
3: można i
1: tak
3: pobiegać
1: myślimy
3: po chacie i wokół chaty przecież.
1: Albo pójść na Giewont.
3: Można.
1: Są takie nie, osoby. Tak.
3: Są. Ja ostatnio byłam na przykład na dwutysięczniku.
1: No ale ile ty masz lat? No Ola, już bez przesady.
3: Wołowiec.
1: No właśnie, było fajnie.
3: Trzymasz już karteczkę ze specjalnym numerem?
1: Trzymam właśnie, zmienimy trochę temat. Pozdrawiamy Papę Smurfa i cieszymy się, że z nami jest. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z autostopem, to mamy specjalny numer, pod który należy zadzwonić najpierw. Wymyślając sobie też jakieś argumenty już wstępnie.
3: To jest bardzo ważne, no bo dzwonicie na ten numer telefonu. Kto dodzwoni się jako pierwszy, trafia prosto na antenę.
1: Pamiętajmy o osobach, które już, jak już ktoś brał udział,
3: to nie pozwalamy. Nie, nie, nie. Regulamin mówi jasno, raz można wziąć udział w tym konkursie, usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. I tu im bardziej pomysłowo, im bardziej oryginalnie, kreatywnie wyjaśnicie, dlaczego właśnie was warto zabrać w dalszą trasę, może szarlotką, może flakami. No można tutaj przekupić trochę tego kierowcę, czy nie?
1: No tak.
3: Można.
1: 22, no to, specjalny numer, 22 139 29 29. Dzwońcie.

0: nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I to jest ten moment, kiedy nie analizujecie, tylko dzwonicie pod specjalny numer telefonu 22 139 29 29. Czas na konkurs Autostop. Kto z nami pojedzie? Tego dowiemy się już niebawem. 22 139 29 29.
2: A na zegarze już prawie 19 minut po godzinie 12. To jest Polskie Radio Kierowców.

A tymczasem przenosimy się do miejscowości Nakło nad Notecią. Wczorajsza tragedia właśnie tam. To jest drugi śmiertelny wypadek na hulajnodze w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie 13-latek

0: zdaje się,
1: tak,
0: wjechał na przejście dla pieszych.
1: Na którym to przejściu dla pieszych zderzył się z autobusem i zginął na miejscu. Mówi o tym młodszy aspirant Kamil Smoliński, rzecznik nakielskiej policji.
2: Kierujący powinien zatrzymać się, zejść z jednośladu i następnie upewnił się, że może przejść bezpiecznie, na drugą stronę się udać. Prawdopodobnie miał na sobie kask. W trakcie zdarzenia już po przyjeździe ten kask był, nie był na głowie, tylko był obok, ale prawdopodobnie jechał w kasku. Zgodnie z przepisami, które teraz obowiązują, na hulajnodze może poruszać się osoba, która ukończyła minimum 13 lat oraz do lat 16 powinna posiadać kask ochronny. Również taka sama musi mieć uprawnienia minimalne, które są potrzebne. Jest to karta rowerowa.
1: Bezpardonowo dzisiaj pani na rowerze wjechała na przejście dla pieszych. Ja skręcałem w lewo z ulicy już do radia i tak jak udało mi się dostrzec z pieszego, tak ta rowerzystka zupełnie pojawiła się znikąd. Na szczęście to nie była jakaś duża prędkość i udało się zahamować. Ale nie podobała mi się ta sytuacja.
0: No właśnie, no bo to mówi o tym, że ani kask, ani ograniczenie prędkości nie sprawią, że uda nam się uniknąć wypadków, tylko tak naprawdę jak dorzucimy do tego jeszcze rozwagę, respektowanie przepisów, jakieś takie myślenie, włączanie tego myślenia, no to wtedy tak naprawdę możemy oczekiwać od siebie, od świata, od innych, że te tragedie będą nas omijać, a tymczasem okazuje się, że no gdzieś ta nasza wyobraźnia, często nasze myśli, zabieganie są daleko, daleko przed nami. Prowadzą nas w wielu sytuacjach życia. Dajemy się temu ponieść, niestety. I potem się okazuje, że jest jak jest. Ty mówisz o pani, która ma, no jak sądzę, przynajmniej była pełnoletnia, co najmniej. Czy nie?
1: No ale rozumu tam chyba za dużo nie było.
0: Na wypadkach, to mówiliśmy o 13-latku.
1: W wypadkach na hulajnogach niestety elektrycznych najczęściej w takich wypadkach biorą udział osoby w wieku od 13 do 17 lat. Przyczyny wypadków to jazda bez kasku, nadmierna prędkość i ignorowanie znaków drogowych.

0: tymczasem minęła godzina 12:30 na zegarach.
1: To było ładne.
0: Bo minęła 12:30,
1: zgadza się.
0: A jak minęła, to znak, że sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Usłyszeliście Monikę. Monika w gotowości.
1: Tak
0: czas
1: jest.
0: Start.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No można powiedzieć, że taki mamy umiarkowany spokój. Nie mamy nowych zgłoszeń od służb. Troszkę koreczek się wydłużył na A1 na węźle Gliwice-Sośnica. To jest węzeł, który łączy A1 z A4, ale tak naprawdę to kierowcy zwalniają na A4, jadąc przez ten węzeł, bo tu mamy prace drogowe właśnie za węzłem Gliwice-Sośnica na wysokości węzła troszkę wcześniej. No Gliwice-Bojków umownie między węzłami Gliwice-Sośnica, Gliwice-Bojków na A4 należy spodziewać się spowolnień największych na węźle Gliwice-Sośnica. To jest około 3-kilometrowy korek na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, czyli wyjazd tak naprawdę z aglomeracji śląskiej.

0: No i też takie niewielkie spowolnienia mamy przed węzłem Łany na A4, jadąc od strony Opola, ale tutaj też prace drogowe. Dużo tych prac bardzo mamy na A4 obecnie. To jest w kilku miejscach. To, co może być dzisiaj taką nowością, zaskoczeniem, to uwaga, bo na trasie między Wrocławiem a Legnicą, dla kierowców, którzy jadą w stronę Legnicy, nie ma zjazdu węzłem Kąty Wrocławskie i węzłem Budziszów. Tutaj oba węzły są remontowane. To jest pierwszy etap prac, bo tak naprawdę kolejne węzły na A4 w ciągu do połowy listopada będą remontowane, ale to, co jest ważne, to jeśli chcecie z A4 zjechać, to nie zjedziecie węzłem Kąty Wrocławskie i Budziszowice. Trzeba, jadąc w stronę Legnicy od strony Wrocławia, trzeba wybierać inne zjazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tymczasem podajemy nasz specjalny numer telefonu 22 139 29 29. Pod ten numer telefonu dzwonicie i zgarniacie voucher o wartości 200 zł do sklepu IPARTS, a w nim części zamienne, oleje, płyny, opony, akumulatory, narzędzia, akcesoria i promocja także wyprzedaży. Wystarczy tylko dobrze uargumentować.
3: Przekonać naszego kierowcę, żeby się zatrzymał. Dzwoncie.
2: Siła perswazji.
3: 22
2: 139 29 29.

0: Wypadki z udziałem pieszych, ale także z udziałem tych, którzy poruszają się na hulajnogach, chociażby elektrycznych. Mówiliśmy kilka minut temu o takim wypadku, o tym chłopcu i o tragedii i niestety śmiertelnym wypadku chłopca, który zderzył się z autobusem. I wasze komentarze w tej sprawie.
1: Cześć Perk, tak w temacie tego tragicznego wydarzenia, tego 13-latka. Od kilku lat mieliśmy non-stop nagonkę i wkładane do głowy, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Pieszy nie ma pierwszeństwa. Pieszy powinien przed wejściem, tak jak powiedział to policjant, upewnić się. Upewnić się, czy bezpiecznie może wejść. I dopiero wtedy, jak już wejdzie na to przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo. On nie ma pierwszeństwa, kiedy wchodzi, kiedy stoi przed przejściem, w momencie, kiedy się upewni, że jest bezpiecznie. Tak samo nasi kochani mniej lub bardziej rowerzyści, rolkarze i tak dalej, wjeżdżają, wchodzą, rozpędzają się przed samym wejściem.
2: Witam, chciałbym zabrać głos w dyskusji. Ja uważam, że należy zmienić przepisy i zrobić je takie, jakie są na zachodzie Europy. To jest rowerzysta każdorazowo wjeżdżając na drogę, nieważne czy jedzie równolegle, czy prostopadle, musi ustąpić pierwszeństwa i się zatrzymać albo zejść z roweru. Takie są przepisy, są znaki stop, są trójkąty i tak jest w Holandii, tak jest w Austrii, tak jest we Włoszech i nikt z tego nie robi problemu. Dziękuję, pozdrawiam, Paweł z Capri.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy za wasze komentarze. Słuchajcie, jeszcze tylko kilka minut zostało, żeby przejechać się naszym autostopem. Wystarczy do nas zadzwonić 22 139 29 29, żeby zgarnąć kupon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. 22 139 29 29. Jak

0: Rozmawiamy o tym, co dzieje się wokół przejść dla pieszych, o wjeżdżających rowerzystach i o wjeżdżających także no, kierowcach hulajnóg. Ale nasz słuchacz kilka minut temu podjął wątek właśnie zmiany przepisów. Zmiany przepisów, które obowiązują na przykład w niektórych krajach Europy Zachodniej. Posłuchajmy komentarza w tej sprawie.
1: Witam, Wojtek z tej strony. Ja tylko tak informacyjnie do kolegi, który mówił o przepisach Holandii. Masz rację, bo akurat tutaj przebywam już rok i na przykładzie też można zmienić przepisy dla kierowców, bo tu u nas w Holandii jest tak, jak przekroczysz o 20 km więcej w terenie zabudowanym, to mandat nie ma żadnych punktów karnych, tylko jest 450 euro mandatu. To bardziej boli niż punkty karne, uwierzcie mi.
0: No tak, no, ale tak. Bardzo często też u nas mówi się o tym, że tych kar jest za dużo i że kierowcy są w wielu sytuacjach bardzo mocno obciążeni albo obciążani.
2: Ale ja bym powiedziała, ja jestem cięta na te hulajnogi. Jestem cięta, bo kolejne dziecko wczoraj zginęło, więc dla mnie to jest temat naprawdę jak płachta na byka. I ja uważam, że jak rodzica stać na hulajnogę, która kosztuje 3000, to na przykład zabrać się taką hulajnogę i wtedy być może jakoś łatwiej można by było przemówić dziecku może do rozumu, a może w ogóle nie kupować takiej hulajnogi, albo żeby dziecko kask nosiło, albo może żeby w ogóle nie jechało z zawrotną prędkością. Wypadków na hulajnodze jest strasznie dużo i naprawdę należy coś z tym zrobić i chyba przez rodziców to musi iść. Tak
0: a
2: naprawdę.
0: Poza tym też brak szkolenia dla młodych, tych, którzy używają tego typu. Hulajnog. A my trochę jednak przymykamy na to oko, bo tak. Ja ostatnio dosłownie przemknął mi nastolatek przed oczami.
2: I cieszyłeś się, że się nie przewróciłeś.
0: Ja jechałem na rowerze, a on wjechał na przejście dla pieszych z drugim kolegą i pomyślałem sobie, kurczę, gdybym wyjechał 10-15 sekund wcześniej, to on by po prostu
2: rękę.
0: We mnie uderzył, tak? Mhm. I oni nie mają zupełnie takiego, niektórzy z nich przynajmniej nie mają...
2: Ale dzieci w tym wieku nie mają wyobraźni.
0: Ale chodzą na lekcje, powinny być jakieś zajęcia z tego i jeżeli włączają się do ruchu, no to powinni liczyć się z konsekwencjami, że świat jednak nie jest pluszowy, tak? I w
2: no,
0: tym przypadku
2: dokładnie.
0: Jednak ktoś o tym przekonał tak, że jest to tragedia rodzinna. Monika Kniewaszewska o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Temat na pewno jest głęboki i do rozważenia i coś trzeba z tym zrobić. Ale o drogach teraz niezmienna jest sytuacja, czyli właściwie nic specjalnie się nie dzieje. To jest dobra wiadomość. Są takie miejsca, że się zatrzymujemy, ale jest ich naprawdę mało. I wobec tego, co w ogóle dzieje się na drogach, że nawet specjalnie spowolnień nie ma, to ten jeden koreczek, który mamy na Śląsku na wysokości skrzyżowania A1 z A4 na węźle Gliwice-Sośnica, to jest właściwie no nic. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre pocieszenie dla tych, którzy utknęli w tym korku, a właściwie jadą

bardzo powoli, ale no tak jest. Węzeł Gliwice-Sośnica na A4 zwalniamy, około 3 km jest takiego korka spowolnienia na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia i tutaj to się nie zmienia właściwie. Też ta sytuacja na Śląsku też jest niezmienna w innych miejscach. Wszystko wygląda gładko przejezdnie.

0: Dunaju są, a jeden zmieniona organizacja ruchu, ale też nie ma korka. Podobnie sytuacja wygląda na obwodnicy Krakowa, też czysto przejezdnie na obu jezdniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To z nami podróżujecie do celu. No i cóż, jeśli chodzi o czas, to mamy 7 minut do godziny 13. Cały czas razem jesteśmy w trasie, chociaż Robert Kilen za moment pojawi się w studiu i wskoczymy na wysokie obroty. Jedziemy dalej tymczasem.

0: I Robert Kilen już na miejscu. Za chwilę wskakujemy na wysokie obroty. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień panu. Dobry, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dobry. No, i tak? co?
1: Ja tutaj zauważyłem talon na kiełbasę.
0: No, masz. Człowiek musi być przygotowany.
1: Oczywiście,
0: zawsze.
1: Że tak.
0: To jest podstawa. Dobra kiełbasa to podstawa. Zostawiam was w dobrym towarzystwie. Piotr Firan, do usłyszenia. Mamy

0: Zaczynamy wysokie obroty, minęła godzina 13, oczywiście jak zwykle od informacji pogodowych. Najchłodniej na Podhalu, 6,9, niecałe 7 stopni Celsjusza, pokazują termometry w Zakopanem na przykład, w Bukowinie zresztą tak samo, 17 natomiast w Kołobrzegu, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce w tym momencie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia, tak samo jak i wczoraj, zachmurzenie raczej duże, dużo chmur, większe przejaśnienia w drugiej połowie dnia, nawet rozpogodzenia przewidują synoptycy, no ale z drugiej strony przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju możliwe również burze. Od 9 do 13 tak na terenach podgórskich i tam jest najchłodniej, jak powiedziałem, jeżeli chodzi o średnią temperaturę w innych rejonach, to od 12 do 18. Tych 18 jeszcze nie mamy, przynajmniej oficjalnie, zdaniem synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17, przypominam, w Kołobrzegu na razie. Czekamy na 18 na termometrach. No i cóż, wiatr dziś słabszy niż wczoraj, porywisty jedynie w czasie burz, a wieje z północnego zachodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Are you gonna go my way? Jedziecie z nami, z PRK, z Polskim Radiem Kierowców na wysokich obrotach? Mam nadzieję, że tak. Jedziemy razem. Kłaniam się, zapraszam. To Leny Krawic, a ja nazywam się Robert Killer. I ruszamy.

0: Jesteśmy, jeszcze tego nie wiecie. No wiemy, że jesteście, drodzy słuchacze, do Kamiennej Góry. Dziś ze mną jedziecie. Fajnie, jedziemy w takim razie samochodem.
1: Kamperem?
0: Andrzej,
1: Możemy,
0: oczywiście. Andrzej, wątpię, żeby kamperem jechał, bo nie dla mnie dzień bez samochodu, bo żyję na kołach i wśród spalin smrodu. Ciągle bywam tu i tam. Taki fach podróży mam.
1: Pięknie.
0: I bardzo dobrze, oczywiście, że tak. Dla nas też nie jest ten dzień bez samochodu, bo jesteśmy Polskim Radiem Kierowców.
1: Tak jest.
0: Natomiast co chciałem powiedzieć? No niektórzy niestety mają dziś dzień bez samochodu.
1: Niestety?
0: Niestety.
1: A, czyli jednak kochasz.
0: Ja kocham samochody, tak. Nie, możecie się ze mną nie zgadzać, ale kocham samochody. I cóż chciałem powiedzieć? Wytrącasz mnie cały czas.
1: Proszę bardzo,
0: równowagi.
1: Zapraszam.
0: Czekaj, zbiorę myśli. Już mówię. Niektórzy nawet próbowali jeździć komunikacją miejską.
1: Próbowali.
0: Sobie. Próbowali i nie wyszło. I teraz pierwsza dzisiejsza zgadywanka. Uwaga. Próbowała taka pani, która nie była panią, jechać komunikacją miejską i nie wyszło.
2: Co się stało, na litość boską?
3: Więcej nie będę jeździła tramwajami ani autobusami. Za każdym razem trafia mi się coś niezwykłego.
4: Oj, dobrze, Marysiu, no to się przecież jakoś załatwi. Coś wymyślę.
0: No i pytanie brzmi, co wymyślił ten pan?
1: Ona się chyba przewróciła nawet.
0: Co wymyślił ten pan, żeby ta pani nie musiała jeździć tramwajami, autobusami w dniu bez samochodu? Co wymyślił ten pan? Jeżeli wiecie, co wymyślił, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Monika Gniewaszewska już się nie może doczekać.
1: Nie mogę.
0: Żeby 10 minut po godzinie 13 powiedzieć wam, co się dzieje na drogach.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No nie mogę, bo mam właściwie same dobre wiadomości. Brak zgłoszeń od służb to jest pierwsza dobra wiadomość, a druga, natężenie ruchu dziś na naszych drogach nie jest bardzo duże, co oznacza, że wielu korków spowolnień brak. Oczywiście nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, natomiast jest ich zdecydowanie mniej, jeśli sobie porównamy różne sytuacje sprzed chociażby, no nie wiem, poranka albo nawet z wczoraj. I tak też w kilku miejscach są po prostu spowolnienia, to nawet nie są korki, choć jeden jest taki korek, który rzuca się w oczy. To jest cały czas węzeł Gliwice-Sośnica. On jest remontowany i kierowcy zwalniają jadąc A4 w stronę Wrocławia. 3 kilometry on się utrzymuje. Około 3-kilometrowy taki koreczek na węźle Gliwice-Sośnica do przejechania dla kierowców jadących A4 chcących wyjechać z Wrocławia, minąć Gliwice. O. Taka jest sytuacja tutaj na Śląsku. Na Dolnym Śląsku poprawnie wszystko, przejazd pełen. Troszkę więcej samochodów pojawiło nam się na A4 na obwodnicy Krakowa w Małopolsce. Więcej samochodów to jest między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina w stronę Katowic. No i też dawno nie byliśmy na Mazowszu, ale tutaj właściwie bez zmian. Spory ruch, ale to dzień jak co dzień utrzymuje się na S8. W Warszawie na obwodnicy, na jezdni w stronę Wrocławia, w kierunku Białegostoku trochę więcej samochodów też mamy. No i cały czas tutaj też bez zmian. To jest ten drugi korek, który utrzymuje się od jakiegoś czasu na S8. On jest na wysokości Ostrowi Mazowieckiej. Dla kierowców, którzy jadą od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy. Na północy kraju bardzo dobrze wszystko wygląda. Przejazd pełen, nawet w miejscach, gdzie prowadzone są prace drogowe. To jest oczywiście A1, okolice Pelplina. I tutaj też trzeba zwracać uwagę na te na znaki chociażby. No i jeszcze zachodniopomorskie. Tu dość często zaczyna nam się to korkować. Dzisiaj korek jest niewątpliwy.

0: W okolicach węzła Kijewo, bo tu zdaje się prace już zostały zakończone, ale w miejscu, gdzie A6 zmienia się w S3, czyli węzeł Rzęśnica, na jezdni prowadzącej w stronę Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz w takim razie zagadeczka. Pierwsza dzisiejsza, mam nadzieję, że nie za trudna. Posłuchajcie, w dniu bez samochodu pan, który udawał panią, próbował jeździć komunikacją miejską i nie wyszło.
3: Co się stało, na litość boską? Więcej nie będę jeździła tramwajami ani autobusami. Za każdym razem trafia mi się coś niezwykłego.
4: Oj, dobrze, dobrze, Marysiu, no to się przecież jakoś załatwi. Coś wymyślę.
2: Coś wymyślił. Co wymyślił, jeżeli wiecie, co wymyślił ten pan dla tej pani, a właściwie dla tego pana, który udawał panią, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to jak to jest z tym dniem bez samochodu? Czy już wiemy, jak to było z tą panią, a właściwie panem, który udawał pana? Panią? Oczywiście, że wiemy. Oczywiście, że wiemy. Bezbłędne, same bezbłędne odpowiedzi w świetnej formie są nasze słuchaczki i słuchacze. O co chodziło? Co wymyślił ten pan?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A propos zagadki. Ten pan wymyślił, że pani Marysia będzie jeździć rowerem po cukier. Pozdrawiam prowadzących. Jola.
0: Jolu, dziękujemy za pozdrowienia. Oczywiście to jest dobra odpowiedź, chociaż Michał z Belgii ma wątpliwości, bo wydaje mu się, że załatwił jemu jej rower. Tak jest, to był rower, prawda?
2: Elo, elo, Maciuś pierwszy się kłania.
0: Cześć,
2: po
0: Maciuszu.
2: Dłuższej nieobecności, a ten pan z konkursu kupił Marysi Wigry 3, może niekoniecznie, ale taki rowerek z koszykiem.
0: No właśnie, a propos Wigry 3, bo Wigry też stawia na ten rower Marcin z Brązowej Nawary i prezes z Żejowic też twierdzi, że to Wigry 3. Andrzej Strzewa, rowerek marki może Wigry, model Wigry, przepraszam, pisze Andrzej. Panowie, wydaje mi się, że się mylicie. Wydaje mi się, że to był mniej znany rower niż Wigry, czyli to był Flaming. Tak mi się wydaje, że to był Flaming. Taka charakterystyczna rama, to nie było Wigry, ale nie pytałem o model, pytałem o coś, co to było i to był rzeczywiście rower. Kto jeszcze wiedział?
3: Dzień dobry, pan kupił jej rower. Czy jemu? Pozdrawiam Alina ze Sportaży.
0: Pozdrawiam Alino. Wymyślił, że Marysia będzie jeździć rowerem. Grażyna z Mesia też to wiedziała. Bartek, Marysia dostała rower składak. Tak jest, Bartku. Roland kupił jej jemu rower. To jest dobra odpowiedź. Jacek, Kadas, Rafał, stały słuchacz z uśmiechem pisze o rowerze.

0: Tomek z X5, Tomek z Passata, Artis Ząbek, świetna odpowiedź Arti, Jacek z Radomska, Krzysztof z Passerati, Franz z Mietka, Betty Księgowa też wiedziała i odpowiedziała. I bardzo dobrze. Kto jeszcze?
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Co wymyślił ten pan dla tej pani, co nie była panią, tylko była panem? Wydaje mi się, że od niej chyba dał rower Ewa z Oktawki.
0: Ewa z Oktawki bezbłędnie. Tomek z Siedlec też. Kolejny Tomek śmigający po Francji. Też wiedział, Tomku. Mam nadzieję, że fajna pogoda w tej Francji. Karina z Kampera, proszę bardzo. Też wiedziała. Z Zielonej Góry Jacek wiedział, Bartłomiej, Darek z Mazdy też wiedział, ale ktoś musiał być pierwszy. Kto był to? Kto był tym pierwszym, który, albo tą pierwszą, kto nagrał dobrą wiadomość?
2: Pani jeździła na rowerze po cukier. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
0: Maniek z Wawy był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Tobo 123 w znakomitej formie spośród tych, którzy pisali, czyli Mańku z Wawy i Tobo 123. Możecie pozdrawiać oczywiście. Do waszych pozdrowień dokładamy jak zwykle piosenkę. Brawa, brawa, brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli. W dniu bez samochodu pytałem o rower. A za chwileczkę, zapewniam, będzie trudniejsze pytanie. To taka rozgrzeweczka była na razie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: No niektórzy piszą, że to jednak Wigry. Irena już tak napisał. Nie, według mnie naprawdę to jest Flaming, a nie Wigry, jeżeli chodzi o ten rower, Marysi. Sprawdźmy uważnie. Jeżeli ktoś sprawdzi, to niech napisze, bo tam widać taki
1: widać.
0: Flaming. Taki,
1: z zamąki wystaje.
0: I taki jest fikuszny ten napis tego Flaminga. No w każdym razie rower składak. Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o dzień bez samochodu, słyszeliście o tym, że pewien gość idzie na piechotę z Sandomierza do Płocka, to jest dopiero poświęcenie w dzień bez samochodu. No, niech idzie. No, oczywiście trzeba wyrabiać kroki, prawda?
1: Z Sandomierza do Płocka. Ile to będzie szedł?
0: No
1: z
0: właśnie.
1: Dzień, dwa?
0: Po Sandomierzu to ojciec Mateusz jeździł rowerem właśnie,
1: a propos.
0: No dobrze, w dniu bez samochodu jednak samochody są, mamy o czym mówić. Monika Gniewaszewska, kolejne wiadomości drogowe.
1: A, to dlatego jest tak luźno na drogach.
0: Nie, myślałem, że powiesz, a, to dlatego tu jestem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie doceniasz mnie, no wiesz? No ale dobrze, już zostawmy.
0: Doceniam cię.
1: No myślałam, że... na, już zostawmy to. Ale rzeczywiście dzisiaj to natężenie ruchu jest zdecydowanie mniejsze. Tak mi się wydaje. Może, że naprawdę zostawiliśmy samochody w domach. Chociaż no już korki powolutku zaczynają się robić, chociaż to nie jest ta pora korkowa. Mamy 13:30, czyli przed drugą jest, a już jest korek na... a tak naprawdę przed węzłem Kraków Południe kierowcy zwalniają obwodnica Krakowa, no i w korku jadą po ten węzeł, więc Kraków, Łagiewniki, Kraków Południe. Na tym odcinku A4 jest korek, bardzo duże spowolnienie na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Później jest bardzo ciasno między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina. Do tego wszystkiego jeszcze wjazd na węzeł Kraków Skawina może przyprawiać o ból głowy, zwłaszcza jeśli jedziemy od strony Krakowa, nazwijmy to, że to jest ulica Skotnicka, bo ona bardzo mocno zakorkowana przy wjeździe na obwodnicę Krakowa. Sam węzeł też Kraków-Skawina też zakorkowany i później 44 też tutaj widać korki. A więc tak wygląda sytuacja w Małopolsce. W ogóle bardzo duży ruch wygląda na to, że jest na obwodnicy Krakowa. Wciąż bardzo nieduży ruch na Śląsku, ale utrzymuje się korek na A4 węzeł Gliwice-Sośnica. Jest nie

0: w stronę Wrocławia, a poza tym naprawdę przyzwoita sytuacja jest na naszych drogach, na obwodnicę Warszawy. Oczywiście S8 troszkę nam zwalnia. Teraz ten korek jakby się przeniósł, bo przeniósł się na most i chwilę za most. To w stronę Wrocławia, w kierunku Białegostoku, na wysokości Żoliborza zwalniamy. Na północy czysto przejezdnie, obwodnice pełna przejezdność, nie widać specjalnie spowolnień. Bardzo niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk Osowa w stronę Gdyni. No i jeszcze to zachodniopomorskie i Szczecin. Tutaj mamy prace drogowe, które prowadzone są na A6, a właściwie już na S3, bo na węźle Rzęśnica, czyli węźle, który łączy A6 z S3 i korek bardzo niewielki. To zaznaczę, jest na jezdni w stronę Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy koncert życzeń. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo nie życzenia, a pożegnanie. To bo 1, 2, 3 napisał tak. Witaj Robercie, pisze dzisiaj nie życzenia, a pożegnania mojej mamy Teresy. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. To bo wyrazy współczucia oczywiście dla mamy Teresy. Na pewno słucha PRK Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiam cię serdecznie.

0: Jedziemy cały czas na wysokich obrotach. Kolejny koncert życzeń Maniek z Wawy. Słuchamy!
1: Witam ponownie, tradycyjnie pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Miłego dzionka życzę, a takie specjalne pozdrowienia dla mojej kochanej córki Weroniki, Maniek z Wawy.
0: Dobrze, no to dla Weroniki gramy teraz.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: Informacja drogowa, droga krajowa numer 19, miejscowość Niemce, koło Lublina. To jest tam niestety potrącone na przejściu rowerzysta. Jeden pas w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowany w miejscowości Niemce na 19. Nikt nie kieruje ruchem, a korek ma już 2 km, jak informuje Smoleń. Dziękujemy za informację.

0: No to pojechaliśmy na Helm, sprawdzić temperaturę 16,3 stopnia na Półwyspie Helskim w tym momencie i tam korka nie ma. Gdzie są utrudnienia, o tym za chwileczkę. Natomiast teraz obiecałem trudniejszą zagadkę i naprawdę wydaje mi się, że będzie trudniejsza ta zagadka.
1: Tak?
0: Tak, w dniu bez samochodu będę pytał o samochód.
1: Ale nasi słuchacze są niezawodni, oni nawet trudnych zagadki.
0: Tak, tak, ja myślę,
1: łatwe.
0: Że sobie poradzą, oczywiście, że tak. Ten dzień bez samochodu, to uzasadnienie jest takie, że ten samochód to zatkał nas całkowicie.
1: Spalinami w ogóle.
0: No właśnie niekoniecznie, wiesz, spalinami. Chodzi o to, że dużo tych samochodów, że średnia prędkość przemieszczania się na przykład w Warszawie w
1: że godzinach, przeszkadzają.
0: W godzinach szczytu to 23 km na godzinę. No i tak szybciej niż konno,
1: a
0: tak
1: co?
0: Mi się wydaje.
1: Szybciej
0: albo pieszo.
1: Jechać po mieście.
0: No właśnie, dokładnie. A. Samochodzikiem. Ale a propos tych spalin. Mhm. A propos tych spalin, no to może w takim razie ten samochód, o który zapytam, powiem w podpowiedzi od razu, że nie wydziela spalin.
1: O.
0: Tak, i będę pytał o napęd tego samochodu. Mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców znają się na napędach samochodowych, więc uwaga, uwaga, posłuchajcie fragmentu, który ma was naprowadzić na to, jaki napęd, o to pytam, jaki napęd miał ten samochód.
2: I samochód mi sprowadź.
3: Tak jest.
2: Napęd.
0: O, tu się włącza ten napęd. No.
2: Robią te sprężenie.
3: Przepraszam, dokąd my jedziemy?
0: Nie pytam, dokąd jedziemy, pytam o napęd tego samochodu. Jak był napędzany ten samochód, jeżeli wiecie, pamiętacie, jak...
1: A to był ziemski jaki, napęd?
0: Ziemski, tak.
1: Ziemski.
0: Ziemski, tylko taki mały.
1: Aha, malutki.
0: Malutki napęd. Jaki to był napęd, jeżeli wiecie, aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz chyba trochę
1: trudniej
0: będzie.
1: I to był ekologiczny?
0: Ekologiczne. Mhm. Monika podpowiada jak może. W każdym razie, mam nadzieję, że nie zdradzi odpowiedzi, bo takie rzeczy się zdarzały.
1: Gryzę się w język.
0: A. Nie gryź się, bo
1: dlaczego?
0: Będzie bolało.
1: Ale to tak, nie znasz takich przysłowia?
0: Nie, to powiedzenie, nie przysłowie.
1: Pierwszy słyszysz?
0: Pierwszy słyszę. Jaki to był napęd? Wracamy do samochodu i wracamy na polskie drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaczynamy od informacji od was, drodzy słuchacze. Rzeczywiście Niemce koło Lublina. Tutaj poważnie sytuacja wygląda. To jest 19 między Lublinem a Siedlcami. I tutaj rzeczywiście mamy poważne utrudnienia. W związku z tym zdarzeniem drogowym, o którym pisze nasz słuchacz, mamy potrąconego rowerzystę. No i jest korek, ale korek jest nie tylko w stronę Lublina, ale też w kierunku Siedlec. Także cierpliwość jest dosyć mocno wymagana na Krajowej drodze numer 19. Tych informacji jeszcze nie ma od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a więc jesteście pierwsi i to jest właśnie super. O tak to określę. Natężenie ruchu. No wciąż jest takie umiarkowane, chociaż na południu kraju zdecydowanie większe niż jeszcze na przykład godzinę temu, ale zniknął korek z okolic węzła Kraków Południe. On był między węzłami Kraków Łagiewniki i Kraków Południe na jezdni w stronę Śląska. Ciasno jest za to między węzłami Kraków Południe Krakowska Wina. No i do tego wszystkiego rzuca się w oczy rzeczywiście duży korek przy wjeździe na węzeł Krakowska Wina, jadąc ulicą Skotnicką od strony Krakowa. Tutaj ci, co chcą wjechać, muszą swoje odstać, niestety, wjechać na A4. W ogóle duży ruch jest na obwodnicy Krakowa w Małopolsce. Też korki w okolicach wokół Wadowic. 28, 52. Tutaj też i tak, 28, 52. Te dwie trasy dosyć mocno zakorkowane przy dojeździe do Wadowic, wokół Wadowic. No i bez zmian węzeł Gliwice Sośnica. Tutaj cały czas

jest korek, on nawet nieco się wydłużył, ale bardzo nieco. W tej chwili ma ponad 3 km na A4 jest i jest w stronę Wrocławia.

0: Napęd.
1: No, trzeba było od czasu do czasu robić coś takiego, żeby ruszył samochód.
0: Przepraszam, dokąd my jedziemy?
1: Nie pytam, dokąd jedziemy, ale pytam o to, jaki to był napęd. Jaki napęd miał ten samochód? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Trzymam kciuki. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Richard Ashcroft na naszej antenie.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jak to jest z tym napędem? Jaki to był napęd? Andrzej pisze, że jego zdaniem to był samochód z napędem pedałowym. Nie, nie pedałowało się w tym samochodzie, Andrzeju. Halo, halo.
1: Dawać mi tu czajnik, nawrotkę i za nim, że na parę. Maciuś pierwszy jeszcze raz.
0: Pozdrawiam, no masz dużo pary, Maciusiu pierwszy, ale nie tym razem. To nie był napęd parowy. Halo, halo.
2: Witam serdecznie, witam. Pozdrawiam prowadzących całe radio i wszystkich słuchaczy.
0: I?
2: Co do odpowiedzi zagadki, czy to był napęd nożny? Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Pozdrawiam, Robercie z Cysterny. Nie, to nie był napęd nożny. Nie, to nie mogę uznać tej odpowiedzi. Nie był to napęd nożny, nie był to napęd na parę. Nie trzeba było pedałować. Posłuchajcie raz jeszcze.
3: I samochód mi sprowadź.
4: Takie.
2: Napęd.
0: Właśnie, napęd. I teraz ten napęd. Uzupełnia się paliwo.
3: Robię te sprężenie.
4: Przepraszam, dokąd my jedziemy?
0: No właśnie, dokąd jedziecie z PRK z Polskim Radiem Kierowców? Nie tak brzmi pytanie. Pytanie brzmi, jaki napęd miał ten samochód, o który pytam. Minęła 14, wracamy do tego za chwileczkę, a tymczasem informacje pogodowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 pokazują termometry w Zakopanem i tam jest najchłodniej, na Podhalu zimno, można powiedzieć. Natomiast trochę cieplej w centrum, od 12 w Łodzi, przez 14 w Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie, 15 w Płocku, 16 w Poznaniu pokazują termometry. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, Kołobrzeg zdecydowanie 17,5. Ma być dziś tych stopni 18. Zdaniem synoptyków czekamy na 18, na razie 17,5. Pewnie się doczekamy. Po południu i wieczorem niestety zachmurzenie duże, co prawda z przejaśnieniami, a pod koniec dnia na zachodzie rozpogodzenia mogą się pojawić, ale na większym obszarze kraju jednak te chmury i te opady, a na wschodzie również możliwe burze. Wiatr mamy słaby, słabszy niż wczoraj zdecydowanie, bądź umiarkowany. W czasie burz dość silny może być, nawet w porywach do 60 km na godzinę, a wieje z północnego zachodu i z północy.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to niedługo my wracamy do tego napędu. Mam nadzieję, że wiecie, jaki to był napęd. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 3 minuty po godzinie 14. Na wysokich obrotach jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Tu, przyszłam, Monika Gniewarzyska i powiem wam, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, myślę, że można być w dobrym nastroju, chociażby dlatego, że nie ma zgłoszeń od służb, ale to zdaje się nie znaczy, że się nie dzieje, bo od was mamy, drodzy słuchacze, informacje właśnie z Lubelszczyzny. Krajowa 19, Niemce koło Lublina, Lublin-Siedlce. To ten odcinek. Tu należy spodziewać się utrudnień, bo właśnie w Niemcach koło Lublina doszło do zdarzenia drogowego. Jeden pas jest dostępny, kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Nie mamy zgłoszenia cały czas z Generalnej Dyrekcji o tym zdarzeniu drogowym, jak i też o innych, które mają miejsce. Miejmy nadzieję, że dlatego nie ma informacji od służb, bo nic groźnego na drogach się nie dzieje. Natomiast natężenie ruchu rośnie. Zdecydowanie widać to już na mapach. Już powolutku zaczynają świecić się na czerwono miejscami. Tak jest chociażby na Krajowej Drodze numer 7, na Zakopiance. Tutaj mamy prace drogowe za Myślenicami, ale jeszcze do niedawna tu przejazd odbywał się w miarę płynnie, bo była zmieniona organizacja ruchu i nadal jest, ale teraz widać ten większy ruch, bo troszkę spowalnia nam ta siódemka za Myślenicami w stronę Krakowa. Korek też niewielki, ale jednak między Gajem a Libertowem jest dnia w stronę Krakowa. No i na samej obwodnicy Krakowa też sporo samochodów, ale też nie do tego stopnia, żeby jakoś na czerwono się świeciło, z tym, że widać, że aut jest dużo, zwłaszcza w stronę Katowic. Na Śląsku z kolei cały czas duży korek jest, już w tej chwili około 4-kilometrowy na węźle Gliwice-Sośnica. Prace drogowe sprawiają, że kierowcy, którzy jadą w stronę Wrocławia, w ten korek wjeżdżają na A4 na węźle Gliwice Sośnica. Odcinek A4 między Gliwicami a Wrocławiem wygląda bardzo dobrze, czysto przejezdnie, bez spowolnień, i podobnie jest między Wrocławiem a Legnicą, ale tutaj zawsze ruch jest duży, tyle tylko, że nie na tyle, żeby tak mocno zwalniać, żeby było to widoczne, plus nie ma korka żadnego. Przypominamy wam, skoro jesteśmy już tutaj na dolnośląskim odcinku A4, że zamknięte są zjazdy, kąty wrocławskie i Budziszów, jadąc w stronę Legnicy od strony Wrocławia. Ci kierowcy nie zjadą tymi zjazdami, węzłami, bo te są właśnie w remoncie. Tak wygląda sytuacja na południu kraju. O tym, co w centrum, powiemy za 20 minut.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dlaczego mówisz, powiemy? Ja nic nie będę mówił, ty będziesz mówiła.
2: Ale ja cię poproszę, skąd wiesz?
1: A jeszcze nie wiem.
2: A widzisz.
1: A teraz wracamy do samochodu.
2: A proszę bardzo.
1: Do napędu samochodowego. Jaki to był napęd?
3: Był to napęd bateryjny, na taką baterię, tylko nie pamiętam, czy to była płaska, R20, R9, ale coś takiego. Maciuś pierwszy, jeszcze raz. Hej.
1: No nie był to napęd bateryjny, nie była to żadna bateria, żaden akumulator trakcyjny. Nie.
4: Cześć, Kuba ze Skody.
1: Cześć, Kuba.
4: Myślę, że chodzi o napęd siłą ludzkich mięśni, podobnie jak w Flintstonowie, tylko to było w filmie King Size. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. Tak, to było w filmie King Size, ale nie był to napęd siłą ludzkich mięśni. No, co prawda, ludzkie mięśnie musiały najpierw coś zrobić, żeby ten samochód ruszył, ale nie tak jak w Flintstonowie. Halo, halo.
5: A może to jednak był napęd gumkowy? Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
1: Gumkowy napęd? Nie, to nie był napęd gumkowy. Posłuchajcie raz jeszcze. Samochód, proszę.
6: I samochód mi sprowadź.
7: Tak je.
6: Napęd.
1: O, i tutaj. Łatwo nie było.
6: Robią te sprężenie.
7: Przepraszam, dokąd my jedziemy?
1: Nie pytam, dokąd jedziemy, tylko jaki napęd mamy w tym samochodzie, którym jechali ci mali panowie. O, powiem tak, ale już wszyscy wiemy, że to chodziło o film King Size. Jaki napęd miał ten samochód? Czekam na odpowiedzi, my za chwileczkę do tego wracamy. A teraz Hardy, Truck Bed. Posłuchajcie.

0: pchali ten samochód, była to siła ludzkich mięśni, taki to był napęd. Robert z Ostrowa Wielkopolskiego tak pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Przykro mi, Robercie, imienniku, mylisz się. Mylisz się. To nie był napęd, że pchali ten samochód. No dobrze, jaki to był napęd? Wiemy to, prawda?
1: Halo, halo, PRK. Cześć, Robercie.
0: Cześć.
1: Witam. Bardzo miło cię słyszeć po urlopie. Mam nadzieję, że chłop wypoczęty. Nie muszę słuchać do końca. Wiem, jaki ma napęd ten samochód. Nakręcany był, bo to była zabawkowa fura przecież. A film King Size. Pozdrawiam, Małcin.
0: Małcin, masz rację. Oczywiście to był chłop wypoczęty. Masz rację. Chłop wypoczęty to wpada na takie zagadki. Oczywiście, że tak. To był nakręcany napęd. Dobra ta sprężyna, czyli napęd sprężynowy. Andrzej wysłuchał uważnie tego cytatu i wpadł na to. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
2: Samochód z zagadki był nakręcany kluczykiem, zdaje się. Pozdrawiam Asia z Golfa.
0: Asia z Golfa, masz absolutną rację. Oczywiście był to napęd sprężynowy, ale nakręcany kluczykiem. Napęd sprężynowy nakręcany kluczykiem. Biały z Citana właśnie tak napisał. Jacek z Radomska też wiedział. Robert z Kroslanda. Kluczykowo-sprężynowy. Kluczykiem nakręcało się sprężynę w samochodziku zabawkowym. Oczywiście, że tak.
3: O, cześć, jeszcze raz Tomek DHL.
0: Cześć,
3: to był napęd nakręcany na kluczyk i czajnik na wrotkę i za nim. Hejkum, hejkum, loratuj. King size, pozdrawiam serdecznie. Siemanowice.
0: Siemianowice. Ten czajnik się pojawia, ale to był samochodzik zabawkowy. O, zagadka, pisze Kadas. Nakręcany napęd to był. Oczywiście, napęd nakręcany sprężynką. Tomek z Passata z uśmiechem. Korbka. Darek z Mazdy. Też mogę uznać tę korbkę, chociaż to był kluczyk. Haberk też wiedział. Roman wiedział. Rafał ze Sprintera wiedział. Artis Ząbek. Dobra odpowiedź. Ania Starnowa. Rafał, instruktor Sulechowa. Maciek. I kto jeszcze?
4: Cześć.
0: Cześć.
4: Nakręcana sprężyna na kluczyk. To był napęd w King Size.
0: Tak jest.
4: Pozdrawiam Agę.
0: Aga też wiedziała, jak słyszycie. Nowiś, Waldek z Olsztyna, Adam z Hyundai'a na korbkę, Radek i Arek z BME. Myślałem, że z BMW, ale okazuje się, że z BME. Sławek z Tesli też wiedział, Bartosz wiedział, Wójcio sam, bardzo dobra odpowiedź, Arek Kedin, Andy DWR, Konrad

0: Hyundai'a, Miluś, Kasia z kij, Nadszyszkownik też wiedział. No, Nadszyszkownik to musiał wiedzieć, bo przecież jechał tym samochodem.
1: Cześć. Cześć. Tak mi się wydaje, że był to napęd sprężynowy, nakręcany kluczykiem. Uh-huh. To chyba z filmu King Size. Uh-huh. Pozdrawiam wszystkich. Sato.
0: Sato też wiedział, jak słyszycie. Smoleń wiedział i odpowiedział. Krzysztof B., Artur Corolla, Toyota Corolla, Bartłomiej, samochód ze sprężynką nakręcany kluczykiem. Sołtys z Kwidzyn. Bardzo dobra odpowiedź, Sołtysie. Napęd sprężynowy, Filip tak napisał. Sława, sprężynowy, nakręcane wykrzykniki. Sława wiedział to i napisał. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, Jaca, Wrocław. Cześć, oczywiście Jaca. Był to samochodzik nakręcany na kluczyk, a film King Size. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam. Majek 1980 też wiedział, ale ktoś musiał być pierwszy. Tak to zawsze bywa. Kto był pierwszy nagrywając?
3: Cześć, to oczywiście King Size. Samochód był nakręcany na kluczyk. Pozdrawiam, Krzysiek z Peugeota.
0: Krzysiek z Peugeota był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Karaś był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Karasiu i Krzyśku z Peugeota. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia dla swoich najbliższych. Oczywiście odczytam albo wyemitujemy te pozdrowienia. Dołożymy piosenkę dla waszych najbliższych, dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa. Naturalnie. Ta zagadka była trudniejsza, a przed nami jeszcze jakieś dziś w wysokich obrotach oczywiście. A teraz lecimy muzycznie. Beastie Boys. Jest riff, jest piosenka. Fight for your right. Już teraz w PRK.

0: No i co powiesz?
1: Co powiem?
0: Powiemy?
1: Nie, ja powiem coś najpierw, a potem ty o sytuacji drogowej, dobrze?
0: A, widzisz, to iście.
1: Andrzej mnie rozśmieszył. To samochód kiedyś chodził jak zegarek. Dokładnie, napęd sprężynowy w samochodzie i chodził samochód jak zegarek. Nie to, co dzisiejsze samochody.
0: Te nie chodzą jak zegarki.
1: Te jeżdżą. Na baterie. Niektóre oczywiście spalinowe, natomiast te spalinowe, no teraz coraz więcej kierowcy płacą, i płaczą.
0: Ale jest światełko w tunelu.
1: Jest światełko.
0: Otworzyli.
1: Ciśnienie na Ormus, wiem o tym.
0: Nie, będzie... Ormus nie.
1: Tak,
0: tę
1: pływają.
0: Drugą.
1: Tankowcem pływają już podobno.
0: Ale nie, nie. To nie.
1: W każdym razie, co chciałem powiedzieć.
0: Proszę bardzo.
1: Będziemy o tym mówić dziś w Wysokich Obrotach. Nie musisz.
0: Dziś
1: będziemy mówić, nie musisz tego uprzedzać.
0: Dlaczego?
1: A, zapowiadasz,
0: dobrze. A nie wolno się spieszyć na drogach.
1: Właśnie, nie wolno się spieszyć.
0: Nie, nie, nie spieszmy się.
1: Gdzie się nie spieszymy, a gdzie stoimy, o tym już teraz Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy zgłoszenie od służb. 28, trasa Krosno-Sanok, miejscowość Nowosielce na Podkarpaciu, 265 km. Poważna sytuacja, potrącenie pieszego, samochód osobowy. Tak właśnie mamy w komunikacie, jedna osoba ranna, pieszy, a droga zamknięta. No i objazd jest, ale tylko dla aut osobowych. Trasami lokalnymi jadą przez miejscowości Bażanówka i Kostarowce. Samochody ciężarowe albo muszą czekać, albo wybrać inną trasę niż 28 Krosno-Sanok, tak żeby albo do Krosna, albo do Sanoka się dostać. Natężenie ruchu mieliśmy sprawdzić je na Mazowszu i w ogóle tutaj w centralnej części kraju. Otóż najgorzej wygląda oczywiście sytuacja na obwodnicy Warszawy, na S8. Widać duży ruch i to na jezdni w stronę Białegostoku. To można uznać za zmianę, bo w kierunku Wrocławia przejazd odbywa się właściwie płynnie, a w kierunku Białegostoku kierowcy zwalniają w okolicach dzielnicy Koło i w tym spowolnieniu jadą po Żoliborz z Ostrów Mazowiecka. Tu cały czas niestety, ale utrzymuje się zator, a

0: Nawet on się zrobił większy. Prace drogowe sprawiają, że korek jest dla kierowców jadących od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy ponad prawie 5-kilometrowy jest ten korek na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej na S8. No i jeszcze szybki rzut oka na północ kraju. Tu też przybyło samochodów na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Matarnia. Tu zwalniamy w stronę Gdyni i zwalniamy też w okolicach węzła Gdańsk-Osowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy koncert życzeń. Karaś, pozdrowienia dla wszystkich sycowian. Śle Karaś, za chwileczkę dla nich zagramy, ale nie tylko dla nich.
3: Cześć, miło mi, że byłem pierwszy. Chętnie pozdrowię. Pozdrawiam moją ukochaną żonę, która niestety przestała być zmotoryzowana i ma dzień bez samochodu, dlatego że złamała nogę i to prawą, więc nawet automatem nie pojeździ. Także pozdrawiam cię, kochana żona. Pozdrawiam również was wszystkich słuchaczy i radio. Dzięki, pozdrawiam, Krzysiek.
2: No to od Krzyśka dla żony i żeby ta nóżka szybko się zrosła i żeby żona Krzyśka wróciła do samochodu. No i dla sycowian gramy już teraz.
4: Io nella vita, se non mi piace di più.

0: Tańcz głupia, tańcz Lady Punk, klasyka polskiego rocka, piosenka z czasów, kiedy po polskich drogach jeździły zupełnie inne samochody. Za chwileczkę kolejna zagadka, ale się rozbrykałem dzisiaj z tymi zagadkami, z gadywankami w wysokich obradach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, ale jeżeli chodzi o tę zagadkę, mam ukryty powód, dlaczego zadaję akurat pytanie o ten samochód. Posłuchajcie, bo takie rzeczy zdarzają się również na polskich drogach. W dniu dzisiejszym pewnie się też zdarzyły, że pan policjant zatrzymuje kogoś.
1: Dzień dobry. Poproszę książkę wozu i prawo jazdy.
2: A i za co będziemy was karać, panie kierowco?
3: Jak to karać? Za nic. Ja nie popełniłem żadnego wykroczenia.
2: To z wami jest gorzej niż myślałem. Nie reagujemy na znaki.
3: Ja tędy jeżdżę codziennie. Mieszkam w tym osiedlu naprzeciwko. Tam nie stoi żaden znak chyba.

0: że go postawili przed godziną.
1: Nie będę pytał o to, jaki znak tam postawili przed godziną. Będę pytał o samochód. Jaki samochód został zatrzymany przez tego pana? Wówczas jeszcze milicjanta, a teraz jakby służył, to by był policjantem. No w każdym razie, jaki samochód został zatrzymany przez pana milicjanta? Tak brzmi pytanie. Poproszę o model i markę samochodu. A jak? Model i marka samochodu, jaki został zatrzymany przez tego pana milicjanta? Jeżeli wiecie, ślijcie te odpowiedzi w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my cały czas jedziemy na wysokich obrotach. Teraz na przykład lecimy sobie do Australii. In Excess.

0: przytulaniu było. Monika się spojrzała na mnie jakoś tak spod łba.
1: Spod łba?
0: Tak.
1: Znacząco.
0: Znacząco.
1: Mhm.
0: Ale to ma w związku coś z tym przytulaniem?
1: Nie, ja nie słyszałam, co ten pan śpiewał.
0: Nie?
1: On tak śpiewał?
0: A w radiu pracujesz, powinnaś słyszeć.
1: No właśnie dlatego, że pracuję w radiu, to nic nie słyszę. To tak
0: teraz
1: jest.
0: Będziesz mówiła informacje drogowe.
1: Niemożliwe, ja nie mówię.
0: A jednak.
1: A jednak.
0: Patrzcie.
1: Słuchajcie!
0: Nie. A tak, słuchajcie! Cud się stanie, Monika przemówi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy jedno zgłoszenie od służb. To jest dobra wiadomość, ale zła, że w ogóle ono jest. No ale jest. 28. Trasa Krosno-Sanok, miejscowość Nowosielce na Podkarpaciu. 265 km. Bez przejazdu przez Nowosielce. Zdarzenie drogowe. Samochód osobowy potrącił pieszego. No i tutaj droga jest na czas działania służb zupełnie zablokowana. Objazd jest, ale tylko dla aut osobowych. To ważna informacja dla ciężarowych, bo te albo muszą w ogóle zmienić trasę i inaczej dojechać do Krosna bądź Sanoka, no albo poczekać na otwarcie 28 i to jest w Nowosielcach zablokowana ta droga. Samochody osobowe jadą drogami lokalnymi przez miejscowości Bażanówka i Kostarowce. Taka została wyznaczona trasa objazdu. 2,5 godziny, około 2 godzin, no tak trzeba liczyć. Ta droga będzie zamknięta, bo 20 minut temu tę informację otrzymaliśmy, a więc wygląda na to, że około 2 godzin jeszcze 28 w Nowosielcach będzie zamknięta. Może się sytuacja troszkę poprawi i chociaż ruch na zmianę jednym pasem zostanie wprowadzony, ale o tym oczywiście będziemy Was informować. Natężenie ruchu, no teraz to już takie stabilne, bo zwiększyło się na obwodnicy Krakowa. Tutaj cały czas duży ruch jest, zwłaszcza na jezdni w stronę Katowic, okolice węzła Kraków Południe. Zaczyna się ten większy ruch i po węzeł Kraków-Tyniec mniej więcej to w stronę Śląska. Na Śląsku z kolei przybywa aut, rzeczywiście na A4 chociażby za węzłem Murckowska w stronę Rudy Śląskiej. No i też 86 korkuje się od węzła Murckowska po Katowice. Tutaj widać coraz więcej samochodów. No i cały czas utrzymuje się ten zator na węźle Gliwice-Sośnica na A4. Ale tu prowadzone są dzisiaj prace drogowe i w związku z tym kierowcy cały dzień zwalniają właśnie za Rudą Śląską, a przed Gliwicami na węźle Gliwice-Sośnica w stronę Wrocławia. Mamy te prace drogowe i ten korek. Na Mazowszu wciąż stabilnie, jeśli chodzi o obwodnicę Warszawy S8. Duży ruch w stronę Białegostoku, duży

że tak zwalniamy i to dosyć mocno. W przeciwną stronę, w stronę Wrocławia, sytuacja zupełnie przejezdna. No i zaczyna się już duży ruch o tej porze między Warszawą a Łodzią. Tutaj największy wygląda na to, że przy wyjeździe z Warszawy aż po Grodzisk Mazowiecki mniej więcej, ale w ogóle do Łodzi, w stronę Łodzi A2 zawsze jest mocno obciążona.

0: A i za co będziemy was karać, panie kierowco?
1: Jak to karać? Za nic, ja nie popełniłem żadnego wykroczenia.
0: To z wami jest gorzej niż myślałem. Nie reagujemy na znaki.
1: Ja tędy jeżdżę codziennie. Mieszkam w tym osiedlu naprzeciwko. Tam nie stoi żaden znak, chyba że go postawili.
2: Jaka nauka płyniemy z tego fragmentu? Otóż nie jeździmy na pamięć. Nie jeździmy na pamięć, bo zawsze mogą postawić jakiś znak. Wracam do pytania. Jaki samochód został zatrzymany przez pana milicjanta? Jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Wracamy do tego tuż po godzinie 15, mam nadzieję.

0: No to jak to jest z tym samochodem, który został zatrzymany przez pana milicjanta? Cześć, pisze Todem, to Alternatywy 4, Krzysztof Mankowski, czyli... Jerzy Kryszak jechał Fiatem 125P czerwonym. Nie, Todę. To nie był Fiat 125P. Tutaj kolejna odpowiedź. Oj, ta książka wozu mnie zbiła z pantałyku. Może to był służbowy UAZ. Czy to był służbowy UAZ? Posłuchajcie.
1: Dobry. Poproszę książkę wozu i prawo jazdy.
2: A i za co będziemy was karać, panie kierowco?
3: Jak to karać? Za nic. Ja nie popełniłem żadnego wykroczenia.
2: To z wami jest gorzej niż myślałem. Nie reagujemy na znaki.
3: Ja tędy jeżdżę codziennie. Mieszkam w tym osiedlu naprzeciwko. Tam nie stoi żaden znak, chyba że go postawili przed godziną.
0: No właśnie, nie jeździmy na pamięć. Pamiętajcie, taka nauka płynie z tego fragmentu, ale ja pytam o samochód, który został zatrzymany przez pana milicjanta jeszcze, czyli dawne, dawne czasy. O jaki samochód chodzi? Nie chodzi o Łaza, nie chodzi o Fiata 125P. Jaki samochód? Marka i model? Poproszę, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 pokazują termometry w Zakopanem i tam jest naprawdę chłodnawo na Podhalu. W centrum trochę cieplej, właściwie dwa razy cieplej, bo ponad 14. 14,5 w Łodzi, 14,9, prawie 15 w Warszawie. Najcieplej, jeżeli chodzi o takie centralne rejony Polski, no to widzę w Poznaniu 17,7, prawie 18. A 18 mamy w Pile i tam jest najcieplej. 18 stopni przewidywali synoptycy i okazało się, że dobrze, mamy 18 w Pile. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, chociaż przejaśnienia też możliwe. Pod koniec dnia na zachodzie nawet rozpogodzenia, ale dopóki nie ma końca dnia, no to jeszcze opad deszczu, a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze, przewidują synoptycy. Wiatr na szczęście słabszy niż wczoraj, słaby i umiarkowany. W porywach do 60 km na godzinę. Te porywy oczywiście w czasie burz tylko, a wieje z północnego zachodu i z północy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz dla wszystkich tych, można powiedzieć, którzy podróżują autostradami, life is a highway, życie to autostrada. Niech będzie Tom Cochrane na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Prawie 3 minuty po godzinie 15. O jaki samochód pytam? Jak wiecie, piszcie, nagrywajcie. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilena.

0: Ale się kołyszesz w rytm.
1: Rozbujałam je, bajm.
0: Rozbujała cię bajm?
1: Rozbujała mnie bajm.
0: Chyba Beata cię rozbujała, a bajm, albo rozbujał cię bajm. Wiesz, rodzaje, męski, żeński, nijaki.
1: A to w radiach się pracuje, to tak się mówi.
0: Tak?
1: Tak.
0: Rozbujała mnie bajm?
1: Nie słyszysz, nie mówisz, a jak mówisz, to właśnie tak.
0: Rozumiem. To tak. To tak już u nas jest. Monika Gniewaszewska, po tej lekcji...
1: Ale ja się pod tym nie podpisuję.
0: Jak to? No
1: normalnie.
0: Normalnie. Po lekcji pracy w radiu teraz będzie informacja o tym, co się dzieje na polskich drogach. O.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch. To jest na pewno. Na pewne. To jest na pewne. No tak,
0: na
1: tak
0: pewne,
1: to wygląda.
0: Na pewne,
1: tak to wygląda po kilkunastu latach w radiu.
0: No pewnie, tak. Pewnie.
1: W każdym razie na północy kraju, tutaj dawno nie byliśmy i zdecydowanie więcej samochodów widać na obwodnicy Trójmiasta S6C. Zwłaszcza między węzłami Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Osowa na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Tutaj jest nawet taki koreczek na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Prawdopodobnie jakieś zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie informują służby, ale mamy nadzieję też na waszą informację. Może coś wiecie na ten temat. W każdym razie zwalniamy, ale nie do takiego stopnia, żeby nie przejechać. Jest przejazd, ale dosyć mocno spowolniony. To jest na S6C, a na S7 ta nigdy nie zawodzi i właściwie od węzła Gdańsk Południe po Chwaszczyno przez Żukowo jedziemy czysto, przyjemnie, przejezdnie zarówno w stronę na północ, jak i w kierunku na południe. 91 na wysokości Gdańska. Ta nieco się korkuje i 89, ale ta już od jakiegoś dłuższego czasu, bo tutaj prace drogowe są prowadzone na 89, czyli tutaj jezdnia w kierunku węzła Gdańsk Port, to ta jest najbardziej zakorkowana i to jest właściwie codzienna sprawa. Węzeł Gdańsk Port to jest oczywiście ten, który sprowadza ruch z 89 na S7. I tutaj na tej 89 tych korków należy się spodziewać. A trasy na Pomorzu wyglądają dobrze. Te też w okolicach obwodnicy Trójmiasta, S6, S7 pełna przejezdność na pierwszy rzut oka oczywiście. Zachodniopomorskie S3 cały czas zwalnia nam w miejscu, gdzie zmienia się A6 w S3 w stronę Goleniowa, to jest na węźle Rzęśnica, tutaj trwają prace drogowe od strony jadąc Szczecina. Spory ruch już też w Szczecinie, zresztą w ogóle w miastach już dosyć duży ruch, z tym sobie to trzeba wziąć pod uwagę. Na obwodnicy Warszawy chociażby też widać już więcej samochodów, zwłaszcza w stronę Białegostoku i też uwaga, bo wyjazd z Warszawy węzłem Konotopa, on się zaczyna korkować, wyjazd S8 na A2 wjazd, czyli wyjazd w stronę Łodzi. Tutaj też należy spodziewać się właśnie spowolnień w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pogoda we Francji idealna, piękny błękit nieba, ani jednej chmurki, 24 stopnie, aż się same słowa piosenki cisną na usta, oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba. Tak się zaczyna odpowiedź na pytanie, jaki to był samochód, a jeżeli chodzi o autko, to będzie maluszek. No tak, ale to nie jest pełna odpowiedź, bo pytałem o markę i model, a maluszek, no maluchem ten samochód dopiero w ostatniej fazie produkcji się nazywał. To był kaszlak. Kolejna odpowiedź w aplikacji PRK Polski Radio Kierowców. Też się zgadzam, ale to nie jest pełna odpowiedź. Cześć, ulubione radyjko, to był nasz Malczan, no właśnie, czyli Fiacik 126P. Dokładnie tak, o ten samochód chodziło.
1: Cześć, Krzysiek z Volvo, chodzi o Fiata 126P.
0: Tak jest, Krzyśko, oczywiście. Hubert też wiedział, ba, powiedział nawet więcej. 594 cm sześcienne pojemności, Fiat 126P, kolor czerwony, rok produkcji 1974. Pewnie jeszcze na włoskich częściach. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Oczywiście to ten Fiat 600, potem była 650, ale to była zdecydowanie 600, czyli 594 cm sześcienne. Inżynier Karwowski zawsze jeździł Fiatem 126P, zgadzam się z tym.
2: Jeżeli chodzi o naszego słynnego bohatera, a teraz 40-latka, no to zdaje się, że był to Fiat 126P, kolor czerwony. Pozdrawiam, Kasia ze Stingerki, czerwonej Stingerki.
0: O, proszę bardzo, czerwona Stingerka, czerwony Fiat 126P, jak nam się to składa? Czerwony Fiat 126P, tak także napisał artist Ząbek i ma rację. Adam Kadas, Tobo 123, już jestem, spóźniłem się na zagadki dziś, uśmiecha się Peter. Czy to był czerwony maluch 40-latka? Był to czerwony maluch 40-latka, drugi Piterze, rzeczywiście spóźniłeś się na trochę tych zagadek.
3: Cześć.
0: Cześć.
3: Witam wszystkich kierowców. Ja w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że był to Fiat 126P, a tym panem, który został zatrzymany, był Karwowski. Pozdrawiam, Magda z Audi.
0: Świetnie, Magda z Audi to wykoncypowała. Oczywiście, że tak. Jurgen z Poręby też wiedział. Krzysztof z Miłakowa, Andrzej z Tczewa, Grzesiek z A4, Jacek z Highlandera, Roman, Łukasz z Elbląga, Zbyszek, Maciek z Białegostoku. Kto jeszcze?
4: O ile się nie mylę, w tej zagadce 40-latek oczywiście i chodziło chyba o polskiego Fiata 126P, sławnego malucha, jeśli dobrze pamiętam. Serdecznie pozdrawiam, Perka.
0: Czy nasz słuchacz dobrze pamięta?
5: Halo, witam.
0: Witam.
5: W sprawie zagadki, jaki samochód został zatrzymany przez pana milicjanta, czy chodzi o malucha, którego to jest dzisiaj rocznica, nie wiem, która, zakończenia produkcji. 2002 chyba było zakończone. Artur Skania, dziękuję.
0: Artur, masz rację, została dziś, dokładnie nie dziś, tylko 26 lat temu, bo w 2000 roku zakończona produkcja malucha, Fiata 120, wówczas już malucha, nie Fiata 126P. No i to było właśnie 22 września, dlatego to zapytałem. Sebastian z Daci rozpracował też zagadkę. Rafał ze Sprintera, Jarek z Krakowa, Bartłomiej, Jacek z Radomska, Andy DWR. Kto jeszcze?
6: Tym samochodem to był Fiat 126P, tak zwany maluch. Jechał nim inżynier Karwowski. Pozdrawiam serdecznie Mariucha z Malucha.
0: Proszę
6: bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Mariucha z Malucha też wiedział, że to chodziło o Fiata 126P. Dziś rocznica zakończenia produkcji tego samochodu, który nie ma co ukrywać, zmotoryzował Polskę i był chyba najważniejszym samochodem produkowanym w Polsce dla Polaków. Kto był najszybszy z odpowiedzią? Ania Starnowa, jeśli chodzi o tych, którzy pisali, była najszybsza. A spośród tych, którzy nagrywali?
7: Ja,
8: no witam, oczywiście inżynier.

0: Premier Karwowski jeździł małym polskim Fiatem 126P, czyli Fiat 126P. Mhm. Pozdrawiam, Darek.
1: Darek, to prawdę mówiąc, słyszeliście, najpierw pani powiedziała dajesz, a potem Darek dawał. No to pozdrawiajcie kogo chcecie, drodzy zwycięzcy, poprzez aplikację możecie nagrać pozdrowienia dla swoich najbliższych albo napisać. My dołączymy piosenkę, jak to zwykle bywa w wysokich obrotach. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Do Malucha, czyli Fiat 126P, dziś jeszcze wrócimy.

0: Już nie tylko Kilian, ale Monika Gniewaszewska też w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę będziemy mówić o tym, właściwie Monika będzie mówić, mimo że twierdziła,
1: może
0: że...
1: Może razem możemy mówić.
0: Możemy mówić razem, oczywiście. To ty mów, a ja będę mówił o podróży z Sandomierza do Płocka. Tutaj zaintrygowałem słuchaczy, bo dlaczego ten pan wędruje w dniu bez samochodu na piechotę z Sandomierza do Płocka? Jaki
1: akurat
0: powód tej pielgrzymki? Tak. Czyżby przedłożyć błagalne prośby w Petrochemii, co by spadło na instrybutorze? Proszę bardzo, jak się przyjęło w Polsce to nazewnictwo. Instrybutor zamiast dystrybutora. Byłem dziś na pompie i tam było tak pusto. Trzech ekspedientów siedziało na krzesełkach. Jak wszedłem, każdy podszedł do lady i prawie hurtem powiedzieli: zapraszam do mnie, do mnie, do mnie.
1: To bo ciekawe, chcieli. Bo takie korki jakby za zero było ta benzyna.
0: Tak? Przy instrybutorach widziałaś?
1: Nie, przy instrybutorach nie, ale na drogach. To jest ciekawe, nie? Że przebić się nie można.
0: Proszę bardzo.
1: A benzyna
0: w każdym razie o tej benzynie, o tych błagalnych prośbach w Petrochemii będziemy mówić już za parę naście minut. Jaka jest tendencja, jeżeli chodzi o ceny paliw? No bo rzeczywiście to, co się dzieje, nie przypuszczałem,
1: no,
0: że będzie ponad 9.
1: Ale mamy dobre wiadomości też. No,
0: mamy dobre wiadomości.
1: To,
0: mamy dobre wiadomości o cenach na instrybutorach. Natomiast
1: może być lepiej.
0: Może być lepiej. Na razie nie jest lepiej, ale będzie lepiej. Niedużo lepiej, ale lepiej. A teraz jak jest na dworskich drogach? Czy będzie lepiej?
1: Na dworskich drogach?
0: Na polskich drogach.
1: Tam jest dużo dorożek. Drożek.
0: Drożek.
1: Drożek.
0: Drożek to jest na stacjach benzynowych.
1: Drożek. Wiesz,
0: drożek. Natomiast będzie taniej, wierzę w to, ale ciaśniej.
1: O właśnie. Znaczy ciaśniej, nie wiem, to nie ma znaczenia w ogóle. I tak jest ciasno.
0: O 15:30 zaczynają się korki.
1: Wcześniej nawet.
0: Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No ale jest to dosyć ciekawa sytuacja. Nie dość, że dzień bez samochodu, paliwo na stacjach winduje, szybuje w pod niebiosa, a korków, a na Śląsku to już w ogóle nie można przejechać. Zwłaszcza A4 w okolicach Węzła Murckowska zatkana, 86, S86 podobnie. To jest w stronę Katowic wszystko, czyli S86 od strony Sosnowca w kierunku Katowic jadąc. Będziemy sobie podążać bardzo powoli w korku, a Węzeł Murckowska to 86. I też w stronę Katowic. Zresztą za węzłem Murckowska w stronę Rudy Śląskiej nie lepiej, bo też jest spory korek w stronę Rudy Śląskiej właśnie. Później czysto, w miarę między Katowicami a Gliwicami, ale już za Rudą Śląską przy dojeździe do Gliwic zakorkowany coraz bardziej, bo był korek tutaj, cały dzień się utrzymywał, węzeł Gliwice-Sośnica. Ten korek jest, bo prace tutaj trwają, teraz ma 4 km, właściwie około 4 ten zator na węźle Gliwice-Sośnica na A4 i jest w stronę Wrocławia. Do tego wszystkiego A1 się przykorkowała. To jest ten sam węzeł, bo Gliwice-Sośnica łączy A1 z A4, ale jadąc A1 to w ten węzeł na wysokości Gliwic, zbliżając się do Gliwic, natkniemy się na ten zator. W stronę na północ on jest. Krajowe drogi na Śląsku też przykorkowane, zwłaszcza 81, ale też 86 przy wyjeździe z Katowic już za węzłem Murckowska w stronę

0: stronę Tychów jadąc, a jedynka w miejscu, gdzie prowadzone są prace remontowe, czyli te fale Dunaju, o których było głośno i jest nadal, bo tam rzeczywiście zamiast drogi jest rzeka z falami, to między Bytomiem a Pyrzowicami należy się spodziewać tych spowolnień. To tutaj jest fragment A1 remontowany. No a jadąc na Dolny Śląsk, to będziemy jeszcze zwalniać na obwodnicy Wrocławia A8 przed węzłem, który wyprowadza nas z obwodnicy Wrocławia. Wrocław Północ, tu SA8 zaczyna być już powolutku S8. To wszystko w stronę Łodzi. Na Mazowsze zajrzymy za 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I koncert życzeń, kolejny dzisiejszego popołudnia w Wysokich Obrotach. Ania pozdrawia wszystkich miłośników Fiatów 126P. Nas w radiu, dziękujemy Aniu, rodzinkę słuchaczy i kierowców. No to dla wszystkich za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
3: No to cześć! Pozdrawiam wszystkich w trasie, trzymajcie się ciepło i kierownicy. Do usłyszenia, Darek.
2: A Darek pozdrowił wszystkich w trasie. No to dla wszystkich, gramy, jedziemy. Let's go.

0: Jak to będzie z tym paliwem? Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z biura Reflex, jest teraz z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, pani Ulu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ponad 8 zł za litr 95, ponad 9 już za olej napędowy, to jest rzeczywistość, nie fikcja. Myśleliśmy, prawdę mówiąc, ja myślałem, że do tego nie dojdzie. 9 zł, no tak drogo jeszcze chyba nie było w historii Polski, a tymczasem to jest rzeczywistość, jak powiedziałem. Czy jest światełko w tunelu, czy

0: na przykład Donald Trump, ratując swój, nie wiem, wizerunek w oczach Amerykanów, i kolejne ultimatum i tak dalej, i to może spaść ta cena, czy nie? Nie może spaść ta cena. Czy będzie taniej, czy nie? Pani Ulu, waszym zdaniem.
1: Tym ostatnim impulsem, który spowodował ten wzrost cen ropy naftowej i paliw gotowych ponownie.
0: Było zniszczenie tego...
1: To były te ataki na infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej. Tu na szczęście mamy takie dosyć pozytywne sygnały, że uda się już w części tą przepustowość przywrócić. Zresztą przy okazji tej sytuacji mamy informację, że ten transport ropy naftowej jednak zaczął się zwiększać także w ciśnienie Ormus.
0: O tym też słyszałem, ale słyszałem, że Arabia Saudyjska powiedziała, że do Europy nie będzie pompowała ropy przez te ataki i przez tak naprawdę tą zmniejszoną przepustowość.
1: Tak, ale jeśli tutaj uda się tą przepustowość przywrócić w krótkim czasie, to Europa nie powinna odczuć z tego tytułu niedoborów surowca ani paliw gotowych. Więc po pierwsze, jeżeli tutaj dojdzie do uspokojenia, widzimy już ten pierwszy efekt, ponieważ cena ropy Brent spada poniżej $100 za baryłkę, więc jakby dosyć pozytywnie rynki reagują. Oczywiście, żebyśmy my z kolei jako konsumenci to odczuli, to ta sytuacja musi na rynku ropy, na rynku tym surowcowym utrzymać się co najmniej przez jakiś czas, żeby nastąpiła korekta cen hurtowych w dół i później na rynku detalicznym.
0: To na razie nie następuje ta korekta w dół.
1: Następuje. Ja mówię, dzisiaj mamy taką wyraźną przecenę kolejną właśnie z tym spadkiem cen ropy poniżej $100. Tanieją również produkty gotowe drugi dzień z rzędu, a więc w konsekwencji jednak z opóźnieniem na ten spadek na giełdach światowych będą reagowały nasze rafinerie, a później stacje benzynowe. Natomiast to, co istotne, to... podkreślmy jedną rzecz. Te wzrosty cen paliw na stacjach benzynowych, które dla benzyny i oleju napędowego zatrzymały się na wielu stacjach przed tymi psychologicznymi barierami 8 i 9 zł, oznacza to tyle, że nie wszystkie wcześniejsze podwyżki z rynku hurtowego zostały przełożone na rynek detaliczny. Tu duża zasługa właścicieli stacji, którzy rezygnując z własnej marży detalicznej, nie przebili na wszystkich stacjach tych psychologicznych poziomów. No ale nie wszyscy mogą udźwignąć ten ciężar. Rozumiem. i na części stacji właśnie mamy te poziomy powyżej 8 i powyżej 9 zł.
0: No tak.
1: I generalnie to powinna być ta norma, o której dzisiaj byśmy rozmawiali, czyli właśnie.
0: Ale mamy taką normę. 8,99 to prawie 9 za olej napędowy na wielkich stacjach, znaczy stacjach wielkich koncernów, i ponad 8 za litr 95. To nie jest fantazja moja. Ja to widziałem na własne oczy. I nawet powyżej 9 za, nawet nie za paliwo premium, tylko za to paliwo podstawowe.
1: Tak, zgadza się, ale na większości jednak stacji udało się utrzymać te ceny poniżej, a na mniejszej części stacji zostały przebite te poziomy cenowe. I o ile tam, gdzie te poziomy zostały przebite, spadek cen na rynku hurtowym może skutkować spadkiem cen, to tam, gdzie te poziomy zatrzymały się przed psychologicznymi barierami, tu szybko ceny niestety nie spadną.
0: Rozumiem.
1: To jest ta kwestia. Natomiast odnosząc się do pierwszego pana pytania, czyli do tego, co może dać nam presja na prezydenta Stanów Zjednoczonych przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, powinna przynieść nam pozytywny efekt, to znaczy dążenie do zakończenia konfliktu w Zatoce i głębszą korektę cen ropy na świecie. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia również z historycznymi rekordami cen oleju napędowego, tak jak mamy to w Polsce, ale też w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie te poziomy rzeczywiście wzrosły, bo my wszyscy reagujemy jednakowo na to, co dzieje się na rynku ropy naftowej, jeśli chodzi o podaż, dostępność paliw i później przełożenie to na cenę paliw gotowych. W związku z tym właśnie te rekordowe poziomy cen w Stanach Zjednoczonych mogą

0: skłonić prezydenta do szybszego zakończenia konfliktu, ale nie muszą, niestety nie muszą, więc pamiętamy, że jeszcze około dwóch tygodni temu prezydent Trump mówił, że wojna w Iranie zakończy się po wyborach w Stanach Zjednoczonych, więc jakby...
1: No tak, ale teraz spadają mu notowania i dzisiejsze są już podobno najniższe w historii, jeżeli chodzi o poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych. My celowo mówimy to, bo tak naprawdę to, co się dzieje w Ameryce, nie ma co ukrywać, ma wpływ również na Europę, na nas. Dobrymi sygnałami, jak powiedziała pani Urszula, są to, że częściowo odblokowano ciśninę Ormus i te zniszczenia w Arabii Saudyjskiej już powoli wracają do normy, to znaczy wraca do normy ten przesył ropy. Oby tych sygnałów było więcej, tych lepszych sygnałów, pani Ulu.
0: Dokładnie. Ważne jest dla nas, żeby, tak jak mówię, co najmniej przez kilka kolejnych dni ta sytuacja się poprawiała, bo wtedy my realnie odczujemy to w postaci niższych cen na stacjach i sądzę, że wówczas te maksymalne ceny powyżej 8-9 zł odpowiednio dla podstawowych paliw powinniśmy móc zobaczyć na stacjach.
1: I
0: to już niezależnie od tego, czy rząd będzie decydował się na jakieś programy osłonowe. Po prostu z sytuacji rynkowej powinniśmy odnotować również niższe ceny na stacjach.
1: Na razie ich nie mamy, no ale czekamy. Nadzieja umiera ostatnia. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie taniej. Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw.
0: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję, pani Ulu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: No i tak to mamy 15.50, w związku z tym kolejne informacje drogowe, a na drogach tłok.
1: Ano tłok, ano tłok.
0: Ano tłok.
1: Ano tłok.
0: Nie jeden.
1: Nie jeden.
0: Dużo tłoków w silnikach.
1: Tak jest.
0: I nie tylko w silnikach, na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mieliśmy zajrzeć na Mazowsze i zaglądamy. Centralna Polska, tutaj zwłaszcza w okolicach Warszawy, niestety bardzo duże korki i też pojawiły się utrudnienia na A2. Drogowcy zgłaszają, że na trasie między Warszawą a Łodzią, tutaj już komunikowaliśmy o tej sytuacji, a teraz już wiemy, co się wydarzyło. Węzeł Wiskitki-Skierniewice na wysokości Nowej Wsi, 412 km, zepsuł się samochód osobowy. No i to wystarczy, żeby jezdnia w stronę Łodzi, bo na niej się zepsuł, była zakorkowana i to tak porządnie. To jest na węźle Wiskitki, już kierowcy zwalniają. No i jadą po miejsce, gdzie zepsuł się ten samochód osobowy. Przypomnę, jeśli jesteście na A2, to jest na 412 km, na wysokości Nowej Wsi. Aż po 412 km, czyli mniej więcej 4 km, będziecie jechać właśnie w tym korku. On się zaczyna na węźle Wiskitki, jadąc od strony Warszawy, a w kierunku Łodzi. W ogóle bardzo duży ruch na A2. Też już jak sobie z Warszawy wyjedziemy, to ten duży ruch jest na wysokości Pruszkowa, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. A jeśli chodzi o obwodnicę Warszawy, no to standard oczywiście S8, kierunek Białystok, ale też południowa obwodnica Warszawy, już tu korki się pojawiły między węzłami Warszawa-Opacz, Warszawa-Południe na obu jezdniach w stronę Terespola i w kierunku Poznania. Duży ruch też między węzłami Opacz-Konotopa, zwłaszcza w stronę węzła Konotopa, czyli zjazdu na A2, czyli w kierunku Łodzi. No i też uwaga, ostrzegamy Was, bo ten korek znów się pojawił, tylko tutaj zdaje się mamy zdarzenie drogowe. Ten korek, chodzi o korek na S2. Już wyjechaliśmy sobie z Warszawy, jedziemy elegancko, mijamy Wilanów, Konstancin i jesteśmy na moście na Wiśle i na tym na moście jest niestety, ale zator. On się ciągnie po zjazd z S2 na wojewódzką 801. To wszystko w stronę Terespola, no bo tutaj mamy na tym węźle przy zjeździe z S2 niestety, ale zdarzenie drogowe, które przed Falenicą zresztą powoduje właśnie ten zator. Także jeśli się zastanawiacie, no to zdarzenie drogowe na S2 przed Falenicą powoduje korek, niestety. No i północ kraju, tutaj już też duży ruch. Za węzłem Gdańsk-Południe, troszkę większy na S7, ale dużo większy, ale też bez jakichś dramatycznych korków na S6, czyli tej obwodnicy Trójmiasta klasycznej, tak to ujmijmy, starej, między węzłami Gdańsk-Kowale, Gdynia-Wielki Kack, zwłaszcza na jezdni w stronę Gdyni, należy się większej liczby samochodów spodziewać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 7 minut i będzie godzina 16, a po godzinie 16 będziemy grać o wycieraczki. Przydadzą się Wam? Mam nadzieję.

0: Klasyka. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 16 minęła. Cały czas jedziemy na wysokich obrotach. Tu piszecie, między innymi Grzegorz pisze, że ceny na stacjach wielkich korporacji są zdecydowanie wyższe niż na mniejszych stacjach. Osobiście tankuję auto 20-30 groszy taniej na mniejszych stacjach paliw i nie są to stacje nieznane. No poza tym, dlaczego jak tylko słyszymy o wzroście cen ropy na rynkach, to koncerny podnoszą od razu, a jak spadają, to nie od razu. No właśnie, o to cały czas pytamy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No cóż, pozostaje tylko taki nerwowy śmiech, nie ukrywam, no bo rzeczywiście zauważamy taką prawidłowość, ale... Cóż możemy zrobić? Czekamy na obniżki cen, no bo to, co się dzieje, naprawdę, ja nie wiem jak wy, ale drodzy słuchacze, ale ja nie spodziewałem się tego, że ta dziewiątka zostanie przekroczona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zwłaszcza, że na przykład no, w Chorwacji, na przykład, gdzie byłem jeszcze parę dni temu, taniej, zdecydowanie taniej na stacjach paliw, więc chyba można. Dobrze, 7,5 w Zakopanem, tyle nie kosztuje benzyna, w Zakopanem tylko tyle mamy na termometrach. 18 natomiast w Pile, 18 zapowiadali synoptycy i to się sprawdziło. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, pod koniec dnia na zachodzie rozpogodzenia, chociaż to dobre. Jeżeli chodzi o temperaturę, to maksimum osiągnęliśmy. Wiatr słaby i umiarkowany, chociaż może być porywisty w czasie burz, które przewidują jeszcze na dziś we wschodniej części Polski synoptycy. A wieje z północnego zachodu i z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach. Zapraszam, jedziemy sobie, a za godzinę sprawdzę, jak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiejsza noc. Zapraszam, jedziemy, Robert Kilen.

0: Niedługo gramy już o wycieraczki. O co chodzi tak naprawdę w tej grze? Trzeba oczywiście odpowiedzieć na pytanie. A jeżeli nie będziecie znać odpowiedzi na pytanie, no to jest podpowiedź. Przecieramy szybkę wycieraczkami. Nowymi oczywiście. I mam nadzieję, że się po tej przecierce rozjaśni i kto się wygra kolejny raz wycieraczki na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Ale trzeba się zgłosić do konkursu. Jeżeli już zauważyliście na przykład w czasie dzisiejszych deszczy, że te wycieraczki nie ścierają dobrze.
1: Żeby no, to był tylko deszcz.
0: No właśnie, to możecie oczywiście walczyć o nowe wycieraczki do zdobycia za jakiś czas w Polskim Radiu Kierowców. Jak się zgłosić? Imię, napiszcie imię swoje albo pseudonim artystyczny, jak macie na przykład.
1: Ale telefon jest ważny.
0: I telefon do siebie, pod który to telefon oddzwonimy za jakiś czas i będziecie walczyć. Kto pierwszy, ten lepszy, chciałbym powiedzieć, no ale śpieszcie się,
1: bo
0: oczywiście
1: w Tatrach śnieg.
0: Ze zgłoszeniami.
1: Bo w Tatrach śnieg. Mm-hmm. Co, nie dziwicie to?
0: Ale przecież na rysy nie wjedziesz samochodem.
1: No wiesz, dla chcącego nic trudnego. Mm-hmm.
0: No to teraz posłuchajcie, co ma do powiedzenia Monika Gniewaszewska na temat sytuacji na polskich drogach. 10 minut, a właściwie aha, już 11 przez ciebie.
1: Chciałbyś, żebym w kółko o tym mówiła.
0: Tak, dokładnie. Tam nie możesz mówić w kółko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie jest najlepiej. Było naprawdę spokojnie. Naprawdę było spokojnie, bez korków, bez specjalnych spowolnień. No a teraz korków, a korków. Ale na początek dobra wiadomość, 28. Odblokowana Krosno-Sanok, można przejechać przez miejscowość Nowosielce. Tutaj nie było za wesoło, zwłaszcza samochody ciężarowe nie mogły przejechać. Dla osobówek był objazd, a więc nadkładanie kilometrów, a teraz już 28. otwarta. W przeciwieństwie do A2, która korkuje się i to tak znacząco, między Warszawą a Łodzią, w stronę Łodzi jest korek, węzeł Wiskitki i 412 kilometr. Awaria samochodu osobowego, tak podają w komunikacie służby, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Taką mamy właśnie informację. No i tutaj też jest korek w związku z tym zdarzeniem, z tą sytuacją. On troszkę jakby się zmniejszył i to jest chyba dobra wiadomość i przeniósł, bo teraz jest przed węzłem Biskitki, a był za, albo na się zaczynał i ciągnął po to zdarzenie. A teraz jest przed. O, tak wygląda sytuacja. A skoro
0: na
1: tak,
0: za, przed.
1: Nazad.
0: Nazad, przed. To gdzie aha, jest ten korek?
1: Przed.
0: Przed, okay.
1: Teraz jest przed. Przed. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Mhm. Na razie jest przed, a był za. A na obwodnicy Warszawy, Blizny Łaszczyńskiego, Żoliborz w stronę Białego Stoku. Śmiejesz się z czego? Z tych kierowców, co w korku stoją?
0: Nie. Trochę z ciebie.
1: Ze mnie? Znów? Ja się po prostu obrażę dzisiaj.
0: Mów,
1: tak
0: proszę.
1: Jest. Mów. No, ja mogę mówić w kółko, a spacer? Na rysy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To może ja dokończę wiadomości drogowe. Obwodnica Bydgoszczy przed węzłem Białe Błota w kierunku Poznania. Tam ciężarówka jest w rowie i mamy utrudnienia. Mm-hmm. A poza tym nasz słuchacz.
3: Moje radijko kierowców, z tym 412 kilometrem na dwójce to nie do końca chyba tak jest. Nie zepsuł się tu osobowy. Stoi na 413 albo 14 na prawym pasie ruchu. Zepsuta ciężarówka czerwona na zachodnich blachach. Mm-hmm. Natomiast już później, bliżej 412 kilometra, w ciągniku światłowym strzeliła prawa tylna opona. Jej resztki leżą na pasie awaryjnym, a ten oto ciągnik siodłowy awaryjnym pasem na tej zepsutej oponie, na tej roztrzaskanej jednej i chyba drugiej też, nie wiem, gołych felgach. Z równym tempem idzie sobie

0: jedzie?
1: I stąd tworzą się takie koreczki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy za informację. W każdej drogowej sprawie oczywiście aplikacja działa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak tam wam wygodniej. Monika wróci z kolejnymi informacjami za 20,
2: może
0: nie,
2: wrócę,
0: już za 15 minut. Jak strzeli focha, to nie wróci, ale przekonajcie się o tym o 16:30.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: A teraz z nami w wysokich obrotach, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. Takie, powiedziałbym, święto nietypowe, ale tak naprawdę przeznaczone chyba do dużych miast, bo w dużym mieście rzeczywiście funkcjonowanie

0: Bez samochodu jest możliwe, komunikacja miejska funkcjonuje, w większych miastach nawet dobrze i skutecznie, natomiast co z małymi miejscowościami i wsiami? Tam ta komunikacja kuleje, nie ma co ukrywać, widać to po obrazie polskich wsi na przykład, na każdym podwórku po kilka samochodów, każdy kto ma prawo jazdy ma swój samochód, żeby móc się poruszać.
1: No tak, oczywiście bardziej chodzi o refleksję. Refleksję nad tym, w jaki sposób się poruszamy i oczywiście ta perspektywa będzie różna. Na wsi, w małych miasteczkach, gdzie ten dostęp do transportu zbiorowego jest trudniejszy, przesiąść się na transport zbiorowy będzie trudniej, a zdecydowanie łatwiej w takich aglomeracjach jak Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kraków. Więc to oczywiście ma wpływ na wybór środka transportu, którym się poruszamy.
0: A dlaczego w ogóle walczymy z tymi samochodami? My tak naprawdę mamy Europejski Światowy Dzień bez Samochodu, cały czas piętnujemy posiadaczy samochodów, że trują, że korkują, że jeżdżą wolno w korkach i tak dalej, i tak dalej. I staramy się obrzydzić te samochody. Z jakiego powodu?
1: Ja myślę, że tutaj trochę źle pytanie stawiamy, bo problem, dlatego że my nie walczymy z samochodami, my bardziej myślimy o tym, żeby poruszać się w sposób zrównoważony. Pytanie, czy mamy alternatywę dla poruszania się samochodem, a jeżeli mamy alternatywę, czy ona jest na tyle atrakcyjna, żebyśmy byli w stanie zrezygnować z samochodu, bo samochód zajmuje miejsce, zajmuje przestrzeń, zużywa paliwo. Jeżeli tą alternatywę stworzymy, to być może sami się zastanowimy, czy nie warto chociażby część z tych podróży, które wykonuje samochodem, chociażby z punktu widzenia zdrowia, nie zamienić na inny rodzaj transportu, na przykład rower.
0: No właśnie, ale czy na przykład rower wzdłuż, jadąc drogą rowerową wzdłuż ulicy dla samochodów, gdzie te samochody kopcą, autobusy jeżdżą, ciężarówki i tak dalej, tak naprawdę jest zdrowszym dla nas i wdychanie tych spalin niż siedzenie w klimatyzowanym samochodzie?
1: No, to rzeczywiście problem już jest trochę bardziej złożony, ale rzeczywiście nie wszystkie te drogi są przy mocno uczęszczanych drogach. Popatrzmy sobie drogi wielopasmowe, tam te ścieżki, te drogi rowerowe są rzadziej. Natomiast tu bardziej chodzi o kwestię też ruchu fizycznego, który poprawia nasze samopoczucie. Mamy siedzący tryb pracy, poruszamy się też w pozycji siedzącej. Dlaczego nie mamy zrobić coś dla zdrowia fizycznego.
0: Rozumiem. Powiedział pan o alternatywie dla samochodu. Jaka w takim razie w przyszłości może być alternatywa dla samochodu? Jak pan to widzi? Samochody autonomiczne teraz nad tym pracują producenci.
1: No tak, ale tu mówimy w przypadku dnia bez samochodu bardziej o kwestii zrównoważonego transportu, czyli wykorzystania innych środków transportu, bo jeżeli weźmiemy tradycyjny pojazd, czy pojazd elektryczny, czy pojazd autonomiczny, to cały czas jest to pojazd, który zajmuje miejsce. Oczywiście pojazd autonomiczny nie musi parkować, bo on może zawieźć na miejsce do pracy i wrócić gdzieś i nie parkować w centrum, więc oczywiście ta przestrzeń może być zluzowana, ale idealnym transportem jest transport zbiorowy autonomiczny, bo wtedy mamy mniej pojazdów, mniej korków.
0: Ale tu zakładamy, panie profesorze, przepraszam, że ten samochód zajmuje miejsce w centrum miasta. Owszem, ale tak naprawdę nie wszyscy pracują w centrum miasta, prawda? Może takie rozproszenie miejskie byłoby wyjściem z sytuacji. Po prostu pracujmy w innych miejscach, na przykład na obrzeżach miast. Niektóre firmy się wycofują z centrów po to, żeby pracownicy mieli miejsca parkingowe właśnie.
1: No, mamy pracę hybrydową, pracę zdalną, ale tu słusznie pan dotknął też jednego elementu, że patrząc na transport, na prawo do mobilności, popatrzmy sobie na kwestię urbanistyki, w jaki sposób miasta są zbudowane. Jeżeli będziemy mieli mniejsze, krótsze odcinki do przebycia, mniej będziemy musieli tych podróży dokonywać, to siłą rzeczy będziemy mniej musieli korzystać ze środków transportu, przynajmniej w postaci samochodów, tak? Wystarczy rower czy spacer pieszo. Więc jeżeli podejdziemy do tego nie tylko z punktu widzenia ekologii, wiadomo, samochody zanieczyszczają powietrze, ale też z punktu widzenia zdrowia, żeby się poruszać, z punktu widzenia mobilności i załatwiania spraw wszystkich w obrębie miejsca, w którym mieszkamy, czyli urbanistyki, to łącząc tych wiele elementów, możemy po prostu sobie poprawić jakość życia.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, panie profesorze, której nie dotknęliśmy, mianowicie wpływy do budżetu państwa z podatku za benzynę, za samochody. Jakby każdy jeździł rowerem, nie potrzebowałby paliwa, to wpływy byłyby mniejsze.

0: No tak, tak, jest to problem, choć przyznam szczerze, że z punktu widzenia paliw, o których też i Państwo dzisiaj na antenie rozmawiacie, cen, no to kwestia rozważenia alternatywy dla indywidualnego transportu, to też jest rzecz, o której warto pomyśleć. Więc jeżeli następnego dnia po dniu bez samochodu zastanowimy się, czy część z tych podróży możemy odbyć transportem zbiorowym albo innym rodzajem transportu, to efekt tego wydarzenia, tego dnia będzie osiągnięty.
1: Mówimy oczywiście cały czas o dużych miastach, tam gdzie transport to jest zbiorowy, jak zaznaczył pan profesor Ślęzak, ma się dobrze, ale nie chodzi o małe miasteczka czy wsie, gdzie tak naprawdę mieszkańcy no, muszą się poruszać samochodami. Chyba że oczywiście rowerem, jeżeli mają niedalekie odległości do przebycia. Tak, panie profesorze?
0: Tak, oczywiście, no to jest już inny problem, tu dotykamy znowu jeszcze jednego aspektu wykluczenia komunikacyjnego, tak?
1: Dokładnie.
0: I rzeczywiście, jeżeli to wykluczenie będzie mniejsze, jeżeli będzie można wszędzie dojechać pociągiem, transportem zbiorowym, czy transportem na żądanie, bo to też może być pewna alternatywa, to stworzymy też realną szansę wyboru innego środka transportu dla mieszkańców małych miast i wsi. Dzisiaj jest to niestety trudne.
1: Europejski Dzień Bez Samochodu i dlatego takie rozważania na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach. Profesor Marcin Ślęzak, dyrektor ITS-u, był z nami. Dziękuję panie profesorze. Wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia. A pan
0: dzisiaj
1: transportem drogowym do pracy, czy znaczy transportem zbiorowym, czy samochodem?
0: Komunikacją zbiorową i pieszo.
1: Okej. Okay. Czyli uczcił pan.
0: Tak, tak. Wykorzystałem okazję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.

0: 30. Ja przypominam, już za chwileczkę, już za momencie gramy o wycieraczki, o voucher na wycieraczki o wartości 100 zł. Jeżeli zdecydowaliście, że chcecie nowe wycieraczki na ten sezon jesienno-zimowy, na ten sezon, w którym będą się coraz częściej przydawać, to zapraszamy do konkursu. Jak się zgłosić? Imię i numer telefonu. Już to mówiliśmy, jeszcze raz powtórzę. Imię wysyłajcie i numer swojego telefonu poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście napiszcie to, a my oddzwaniamy za parę minut. Teraz Monika w takim nastroju zadumanym.
1: Ja przyszłam do słuchaczy.
0: Nie do mnie, okej.
1: Nie, bo ty się dzisiaj ze mnie nabijasz, jesteś nieprzyjemny dla mnie.
0: Czyli jest foch. No dobrze, ale...
1: Ale nie do słuchaczy, przyszłam do słuchaczy.
0: Oczywiście, czyli my sprawdziliśmy, co się dzieje o 16.30. Monika odgrażała się, że być może nie będzie serwisu, a jednak będzie.
1: Serwis będzie.
0: Bo dla słuchaczy zrobisz wszystko.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo są straszne korki, proszę Państwa, i po prostu ja muszę Was przed nimi ostrzec. I tak też na przykład na S2, to dla tych, którzy z Warszawy wyjeżdżają, no to tutaj niestety, ale utknął w korku i to takim porządnym. On jest jeszcze przed Wilanowem się zaczyna, za Ursynowem, przed Wilanowem i ciągnie się przez most na Wiśle, aż po Falenicę. To jakiś taki korek, który pojawia się właściwie codziennie na tej S2. Tutaj były prowadzone prace drogowe w okolicach Falenicy, ale teraz mamy oznaczenie o zdarzeniu drogowym przed Wisłą jeszcze, ale korek ciągnie się za Wisłę. To wszystko w stronę Terespola. S2, czyli już obwodnica Warszawy południowa, jeszcze właściwie, między węzłami Opacz, Warszawa Południe, na obu jezdniach korek. S8 przy dojeździe do Warszawy od strony Mszczonowa, od strony południowej, zwalniamy mocno przed, na wysokości Janek i w spowolnieniu jedziemy po węzeł Opacz. No i też oczywiście A2. A2 za węzłem Konotopa, jadąc w kierunku Łodzi, też spowolnienia na wysokości Pruszkowa największe. No i oczywiście S8 w Warszawie, ale tutaj korek jest tradycyjnie. Bliznę Łaszczyńskiego, Żoliborz to w stronę Białegostoku. A ta sytuacja w okolicach węzła Wiskitki znacznie lepsza. Korka nie ma, on zniknął. Jest spowolnienie, węzeł Wiskitki, Skierniewice. Służby donoszą o zepsutym samochodzie osobowym. Wy donosicie o zepsutej ciężarówce. W każdym razie efekt jest taki, że bardzo niewielkie spowolnienie jeszcze pozostało na 412 kilometrze w stronę Łodzi. Tak wygląda sytuacja w centralnej Polsce, bo troszkę więcej też mamy aut w okolicach Poznania, ale A2 ładnie przejezdna. Jeśli się korkuje, to S11 tutaj za węzłem Poznań-Zachód. Przy zjeździe na S11 będziemy stać w korku. Południe kraju, oczywiście obwodnica Krakowa w korkach, też Śląsk, węzeł Murckowska i zjazd nim na 86, ta zakorkowana i też bardzo duży ruch między Katowicami i Mysłowicami. No i niestety wydłużył się korek węzeł Gliwice-Sośnica, ale tu trwają prace drogowe, dlatego w tym korku stoicie w stronę Wrocławia na A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze nasz słuchacz, tak? W bardzo ważnej sprawie.
3: Dzień dobry.
0: Dobry.
3: Tak. Dobry. Chodź, to są komendy dla koni. Dzisiaj dzień bez samochodów, może pani mówiła do zaprzęgów.
0: O, może tak.
3: Pozdrawiam.
0: Przed, za, wiesz i tak dalej.
1: Wiśta Wio, ja znam.
0: No, tak. A Wiśta Wio to w którą stronę?
1: Że do przodu.
0: Nie, Wio to do przodu.
1: A Wiśta?
0: Wiśta, hejta to zupełnie inne komendy.
1: A gdzie by poszedł koń?
0: Wiśta to w lewo chyba.
1: Aha.
0: A widzisz, to jednak nie wiesz.
1: Wiśta w lewo. Nie, Wio w lewo.
0: I hajta chyba w prawo, a Wiśta w lewo.
1: A skąd ty wiesz?
0: A prr, to stój.
1: Aha.
0: Wiesz, bo ja się znam na koniach, nie tylko mechanicznych.

0: Loco, fanowie Criminals przed momentem na antenie PRK Polskich Radia Kierowców, a teraz ktoś zdobędzie wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych, Wize.pl.
0: Mariusz jest z nami dzisiaj. Dzień dobry Mariuszu, witam serdecznie na antenie PRK. Jesteś w trasie?
2: Tak, jak najbardziej, jak raz w trasie.
0: Daleko ode mnie?
2: Jestem na S8 między Wrocławiem a Łodzią.
0: O, no to nie zakorkowana, prawda? Tam się fajnie jedzie tą S8-ką. Elegancko, właśnie, dokładnie tak. I do jakiego samochodu będziesz starał się zdobyć wycieraczki?
2: Ford Mondeo.
0: Której generacji?
2: Czwórka.
0: Czwórka, powiedziałeś?
2: MK4, tak.
0: Okej. Okay. No dobrze, duży samochód, przestronny. Nim właśnie podróżujesz teraz?
2: Nie, teraz jadę jeszcze większym, jadę ciężarówką.
0: Okej, rozumiem. Mogłeś załadować sobie na pakę Forda Mondeo, żeby pojeździć trochę, jak staniesz ciężarówką. Dobrze, Mariuszu, pytanie za chwileczkę. Ja przypomnę zasady, żebyś, wiesz, nie wystrzelił za szybko, jeżeli nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie, albo nie był pewny, albo chciał się upewnić, no to poproś naprawdę o podpowiedź. Wtedy przecieramy szyby wycieraczkami, oczywiście, i mam nadzieję, że podpowiedź cię już upewni, że znasz odpowiedź, dobrze?
2: Jasne.
0: Dobra, okej. Okay. Powiedziałem, że wrócimy dziś do maluchów jeszcze, do Fiata 126P, bo dziś 22 dzień września. W 2000 roku ta legenda polskiej motoryzacji weszła w ostatni zakręt. Właśnie 22 września 2000 roku wyprodukowano ostatni samochód, zamykając tym samym historię. No co tu dużo ukrywać, chyba najważniejszego pojazdu w historii polskiej motoryzacji. On zmotoryzował Polskę. Już nie nazywał się wtedy Fiatem 126P, tylko Maluchem. I teraz tak, Maluchy jeździły w dużej ilości, bo wyprodukowano 3 300 000 tych samochodów. Wyeksportowane zostały i w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jeździły te Maluchy. Między innymi jeździły po Kubie, w Chile można było spotkać Malucha, a nawet dalej od Polski, jeszcze dalej. Gdzie, to jest już pytanie, gdzie najdalej od Tychów i Bielska Białej trafiły Maluchy? Dodam, dla ułatwienia, już pierwsza podpowiedź jest taka, że chodzi o kraj położony na wyspach. Wiesz, gdzie najdalej trafiły Maluchy z Polski?
2: Jeżeli na wyspach, to mam taki jeden pomysł, ale generalnie pewności nie ma, a więc poproszę o podpowiedź.
0: Dobrze, w takim razie wycieraczki, przecieramy szybę i mam nadzieję, że ta podpowiedź naprowadzi cię na właściwą odpowiedź. Trzymam za ciebie kciuki. To jest niedaleko Australii, to o co mi chodzi. Tam kręcono Władcę Pierścieni.
2: A więc myślę, że chodzi o Nową Zelandię.
0: Brawo, brawo, brawo! Świetnie! Co cię naprowadziło? To, że niedaleko Australii, czy że Władca Pierścieni?
2: W sumie niedaleko Australii, bo po głowie mi chodziła właśnie Australia jako wyspa lub właśnie Nowa Zelandia. I nie wiedziałem z tych dwojga.
0: Dobrze, że a nie strzeliłeś w Australię, bo Australia to najmniejszy kontynent, a nie wyspa.
2: No w sumie tak.
0: Brawo, brawo, brawo, wycieraczki do Forda Mondeo. Ford się ucieszy na pewno. Ty też słyszysz, że się cieszysz. W takim razie gratuluję, nie rozłączaj się, bo musimy wiedzieć, wiesz, gdzie ten Ford Mondeo jest zaparkowany, żeby te wycieraczki do niego trafiły, a jutro kolejne wycieraczki do kogoś trafią.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych, Wize.pl.

0: Za 10 minut będzie godzina 17, za chwileczkę wiadomości drogowe. W każdej drogowej sprawie przypominam, aplikacja Halo Halo.
1: Monika jest super, ona tylko się droczy z tobą, Robercie. Pozdrawiam.
0: Naprawdę?
2: A widzisz? Słuchacze to wiedzą.
0: Że się droczysz.
2: Tak. A ty tak na poważnie?
0: No co ty? ja na poważnie. Jesteśmy bardzo poważni. No w każdym razie, jeżeli chodzi o wiadomości drogowe, jesteśmy bardzo poważni. Absolutnie. Za chwileczkę o zatorach. A propos. Wiesz co, wpadłem na taki pomysł. Czy wiesz, jaka jest różnica między zatorem a zetorem?
2: Zetor?
0: No, zetor,
2: hator,
0: a za...
2: Nie. Hator, tak było, wiesz.
0: Tak, było coś takiego. Czaruj dalej, ale nie o to chodzi. Jaka jest różnica między zatorem a zetorem? Jak ktoś wie, to zapraszam do aplikacji. Uświadomcie Monikę. I co?
2: I nic.
0: Nie, coś się dzieje, prawda, na polskich drogach.
2: Aż za dużo.
0: Dobrze. Zator, jaka jest różnica, jak wiecie? Zapraszam, a teraz Monika Gniewaszewska. Wiadomość
2: drogowa.
0: To pewnie
2: jakaś miejscowość.
0: Nie.
2: Nie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. Jeszcze oprócz tego, że są bardzo duże korki, mamy zgłoszenie od służb, ale tych zgłoszeń na szczęście nie jest dużo, ale przyszło teraz. S5, trasa węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie, miejscowość Lipniki w Kujawsko-Pomorskim. 72 kilometr, auto ciężarowe wypadło z jezdni. Nie mamy poszkodowanych na szczęście, mamy zwężenie za to na wysokości Bydgoszczy. Tutaj drogowcy nie precyzują, w którą stronę, ale dostępny jest jeden pas. A więc jeśli jesteście w korku na S5, na 72 kilometrze, na wysokości Bydgoszczy, to właśnie za sprawą tego samochodu ciężarowego, który tutaj blokuje przejazd na jednym pasie. A dwójka bez zmian, chociaż korek zniknął, to jest ważna wiadomość z okolic węzła Biskitki, bo tutaj mamy to zdarzenie drogowe na A2, węzeł Biskitki, węzeł Skierniewice, Nowa Wieś. Awaria samochodu osobowego, tak piszą służby. Wy donosicie, że to jest ciężarówka. W każdym razie efekt jest ten sam. Zwężenie w stronę Łodzi, bo to jest odcinek A2 między Warszawą a Łodzią, ale tak jak wspomniałam, bez korka tu już w okolicach węzła Biskitki na A2, bo 50-ka korkuje się przy wjeździe na A2 węzłem Biskitki, ale to chyba dzień jak codzień, bo ta 50-ka tutaj w okolicach węzła Biskitki zawsze jest zakorkowana. Korek na A2 mamy za to wciąż na wysokości Pruszkowa. To jest jezdnia w stronę Łodzi. Wracamy, zdaje się, z Warszawy, bo też bardzo duży ruch na węźle Konotopa. No i S8 w Warszawie też zakorkowana w stronę Białegostoku, ale to wiadomo. Nic nie lepiej przy wyjeździe z Warszawy S2 w stronę Terespola jadąc. Ten korek chyba nawet się wydłużył. On jest już w tej chwili za Ursynowem tuż na S2. Ciągnie się przez Wilanów, Powsinek, Konstancin i dalej w kierunku Terespola. Kończy właściwie na wysokości Falenicy. Jak miniemy Falenicę S2, to potem jedziemy bez tego korka i właściwie płynnie. Dużo korków też na południu kraju, to oczywiście obwodnica Krakowa, węzeł Kraków-Skawina, bramki w Balicach. Tych spowolnień, korka należy spodziewać się na obu jezdniach. No i Śląsk tutaj bez zmian na 86, węzeł Murckowska, zjazd A4 w stronę Katowic, S86, zdecydowanie mniejszy korek przy dojeździe do Katowic, no ale jest, tutaj trzeba się z tym liczyć. No i bez zmian też długi zator ponad 4-kilometrowy na węźle Gliwice-Sośnica. Tutaj prace trwają i w związku z tym na A4 w stronę Wrocławia kierowcy zwalniają.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Długi zator, jak powiedziała Monika. Tak. Czym różni się zator od zatora? Do tego dojdziemy, ale ponieważ Monika jest fajna, to jeszcze mam nadzieję, że wyjaśni wątpliwość naszego słuchacza.
4: Witam, Highlander z tej strony.
0: Cześć, Highlanderze.
4: Potwierdzam, że na A2 414 stoi solóweczka na litewskich blachach. Sytuacja uległa poprawie, nie ma już korka. W obydwie strony jedziemy na normalnej prędkości autostradowej, ale tak patrzę na nawigację, na wysokości Raszyna coś się czerwieni na drodze, jakiś korek. Może byście podrzucili, jak to wygląda, bo jadę do Siedlec. Pozdrawiam.
0: Jak to?
2: No to dzień jak co dzień chyba tak naprawdę.
0: Tak? Mhm. Czyli...

0: południowy szczyt komunikacyjny, tak?
1: Tak, dokładnie. No i tutaj niestety chyba, jeśli chcemy przejechać bez problemów i spowolnień i korków, no to później. A teraz C.

0: to zanim się robi zator. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Brawo!
0: Paweł Sporda.
1: Oczywiście, że tak. Tomek Sporda ma rację. Zetor to traktor, jak pisze Ola, i masz rację, Olu, a zator to jest korek, czyli jak jedzie zetor, to zanim robi się zator. Mój
2: piękne
1: kolega miał zetora, tak nim pole orał, że go zator
2: pokonał.
1: Być może. No w każdym razie tak, macie rację, oczywiście zetor to traktor, a zator to korek. Brawo, brawo, Czupur z Durango, ale spłynęło odpowiedzi. Ola, czeski traktor, Grzesiek za czwórki, świetni jesteście. Brawo, brawo, brawo dla wszystkich, którzy wiedzieli, co to zetor, co to zator. Mamy brawa? Są brawa.
2: Brawo!
1: I dla Moniki też brawa, bo już sobie idzie.
2: Nie, nie, nie, absolutnie.
1: I zostajesz ze mną?
2: Nie, nie, nie zostaję.
1: A, to zostajesz czy...
2: Ale nie, no brawa się nie należą, bo po prostu to jest nasza...
1: A, że brawa, ja myślałem, że już zostaniesz ze mną.

0: Jak zator jedzie, to zanim robi się zator, WUKO, czupura, już wymieniłem. Oczywiście macie rację. O, tu jest fajna odpowiedź. Tomki z Kony, chyba Tomek albo Tomki. We dwóch Tomków jadą może. Zetor może stać w zatorze, natomiast zator nie może stać w zetorze. Oczywiście, że tak. Prawie 17. O 17 obiecałem informację o tym, jak synoptycy wyobrażają sobie dzisiejszą noc, jeżeli chodzi o pogodę. I tak będzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie najchłodniej na Podhalu, 7,5 w Zakopanem pokazują termometry i w dalszym ciągu w Pile najcieplej, 18, wciąż 18. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie oraz w centrum już

0: już mogą pojawić się rozpogodzenia dzisiejszej nocy. Jeżeli chodzi o inne zjawiska mniej korzystne dla kierowców, no to niestety na zachodzie lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, a w Sudetach nawet do 200 metrów. Jeżeli chodzi o temperaturę od 6 do 9 stopni, tak mniej więcej będzie wyglądała temperatura w Polsce. Na wschodzie miejscami 10, a w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet około 12, więc cieplej, ale za to w obszarach podgórskich chłodniej, bo tylko 4. Wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany i pozostanie północno-zachodni. No jeżeli chodzi o te zjawiska, o których powiedziałem, no to te mgły wydają się, no i opady deszczu, a nawet w górach opady śniegu mogą nam utrudniać jazdę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 17. Jedziemy sobie. Z Talking Heads, utwór nazywa się Psycho Killer. Robert Killen. W odróżnieniu od Killera. Zapraszam na wysokie obroty. Jedziemy sobie.

0: O proszę, już wiem, o co chodzi z tym zetorem, który już nie orze, bo zatarł silnik. W Gwarze Wielkopolskiej podobno mówi się zator silnik i dlatego zetor nie orze. Ciekawe ćwiczenie dykcyjne tak naprawdę. Prawda? Zetor w zatorze, zatarł silnik. Posiadacz traktora teraz z nami, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi oczywiście. Specjalnie dla was. O tym, co się dzieje po 17. 10 minut po godzinie 17.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Wiskitki, węzeł Skierniewice w pobliżu Nowej Wsi na 412 kilometrze. Tam doszło do awarii autoosobowego, zablokowany był prawy pas w kierunku Poznania, ruch odbywał się tylko lewym ruchem, lewym pasem. Teraz wszystko to poszło w niepamięć, służbom udało się przywrócić pas do ruchu i w stronę Poznania jedzie się już A2 w pobliżu Nowej Wsi bez jakichkolwiek problemów. Wciąż są kłopoty na drodze ekspresowej S5 na odcinku węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w miejscowości Lipniki na 73 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, nikt nie ucierpiał, ale ruch odbywa się tylko lewym pasem. Koniec kłopotów również na drodze krajowej numer 28 na odcinku Krosno-Sanok w miejscowości Nowosielce na 265 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy jest ranny, droga zablokowana. Wprowadzono objazd dla aut osobowych trasami lokalnymi przez Bażanówkę i Kostarowice.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dzisiaj dzień bez samochodu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców dyskutowaliśmy na temat tego dnia bez samochodu. Oczywiście wykonalny ten dzień bez samochodu w dużych miastach, gdzie działa rewelacyjnie komunikacja zbiorowa, natomiast w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, no to niewykonalne, jeżeli chcemy się poruszać oczywiście. W każdym razie dzień bez samochodu ma promować alternatywne formy transportu. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego odpowiadają w tym momencie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na pytanie, czy bez własnego auta można sprawnie poruszać się po mieście.
1: Z tą komunikacją miejską jest różnie w naszym mieście, wiadomo, no, jest zapełniona, często zdarzają się opóźnienia, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś jest bardziej aktywny fizycznie, to dla niego tam przejażdżka rowerem to nie jest duży problem, nie jest to duże miasto.
2: Poruszam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską, mieszkam na obrzeżach miasta i nie mam większej trudności, żeby dostać się do miasta czy gdzieś dalej.
3: No raczej ciężko, rzadko te autobusy są, nie? Czasami 20 minut trzeba czekać na jakiś autobus i przejechać na drugi koniec miasta, czasami z przesiadką są 2 godziny nawet, więc nawet tak średnio bym powiedział.
4: Często stoi pani w korkach?
2: Jak jest na przykład 15 albo coś, to zdecydowanie są korki w całym mieście.
0: Pierwszy dzień bez samochodu zorganizowano we Francji w 1998 roku, ale to się przyjęło. Pomysł dnia takiego europejskiego bez samochodu zrodził się już w 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Kierowcy na całym świecie podchwycili, właściwie no nie kierowcy, tylko ci, którzy decydują, podchwycili pomysł i teraz na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Indonezji, w stolicy Indonezji obchodzony jest dzień bez samochodu w każdą niedzielę. W każdym razie w Nowym Jorku, w Warszawie średnia prędkość przemieszczania się pojazdów 23 km na godzinę. Tych samochodów jest dużo i dlatego włodarze miast decydują, żeby pokazać te, jak powiedziałem, alternatywne formy transportu.

0: Już prawie 17.30, więc wracamy na polskie drogi z Mariuszem Dąbrowskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie ma już kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Wiskitki Skierniewice w pobliżu Nowej Wsi na 412 kilometrze dla jadących w kierunku Poznania. S2, południowa obwodnica Warszawy od wyjazdu z tunelu autostradowego Pował Międzyszyński, korek dla jadących w stronę Miejska Mazowieckiego. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Spowolniony ruch w obu kierunkach.

0: od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach. Na 73. kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Nikt nie ucierpiał, ale ruch odbywa się lewym pasem. Trasa S8, jej stołeczny odcinek, korek jest od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. I po kłopotach na drodze krajowej nr 28 na odcinku Krosno-Sanok w miejscowości Nowosielce na 265 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Niestety bardzo złe wiadomości za jedynki z akcji prowadzonej na A1. 13 pijanych kierowców zatrzymali wczoraj na A1 łódzcy policjanci. W trakcie kilku godzin funkcjonariusze przebadali alkomatem tysiące kierujących, no spośród tych tysięcy kierujących 13 było pijanych.
1: Akcję przeprowadzono w poniedziałkowy poranek, a w działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, a także policjanci z komend powiatowych.
2: Policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 7370 kierujących pojazdami.
1: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na podwójnym gazie przyłapano 13 kierujących, którym odebrano prawo jazdy.
2: Głównym celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie kierujących prowadzących pojazd na tak zwanym podwójnym gazie.
1: Tego typu akcje mają być prowadzone cyklicznie. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: No i działania policjantów z Łódzkiego były elementem akcji, która tego dnia prowadzona była też na innych odcinkach autostrady A1 w województwach śląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Ale co z tego wynika? Tak naprawdę wynika z tego, że cały czas ograniczone zaufanie do innych, którzy poruszają się obok nas, obowiązuje. Naprawdę zasada ograniczonego zaufania. Uważajcie na siebie na drodze, bo nie wiadomo, czy przed wami, czy za wami, czy ten, który was wyprzedza na przykład z nadmierną prędkością, nie jest pod wpływem.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: Za 11 minut będzie godzina 18. Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. 13 pijanych kierowców zatrzymali wczoraj na 1000, ja nie wiem, czy 7 tysięcy,
1: jeden z panów policjantów powiedział, że ponad 7 tysięcy pobrań.
0: I 13 pijanych kierowców.
1: I tak się zastanawiam, czy to dużo, czy mało. Zawsze 13

0: Będzie bardzo dużo, prawda? O 13 no właśnie, za dużo.
1: Znaczy, nie chciałby nikt na jednego z tych 13 trafić na swojej drodze, prawda?
0: No, oczywiście, każdy z nich to potencjalny morderca, zabójca, przestępca drogowy. Ale biorąc pod uwagę to, że Estończycy i my w Europie jesteśmy tymi państwami, tymi nacjami, które wykonują najwięcej pomiarów trzeźwości. Czyli najwięcej znajdują, najwięcej szukają, najwięcej badają. I tak patrzę, 7 tysięcy to jest tak, sobie wiesz...
1: Ja rozumiem.
0: To myślę, że to jest wynik zupełnie przyzwoity.
1: Oczywiście, że tak. Mało tego, jeżeli chodzi o polskich kierowców, ja już niejednokrotnie mówiłem w wysokich obrotach, że tak naprawdę nie jeździmy po alkoholu, znaczy statystycznie rzecz ujmując, tak? Tylko ciągle tych 13 to za dużo.
0: Z tobą się w pełni zgadzam, że tych 13 jest za dużo, natomiast na 7 tysięcy 13 to
1: tak, nie ma co,
0: niecałe 2 promile.
1: Oczywiście. Cieszę się, że na to zwracasz uwagę, Mariuszu, bo nie chcemy przez to powiedzieć, że absolutnie prowadzimy
0: cały czas będziemy
1: alkoholu.
0: Mówili o tym, że alkohol to jest wróg tego, kto jest za kierownicą.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast statystycznie rzecz ujmując, jest więcej pijanych kierowców
0: lepiej.
1: Jest we Francji, bo przecież po winku, po obiedzie wsiadają i jadą swoimi Citroenami na przykład.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Więc
0: Niemcy,
1: oczywiście, że tak. Hiszpanie i tak
0: Holendrzy.
1: Dalej, i tak dalej. I tak. Nawet mają inne normy. Przecież, prawda, jeżeli chodzi o wskazania alkoholu w wydychanym powietrzu.
0: Włosi proponują wprowadzenie takiego zapisu, że osoby 65 plus nie mają, tak jak u Włochów jest ta możliwość bycia na rauszu, to
1: starsi nie mogą.
0: Emeryci już nie będą mogli, żeby nie wjeżdżali pod prąd na autostradę.
1: W każdym razie przekaz jest taki, 13 nawet na 7 tysięcy to za dużo, natomiast Polacy jeździmy
0: coraz więcej trzeźwości na naszych drogach.
1: Oczywiście, że tak.
0: I tego się trzymajmy.
1: I trochę tłoku mamy o tej porze, zdaje się.
0: Trochę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: S2, południowa obwodnica Warszawy od wyjazdu z tunelu autostradowego po Wałmiedzoszyński korek dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch w obu kierunkach od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach na 73 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, nikt nie ucierpiał, ale ruch odbywa się pasem lewym. S8, jej stołeczny odcinek, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 25, odcinek Kalisz-Konin w miejscowości Piątek Mały. Na 285 kilometrze zderzenie ciężarówki i dwóch autosobowych. Klasa numer 25 na swym 285 kilometrze jest drogą zablokowaną. Jeszcze krajowa 50 i droga 92, bo w pewnym momencie one się pokrywają. Chodzi o obwodnicę Sochaczewa, korki w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na 4 minuty przed godziną 18. Patryk Bedliński w studiu PRK Polskiego Radia Mamy Kierowców, bo od godziny 18 właśnie z Patrykiem jedziecie na luzie.
1: Tak będzie. Będziemy dzisiaj jechać niekoniecznie samochodem, bo dziś takie święto, że samochód można zostawić. Ja na przykład swój wczoraj zostawiłem w serwisie. Na szczęście się nie zepsuł, ale po prostu pewne rzeczy trzeba przy nim wykonać. No ale dzisiaj doskonała okazja. Przychodzę do metra i się okazuje, że bramki opuszczone i po prostu...
0: Za darmo można jeździć.
1: Tak, i po prostu za darmo sobie możemy jechać.
0: Czyli Patryk zaoszczędził, jak my słyszeliście. Ja jednak samochodem wracam do domu. Kłaniam się, zapraszam na jutrzejsze wysokie obroty. No i oczywiście zostańcie z nami po godzinie 18 na luzie. Patryk Bedliński. A to udający Greka, Polak, Kostek Iliadis, Human po polsku będzie. Jedziemy. I tak.

0: Czy macie czasem tak? Jeżdżę tym samochodem, ale właściwie i bez tego samochodu dałbym sobie radę. Czy są takie u was dni w tygodniu? To niekoniecznie może być cały tydzień, ale czasem jakiś taki dzień się przydarzy. Że jakby nie było tego auta przed domem, to właściwie i tak dalibyśmy sobie radę. Może komunikacja miejska, może rower, no ale skoro już jest samochód, to już pojadę. To już tak troszeczkę z wygody, no bo nie chce mi się sprawdzać rozkładów jazdy, czy nie chce mi się specjalnie przebierać w ubranie rowerowe. No właśnie, jak to jest u was? Czy dalibyście radę bez samochodu i ile też samochodów przypada na osobę w naszym kraju? Temu wszystkiemu będziemy się dziś przyglądać. A z racji, że ja przyglądam się na zegarek i już prawie 2 minuty po godzinie 18, to pora najwyższa sprawdzić pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy przewidują na dziś przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe są nawet burze. Niespełna godzinę temu pokropiło nas tak solidnie w Warszawie. No i nocą też miejscami popada, chociaż głównie przelotnie. W Tatrach śnieg, przyrost pokrywy śnieżnej o blisko 10 cm. Temperatura najbardziej spadnie lokalnie w obszarach podgórskich. Będzie tam około 5 stopni. Ale generalnie w najchłodniejszym momencie nocy od 6 do 11. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami głównie na północy oraz na południu może być porywisty. W rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Przeważnie będzie to wiatr północno-zachodni i północny, a na zachodzie i na południu również powieje wiatr zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę i to w Tatrach zwłaszcza spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak zwykle w każdej ważnej dla was drogowej sprawie czekamy na sygnały, na przykład na temat tego, czy poradzilibyście sobie bez samochodu, czy czasem na wyrost z tego samochodu korzystacie. 22 513 11 11 i aplikacja PRK.

0: ja chciałem przeżyć to sam. No jestem ciekawy, czy Michał Szczygieł nawiązywał do słynnego przeboju zespołu Lombard właśnie tym tekstem, słowami przeżyj to sam. A takie tekstowe puszczenie oka przecież zdarza się w muzyce, bo Margaret chociażby użyła słów tańcz, głupia, tańcz i Lady Punk podobnie. Były też słowa uparcie i skrycie, one też pojawiały się nie tylko u Edyty Geppert. No ale muzyczne tematy zostawiamy, bo drogowe o tej porze ważniejsze. Z nami Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Jeśli chciałbyś, to ja mogę puścić oczko do ciebie i z tobą popróbować różnych klimatów.
0: I będziemy teraz puszczać oczko do naszych słuchaczy, którzy być może stoją w korku i sprawdzamy, jak nam się jedzie i czy będą się też pewne słowa i pewne drogi powtarzały w drogowych raportach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 28 między Krosnem a Sanokiem w Nowosielcach na 265 kilometrze. Zupełnie inna sytuacja jest na drodze krajowej numer 50 i krajowej trasie numer 92. Te dwie trasy pokrywają się na obwodnicy Sochaczewa i tam są korki niestety w obu kierunkach. Droga krajowa numer 25, Kalisz-Konin, miejscowość Piątek Mały, 285 km. Doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch aut osobowych. Trzy osoby ranne, droga zablokowana, wyznaczono objazd przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach na 73 km. Ciężarówka wypadła z drogi, nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Liczba samochodów w Unii Europejskiej to więcej niż 259 milionów. W Polsce przypada 600 aut na każde 1000 osób i ten wynik zapewnia nam 6. miejsce w Unii Europejskiej. Przynajmniej jeżeli chodzi o 2024 rok, bo według danych Eurostatu za 2024 rok najwięcej pojazdów w Unii było we Włoszech, Luksemburgu i Finlandii. No i gdy tak wczytamy się w te dane, to nie dziwota, że tworzą się korki. O tym, czy mamy za dużo samochodów w miastach, już teraz porozmawiam z panem profesorem Michałem Dominczakiem, architektem i urbanistą. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: No właśnie, pana zdaniem, czy mamy za dużo samochodów w miastach, czy może to nie tak?
1: To zależy, powiedziałbym tak, to zależy w którym mieście, albo w której części miasta i o jakiej porze dnia i nocy.
0: No jeżeli spojrzymy na Warszawę, na Wrocław, na Poznań, na Gdańsk, to czasami jest spory problem z tym przejechaniem. Łódź podobnie, Kraków.
1: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. To oczywiście wynika z wieloletnich zaniedbań, albo może zaprzestania pewnej takiej ciągłej polityki rozwoju transportu miejskiego, który byłby oparty na różnych środkach, zarówno w transporcie publicznym, indywidualnym. Ta równowaga została w tym momencie zaburzona i też proszę pamiętać, że duże znaczenie miała taka naturalna chęć nadgonienia pewnych zapóźnień, które nasze społeczeństwo odczuwało w latach 80. czy 90., jeżeli chodzi o poziom motoryzacji. Czyli mówiąc wprost, samochód był pewnym marzeniem, był pewnym świadectwem statusu materialnego, no i oczywiście kojarzył się też z pewnym poczuciem wolności, swobody i tak dalej, i tak dalej. No i też oczywiście komfortem. Więc to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, jest efektem zdarzeń z przeszłości, ale też podlega pewnym zmianom, które wynikają z kolei z wydarzeń teraźniejszości. No, mówiąc wprost, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów paliwa będzie przekładał się na użytkowanie samochodów, ale też zmiana świadomości, myślenia o

0: otaczającej nas przestrzeni, o miejscu, w którym mieszkamy. Bo z jednej strony chcemy, przyzwyczailiśmy się, samochód jest dla nas wygodnym narzędziem przemieszczania się, ale z drugiej strony no, chcemy też mieć miejsca spokoju, miejsca, gdzie mamy więcej zieleni, gdzie czujemy się bezpiecznie, albo nasze dzieci czują się bezpiecznie, dlatego że nie poruszają się w tej przestrzeni wokół nas pojazdy mechaniczne, albo poruszają się wolniej niż, albo bardzo wolno.
1: No właśnie, więc... panie profesorze, przepraszam, że przerwę. Jest taki trend od pewnego czasu, chociażby w Warszawie to jest bardzo widoczne, że centra, jak to się mówi popularnie, stają się bardziej dla ludzi, a nie dla samochodów, czyli ten ruch samochodowy trochę się ogranicza, trochę się wyprowadza, tworzy się deptaki, zawęża się ulicę i to jest, no nie ma co ukrywać, bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza z perspektywy kierowców samochodów, bo po prostu to grozi korkami, ale z drugiej strony może właśnie więcej miejsca mają ludzie piesi, może właśnie to zniechęca, żeby tak tłumnie samochodem jechać.
0: Panie redaktorze, bardzo dobre zwrócenie uwagi, ludzie piesi i ludzie zmotoryzowani, bo często przeciwstawiamy ludzi samochodom. Czasem w tych samochodach siedzą inni ludzie. To jest dosyć ważne, bo to jednak pozwala nam trochę szerzej spojrzeć, tym bardziej, że wielu z nas bywa, znowu na oczywistość, ale bywamy kierowcami, a pieszymi jesteśmy zawsze. I znowu, to jest trend, który zresztą w Polsce pojawił się stosunkowo późno, bo wyłączanie ruchu kołowego historycznych części miast, historycznych fragmentów zabudowy mniejszych, większych miast zaczęło się tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze poziom motoryzacji nie był tak duży. Do nas, można powiedzieć, dotarło to dosyć późno i polskie miasta w stosunku do wielu miast niemieckich czy szwajcarskich, francuskich mają stosunkowo niewielkie strefy wyłączone z ruchu kołowego. Gdybyśmy porównali to powierzchniowo czy długościami ulic. Więc mamy tutaj sporo, nie powiem, że nadrobienia, ale jest spora różnica. I ten trend, który wiąże się z pewnym powrotem do centrów miast. Muszę pamiętać, że centra miast, historyczne centra miast nie były najpopularniejszym miejscem zamieszkania jeszcze w latach 90. Dzisiaj ze względu na tendencje społeczne, nowe pokolenia wchodzące na rynki pracy, ale też spojrzenie tych nowych pokoleń, młodych pokoleń na w ogóle koncepcję życia powoduje takie pragnienie powrotu do miejsc, w których wszędzie jest blisko, w których nie musimy po to, żeby zrobić zakupy czy spotkać się z przyjacielem, nie musimy spędzać dużo czasu, nie musimy jechać samochodem, nie musimy w ogóle przemieszczać.
1: Jest zresztą koncepcja miasta 15-minutowego.
0: Tak, to jest koncepcja tak naprawdę nie nowa, bo można powiedzieć, że wszystkie miasta średniowieczne czy przed okresem nowożytnym były 15-minutowe. Jakbyśmy spojrzeli, to właściwie były to miasta piesze, miasta 15-minutowe. Tylko jest zasadnicza różnica. Czym innym jest, kiedy my mamy swobodę wyboru tych 15 minut, a czym innym, kiedy to miasto 15-minutowe staje się swego rodzaju, no, nie powiem więzieniem, ale ograniczeniem. Ale tak, to prawda, to jest trend, który jest interesujący, no ale który niesie ze sobą też szereg obciążeń. Proszę pamiętać, to wszystko wiąże się tak naprawdę z naszym stylem życia. Na ile ten styl życia, który chcemy promować, my sami być może uznajemy, że ta promocja jest właściwa, na ile on odpowiada wszystkim. I tak naprawdę, moim zdaniem, ten problem wymaga szerokiej dyskusji, ale dyskusji na argumenty i dyskusji rozpoczynanej na najniższych poziomach, najniższych szczeblach samorządności. Jeżeli zaczniemy od góry, to prędzej czy później skończy się swego rodzaju szczuciem czy niechęcią tak zwanych zmotoryzowanych, niezmotoryzowanych ludzi przeciwko samochodom. A tu naprawdę dotykamy bardzo poważnego problemu. Dotykamy i stylu życia, czyli bardzo może być osobistych decyzji, ale też funkcjonowania gospodarki, bo proszę pamiętać...
1: Co moglibyśmy zrobić, żeby kierowcy chętniej wybierali inne formy transportu, żeby może rzadziej do centrum jechali samochodem i co mogłoby się architektonicznie w tym temacie zmienić? O tym jeszcze za kilka minut porozmawiamy. Spróbuję o to dopytać naszego gościa. Z nami pan profesor Michał Dominczak, architekt i urbanista. Na teraz chwila przerwy w Polskim Radiu Kierowców.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj.

0: To już 18.30 PRK, Polskie Radio Kierowców i Drogowy Raport, jak co 20 minut. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy od wyjazdu z tunelu autostradowego po Wałmie Dzeszyński, korek dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch w obu kierunkach od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz

0: Miedzyń, węzeł Bydgoszcz, Błonie. W Lipnikach na 73 kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni. Nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się lewym pasem. S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia w miejscowości Szewce na 17 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. S8, jej stołeczny odcinek, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa nr 25, Kalisz-Konin w miejscowości Piątek Mały na 285 kilometrze. Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. Wyznaczono objazd przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak to jest u was? Czy moglibyście zrezygnować z samochodu? Może są takie sytuacje, kiedy korzystacie z auta, ale to nie jest niezbędne. No i podejrzewam, że w dużych miastach jest o to dużo łatwiej. W mniejszych, takich rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy mieszkańców, często brakuje czy to PKS-ów, czy komunikacji miejskiej. No i nie ma wyboru. Samochód to jest takie być albo nie być. Dojechać do pracy albo nie dojechać. Albo iść piechotą, czasem wiele kilometrów. Jak to jest u was? Samochód niezbędny? Czy jednak możecie dać sobie bez niego radę?

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok. Znikamy cicho.

0: 24 minuty pozostały nam do godziny 19. PRK Polskie Radio Kierowców i ponownie z nami pan profesor Michał Dominczak, architekt z Politechniki Łódzkiej. Co można by było zmienić, panie profesorze, w naszych miastach, żeby i kierowcom było troszkę lepiej i żebyśmy jednocześnie chętniej wybierali na przykład komunikację miejską? Czy dałoby się coś zmienić?
1: Oczywiście, zaczynając od komunikacji publicznej, to jeśli jej wachlarz byłby szerszy, jeśli byłyby różne formy, jeśli zwiększylibyśmy częstotliwość, zwłaszcza w pewnych szczególnych godzinach, ale też pewne poczucie bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne, to jest często podnoszone jako problem, to zapewne chęć do korzystania z transportu publicznego byłaby większa. I to jest pierwszy krok, który trzeba zrobić, robić. I to zresztą jest robione, to też nie jest nic odkrywczego, to pewna oczywistość. Mhm. To na pewno. Jeżeli chodzi o korzystanie czy ograniczanie, powiedzmy, dostępności do pewnych miejsc w mieście dla kierowców po to, żeby poprawić jakość przestrzeni publicznej, czy oddać ją pieszym, jak to się często mówi, to ja bym sugerował wprowadzanie pewnych zmian bardzo stopniowo i raczej szedłbym w kierunku uspokajania ruchu kołowego, a nie jego totalnej eliminacji. Mm-hmm. A jeżeli już, to na pewnej zasadzie strefowania czy stopniowania, żeby nie było tak, że nagle pojawia się strefa, gdzie właściwie nikt nie może wjechać. No i oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, to naprawdę wymaga długiej, ciężkiej pracy, czyli po prostu rozmów, negocjacji i naprawdę wspólnego. Ja wiem, że to może zabrzmieć, nie wiem, no znowu jaka pewna oczywistość, ale to jest bardzo ważne. To dotyka bardzo problematycznych spraw, więc uspokajanie ruchu, stopniowe wprowadzanie zmian i pewne stopniowanie ograniczeń. Oczywiście przy założeniu, że no, gminy, miasta będą dbały również o pewien zasób miejsc postojowych, parkingów, garaży podziemnych czy naziemnych, które będą w stanie te strefy z ograniczonym ruchem kołowym obsługiwać.
0: Ja bardzo często spotykam się z argumentem, że ci, którzy próbują przesiąść się do komunikacji miejskiej, napotykają taki problem, że chociażby jeżeli na jakąś trasę wyjeżdża metro i metro się rozbudowuje, to jednocześnie na tym odcinku miasta kursuje mniej autobusów. Więc z jednej strony jest poprawa, z drugiej ci, którzy chcieliby inną alternatywę, już mają mniejszy wybór.
1: No właśnie, ale to dobrze pan redaktor zwrócił uwagę na pewną alternatywę, że ten samochód mógłby być tą ostatnią alternatywą albo wyborem wtedy, kiedy faktycznie potrzebujemy tego transportu indywidualnego, natomiast mając szerszą paletę różnego rodzaju środków, również w mniejszej skali, tutaj też jest możliwość dopuszczenia jakichś rozwiązań niekoniecznie we władaniu tylko i wyłącznie gminy, może jakichś przedsiębiorstw prywatnych transportowych, które w niektórych miastach, zwłaszcza mniejszych, się sprawdzają. Więc to rozszerzenie możliwości na pewno byłoby krokiem w dobrym kierunku.
0: W Tokio się da. W Tokio na przykład na 1000 mieszkańców przypada zaledwie ponad 300 samochodów. Jeżeli chodzi o nasz kraj, no to w takim ujęciu całościowym mniej więcej ponad 600 samochodów na 1000 mieszkańców jest w Polsce. Może to kwestia, no właśnie, dobrej komunikacji miejskiej, a może mentalności samych Tokijczyków w porównaniu do mentalności Polaków?
1: Znaczy nie, no tutaj też dochodzi trochę jednak inny sposób zabudowy, większe zagęszczenie, zdecydowanie większe zagęszczenie, nieporównywalne właśnie z żadnym miastem w Polsce, być może z Warszawą albo z niektórymi fragmentami innych wielkich miast. Mentalność może też, no bez wątpienia to przywiązanie, indywidualizm, który jest dla nas tak typowy, ma swoje znaczenie. Pewna niechęć do podporządkowywania się takim rozwiązaniom, to powiedzieć, nie wiem, może nie tyle globalnym, co kolektywistycznym. I to jest wyzwanie, bez wątpienia, no ale też należy traktować to jako, z innego punktu widzenia, jako pewną cechę pozytywną. Ja myślę, że jeżeli wszyscy, którzy są kierowcami, no jak pan redaktor zauważył, skoro mamy 600 samochodów na 1000 mieszkańców, to pewnie połowa z nas jest kierowcami.

0: no i jednocześnie będąc pieszymi. Więc jeżeli my jako piesi kierowcy zauważymy, że w wielu sytuacjach lepiej jest jednak skorzystać z transportu publicznego, albo może pojechać rowerem, albo może po prostu przejść dłuższy dystans pieszo, to pewnie dokonamy takiego wyboru. To jest kwestia analizy, kwestia możliwości. Zawsze będziemy brali pod uwagę to, o czym powiedziałem, bezpieczeństwo, czystość, komfort transportu publicznego w porównaniu do naszego własnego samochodu.
1: Panie profesorze, w pana mieście łatwo jest świętować dzień bez samochodu?
0: W tej chwili jest sporo remontu, więc powiem tak, no chcąc nie chcąc, niektórzy świętują dzień bez samochodu. Łódź ze względu na swoją specyficzną strukturę przestrzenną, odziedziczoną po XIX wieku, ma sporo trudności, jeżeli chodzi o płynność ruchu kołowego, i pewnie jeszcze jest sporo do zrobienia. Można powiedzieć, że pod tym względem Łódź jest nieporównywalna. Mam bardzo duże kwartały zabudowy historycznej, a transport publiczny jest w tym momencie skupiony na dostępności, a nie na szybkości. To znaczy, na przykład linie autobusowe penetrują dzielnice, żeby każdy fragment, zwłaszcza dzielnic podmiejskich, miał możliwość komunikacji publicznej, no ale to oczywiście wpływa na długość, na czas dojazdu. No, coś za coś, zawsze takie problemy się pojawią. No, mamy też nie mamy rozwiązanej kwestii szybkiego transportu miejskiego. Ale znowu specyfika pewnego dziedzictwa, które mamy.
1: Trzymajmy zatem kciuki za rozwój komunikacji miejskiej, tak żeby przy okazji odciążyć kierowców, którzy no niestety muszą czasem z różnych powodów wyjechać samochodem i taka komunikacja miejska nie jest dla nich lekarstwem. Profesor Michał Dominczak z Politechniki Łódzkiej, architekt, urbanista, był razem z nami w programie Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców. Or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: mówię pas.
1: No właśnie, czy moglibyście powiedzieć pas samochodowi?
2: Dobre pytanie, czy ja bym mogła zrezygnować z samochodu? Praca biurowa w branży finansowej rocznie 60 tysięcy kilometrów. Byłoby ciężko, no ale warto marzyć. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
1: Serdeczne pozdrowienia. Jak dobrze zrozumiałem, marzenie jest.

0: Czyli może trochę, tak wnioskuję, nie wiem, czy nie nadinterpretuję, może ta jazda samochodem w jakimś sensie cię męczy, czy bywa wręcz przeciwnie, bo zdarza się tak, że relaksuje nas jazda samochodem. Jakbyś mogła rozwinąć, też będziemy bardzo wdzięczni. Czekamy też na wieści w każdej ważnej drogowej sprawie, bo jednak, mimo że dzień bez samochodu, to wielu z nas ten środek lokomocji wybiera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony jest ruch w obu kierunkach od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. Skończyły się utrudnienia na S2 na południowej obwodnicy Warszawy. Kłopoty były od wyjazdu z tunelu autostradowego aż po wał Miedzeszyński dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Te kłopoty się skończyły. W tej chwili na południowej obwodnicy Warszawy jedzie się, można by powiedzieć, że jak po maśle, gdyby nie seria robót drogowych, które są w rejonie węzła Opacz. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach na 73 km. Ciężarówka wypadła z drogi. Ruch odbywa się pasem lewym. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia w Szewcach na 17 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną i blokowało jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Teraz jedzie się w kierunku stolicy S7 przez jej 17 kilometr przez Szewce bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Grzechu z V90 twierdzi, że ja się pomyliłem i wytyka mi brak rzetelności, dlatego muszę się odnieść i doprecyzować kilka kwestii, co by nikogo w błąd nie wprowadzić. Mówiliśmy o liczbie aut na 1000 mieszkańców. Jak pisze Grzechu, porównanie orzechów z jabłkami. Porównując kraj do kraju, to w Japonii mają ten wskaźnik nieco wyższy niż w Polsce, bo 670 aut na 1000 mieszkańców. No i to prawda, w całej Japonii 670 pojazdów na 1000 mieszkańców. W całej Polsce ponad 600. Różnica robi się natomiast, jeżeli spojrzymy na same stolice. W Tokio ponad 300 aut na 1000 mieszkańców, a w Warszawie 700. Zatem śmiem twierdzić, że no co nieco można by zrobić, aby niektórzy z nas po stolicy jeżdżący rzadziej korzystali z auta. Dzięki temu chociażby ci, którzy muszą samochodem dojechać, będą mieli nieco lżej. Dzięki Grzechu za czujność. Nie wiem jak wy, ja na przykład świętuję nie dzień, a tydzień bez samochodu. No i piszecie także o problemach na autostradzie A4 na trasie w kierunku Rzeszowa. Kilometr 464, czyli między Bochnią a Brzeskiem, korek w kierunku Rzeszowa. O tym pisze Marcin z Focusa. Dzięki Marcinie, a teraz, jako że już minuta po godzinie 19, sprawdzamy co w pogodzie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tej nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na zachodzie oraz przejściowo w centrum, także rozpogodzenia.

0: Maksymalna temperatura na przeważającym obszarze to od 6 do 11 stopni Celsjusza. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, tam mamy około 5 zobaczyć na termometrach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami, głównie na północy i na południu, może być porywisty, a w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Przeważnie to wiatr północno-zachodni i północny powieje, na zachodzie i południu również przydarzy nam się wiatr zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę i uwaga, w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a moje pytanie cały czas aktualne. Czy moglibyście zrezygnować z samochodu? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to też bardzo proszę o uzasadnienie. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. To jest program Na Luzie i słyszymy się do 22.00.

0: dzień bez samochodu. A może by tak częściej poświętować? Może to auto nie zawsze jest nam potrzebne? W tym temacie Ewa.
1: Odnośnie tego, czy auto potrzebne, czy nie. Obecnie pracuję samochodem, więc jakby to siłą rzeczy nim jeżdżę codziennie. Natomiast jeszcze nie tak dawno temu codziennie jeździłam do biura. Stacjonarnie pracowałam w samym ścisłym centrum miasta, parkingi drogie, ciężko z tym miejscem parkingowym, więc dojeżdżałam autobusem. Koszt miesięczny to było 115 zł, więc bardzo mi się ta kwota podobała. Natomiast niezależnie od tego, czym do tej pracy się dojeżdża, lubię mieć tą świadomość, że ten pojazd w razie czego jest.
0: Czyli po prostu możemy wsiąść.

0: wsiąść i jechać, gdyby coś się działo. Bardzo dobrze to rozumiem, bo to daje takie poczucie bezpieczeństwa. No a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy na drogach jest bezpiecznie, sprawdza już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie ma już utrudnień na obwodnicy Sochaczewa, czyli drogi 50 i 92 są przejezdne w rejonie tego miasta. Natomiast są wciąż kłopoty na drodze krajowej nr 25 na odcinku Kalisz-Konin w Piątku Małym na 285 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch aut osobowych, a trzy osoby zostały ranne. Droga jest wciąż zablokowana, trzeba korzystać z objazdu przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn. Nowe utrudnienie, Krajowa 11, odcinek Poznań, Środa Wielkopolska, Koszuty, 308 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Droga jest zablokowana i proszę o tym pamiętać. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie, Lipniki, 73 km, ciężarówka wypadła z trasy. Ruch odbywa się lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I tak jak w piosence Dawida Podsiadły, jadę do ciebie sam. No i właśnie, sami powinniśmy także jechać hulajnogą elektryczną. Tak przynajmniej jest zgodnie z przepisami. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy na nasze ulice, to różnie z tym bywa. Czasami dwóch, czasami trzech pasażerów takim pojazdem podróżuje, a to dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Policja i straże miejskie mają chociażby dostać nowe narzędzia, aby kontrolować jeszcze lepiej elektryczne rowery i właśnie hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które miałyby ograniczyć korzystanie z pojazdów niespełniających wymagań technicznych. Na z nami dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Co by się miało zmienić? Czy możemy przybliżyć naszym słuchaczom?
1: Jak pan redaktor wspomniał o narzędziach, które mają ograniczyć możliwość stosowania przez obywateli urządzeń niedopuszczonych do ruchu, niehomologowanych do tej funkcji, którą w rękach użytkowników

0: spełniają. Mówimy przede wszystkim o narzędziach, które mogłyby weryfikować prędkość maksymalną takiego pojazdu. Mhm. Coś, co już jest na porządku dziennym, powszechnie dość stosowane, na przykład w krajach Beneluxu, może się znaleźć na wyposażeniu radiowozów w Polsce.
1: Jak to miałoby wyglądać? Czy to by było coś, co przypominałoby hamownię dla samochodów?
0: Taka mini hamownia na jedno koło, na którą wtedy stawia się oś pędną takiego pojazdu do przemieszczania się osobistego. Przy odwinięciu na maksa tej manetki dochodzimy do ograniczenia założonego przez fabrykę. Czyli albo dowiadujemy się, że urządzenie spełnia warunki homologacji, nie rozpędza się do prędkości nadmiernej i może być eksploatowane, albo wpada już w inną kategorię, na którą trzeba po pierwsze mieć uprawnienia, po drugie sprzęt musi być zarejestrowany i ubezpieczony.
1: Ja się domyślam, że jeżeli chodzi o samą moc, samo to, jaki jest silnik zainstalowany w hulajnodze, to wiele z nich byłoby w stanie spokojnie rozwinąć większą prędkość niż 20 kilka kilometrów na godzinę, ale po prostu mówiąc brzydko, mają tak zwany kaganiec założony tak, i po prostu ktoś, kto lepiej się na tym zna, może go zdjąć.
0: Tak, zdecydowanie. To nawet nie trzeba się jakoś bardzo mocno znać, ponieważ instrukcje do zdejmowania, jak to pan redaktor określił, kagańca są w miarę dostępne. Wystarczy podstawowa umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym. No tu nie ukrywajmy, że dzisiejsza młodzież ma to opanowane w o wiele lepszym stopniu niż pokolenie ich rodziców. No i następna sprawa, czyli odrobinka chęci i czas. No potem każdy sprzęt ulegnie. Pamiętajmy, że jeżeli to urządzenie przekracza 20 km na godzinę, to już zgodnie z prawem staje się motorowerem. Mhm.
1: A jeżeli staje się motorowerem, to też niesie to ze sobą kolejne konsekwencje, bo powinien być taki motorower zarejestrowany i ubezpieczony.
0: Otóż to powinien być opatrzony tablicą rejestracyjną i jest objęty polisą obowiązkową od odpowiedzialności cywilnej.
1: I tu mówimy o hulajnogach, ale też o rowerach i myślę, że każdy rowerzysta, który nawet sporadycznie wyjeżdża na nasze drogi rowerowe, zwłaszcza w dużych miastach, zwłaszcza tam, gdzie są chociażby dostawcy jedzenia, no to styka się z tym, że nagle wyskakuje zza nas taki rowerzysta, który bardzo szybko się porusza i widzimy, że on w ogóle nie pedałuje. To tak. Chyba jest taki pierwszy symptom, po którym można się zorientować, że to chyba nie jest do końca legalny rower, który nas powinien tylko wspomagać, a nie jechać za nas.
0: W rowerach elektrycznych, tu uściślimy, tak, faktycznie te urządzenia są objęte dokładnie takimi samymi przepisami i w ostatnich miesiącach policja dokonuje licznych zatrzymań użytkowników tego typu pojazdów, włącznie z użytkownikami, którzy próbują uciekać.
1: I rzeczywiście widać to także w internecie. Były takie zdjęcia, gdzie no, zostali zatrzymani tacy kierujący. Te rowery też tam leżały i nawet po tych rowerach, chociaż nie powinno się książki po okładce oceniać, ale widać po tych rowerach, że nie przypominają zwyczajnych rowerów, nawet tych elektrycznych, które po prostu mają gdzieś domontowany większy akumulator, czy to na ramię, czy to z tyłu na bagażniku. Tylko takie quasi mini motorowery, można powiedzieć.
0: Owszem, chociaż ta bardzo gruba rama i bardzo często też niebywale grube opony, to już jest oznaka tego, że mamy do czynienia ze sprzętem przygotowanym fabrycznie do tego, żeby rozwijać się nieco większe prędkości. Przy czym też chciałbym zaznaczyć, że wiele osób, bo nie wszyscy, ale wiele osób z zatrzymanych przez policję to były osoby pełnoletnie, które już jednak powinny być świadome tego, co robią.
1: I może świadomie taki sprzęt kupują właśnie do tej pracy, chociażby dostawcy, no bo to jest praca, gdzie trzeba wiele kilometrów po ulicach, po drogach rowerowych miasta pokonać. No i zwyczajnie trudno byłoby nakręcić te kilometry nogami, więc oni celowo się w ten sposób wspomagają.
0: Tak, i jeżeli mówimy o urządzeniu, które ma nas wspomagać w tej codziennej pracy, to może być wykonane w 100% legalnie, może to być z pożytkiem dla nas, no i ogólnie dla środowiska naturalnego, ponieważ mówimy tutaj o urządzeniach, które zużywają niedużo energii na wykonaną pracę. Natomiast jeżeli jednak decydujemy się na zdjęcie blokad, to pamiętajmy, że to ma bardzo konkretne konsekwencje.
1: Jak to sprawdzić, czy przypadkiem nie kupujemy czegoś, co nie jest do końca legalne? Jeżeli nie do końca się na tym znamy, o tym jeszcze pomówimy, bo z nami zostaje jeszcze w tej godzinie dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Mała przerwa, no i przy okazji prośba do was, drodzy słuchacze. Jeżeli widzicie tego typu osoby, jakie macie refleksje, dajcie znać.

0: Dzień dobry, pytanie do państwa, pisze Waldek. Proszę spróbować zarejestrować i ubezpieczyć taką hulajnogę. Misja niemożliwa. Pozdrawiam, Waldek. Waldku, czy próbowałeś tego typu misję dokonać? Daj proszę znać, a my za moment o tych hulajnogach nieco więcej pomówimy z doktorem Igorem Protasowickim. Natomiast teraz Mariusz Dąbrowski i jak co 20 minut aktualna drogowa sytuacja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S5, Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie. W Lipnikach na 73 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi, nikt nie ucierpiał, ale ruch odbywa się tylko lewym pasem. Ekspresowa S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia. W miejscowości Szewce na 17 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, ruch odbywa się prawym pasem. Krajowa 11, Poznań, Środa Wielkopolska, miejscowość Kosz

0: Szuty, 308 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Droga nie jest już zablokowana. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga krajowa nr 25 Kalisz-Konin w Piątku Małym na 285 km. Zderzenie ciężarówki i dwóch autosobowych. 3 osoby ranne, droga zablokowana. Objazd przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: ten kawałek do reklamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 22 września. Dzień bez samochodu. No właśnie, z czym w takim razie? Z rowerem? Może z hulajnogą? Wszystko to dobry pomysł pod warunkiem, że umiemy z tego bezpiecznie korzystać. Przypominamy przy okazji ku przestrodze. 13-letni chłopiec zginął w wypadku właśnie na hulajnodze elektrycznej. Zderzył się z autobusem. To wszystko wydarzyło się w poniedziałek w Nakle nad Notecią. Młody kierujący hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus. Z nami nadal dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. No właśnie, pojawiła się nawet w internecie petycja. Podnieśmy do 16 lat minimalny wiek kierowania hulajnogą elektryczną. Czy pana zdaniem dobry to pomysł, czy nie do końca?
1: To jest, powiedzmy, alternatywa do tego, co zaczyna się dziać w naszej przestrzeni publicznej, czyli alternatywa do weryfikacji technicznej pojazdów znajdujących się w ruchu, tych małych pojazdów służących do przemieszczania się osobistego. Jeżeli będziemy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia de facto z hulajnogą, czy już z motorowerem, czy z rowerem elektrycznym, czy już z motorowerem, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby eliminować pojazdy jeżdżące z nadmierną prędkością z ruchu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o młodzież poruszającą się tego typu urządzeniami, no to bardziej bym to przekładał na karb odpowiedzialności rodzicielskiej, bo rodzice, którzy dają czy użyczają tego typu sprzętów swoim pociechom, też powinni mieć świadomość tego, co pociechy mogą z tym sprzętem robić i jakie zagrożenia z jednej strony na nich czyhają, z drugiej strony jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. No bo jazda 20 km na godzinę po chodniku nie zawsze będzie bezpieczna. Przemieszczamy się pomiędzy pieszymi i w gruncie rzeczy, jeżeli rozpędzenie uderzymy w pieszego, na przykład w osobę w podeszłym wieku, doprowadzimy do uszczerbku na zdrowiu.
0: No my w ogóle w przepisach mamy pojęcie bezpiecznej prędkości i to nie zawsze jest tak, że jeżeli na znaku jest na przykład 90, gdy jedziemy samochodem czy motocyklem, to my musimy 90 jechać. I tak samo jest z poruszaniem się po chodniku czy po drodze rowerowej. Ja myślę sobie, że z drugiej strony taka własna możliwość przemieszczania się czymś najpierw małym, właśnie taką hulajnogą, a docelowo już jako dorosły człowiek, czy to motocyklem, czy samochodem, to jest coś, co nam towarzyszy już od lat i no i właściwie też nie ma co jakoś chyba za bardzo tego ograniczać. To jest kwestia po prostu rozsądku.
1: Tak, dokładnie. I w pierwszej kolejności właśnie prowadziłbym akcje edukacyjne, przyuczające najmłodszych członków naszego społeczeństwa do tego, jaka na nich spoczywa odpowiedzialność, jakie są ich obowiązki, a dopiero później, jeżeli to zawiedzie, wprowadzał kolejne ograniczenia.
0: Hulajnoga, która rozwija duże prędkości i nie mieści się już w tym limicie 20 km na godzinę, to już właściwie jest motorower, teoretycznie. No i to by się kwalifikowało do posiadania tablic i Waldek nam zwraca uwagę, proszę spróbować zarejestrować i ubezpieczyć taką hulajnogę, to jest zadanie niewykonalne, no bo podejrzewam, że ona nie spełnia pewnych norm, żeby być motoroberem.
1: Przede wszystkim nie będzie miała świadectwa homologacji, od tego zacznijmy. Te urządzenia są wprowadzane na rynek właśnie jako hulajnoga, która nie wymaga tego typu świadectwa, ponieważ nie podlega obowiązkowi rejestracji. Natomiast jeżeli sami zdejmiemy ograniczenia, to nie będziemy pozostawieni sami sobie. Ta droga

0: będzie o wiele trudniejsza, ponieważ musimy się udać po pierwsze do jednostki, która przeprowadzi homologację urządzenia, na przykład do PIMOT-u. Dalej, jak już uzyskamy świadectwo homologacji jednostkowe wydane dla tej konkretnej sztuki, musimy udać się na stację diagnostyczną i dopiero później możemy zarejestrować, a potem okazuje się, że nie ma na tym urządzeniu miejsca, gdzie fabrycznie można przytwierdzić tablicę rejestracyjną.
1: No ale nie łudźmy się, że teoretyzujemy w tym momencie i nikt nie będzie takiej drogi przechodził, żeby zarejestrować hulajnogę. Po prostu ją kupi i będzie jeździł.
0: Dokładnie, dokładnie. Poza tym koszt, czas, który trzeba na to poświęcić, o wiele korzystniej jest, czy taniej, kupić po prostu motorower albo motocykl elektryczny.
1: Myślę, że jest też takie błędne przeświadczenie wśród wielu pieszych, że zawsze mają pierwszeństwo, niezależnie od tego, czy wchodzą, idąc na nogach, mówiąc tak bardzo wprost, czy jadą hulajnogą. No jednak hulajnoga wjedzie dużo szybciej i to jest chyba też blady strach kierowców. Ja się też tego bardzo obawiam jako kierowca, że nagle ktoś mi wjedzie hulajnogą i ja nie zdążę, mimo że bym chciał i bardzo obserwował przejście dla pieszych, to wjeżdżającej hulajnogi po prostu nie zauważę i nie zareaguję odpowiednio szybko.
0: Oj, niestety. Jest wiele więcej scenariuszy, w których to pieszy ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem niż rowerzystów czy prowadzących hulajnogi. Tu pamiętajmy, nie wolno jechać na rowerze po przejściu dla pieszych, nie wolno jechać na hulajnodze po przejściu dla pieszych. Powinniśmy ten pojazd przeprowadzić. Jeżeli jest wyznaczona droga rowerowa przecinająca pas ruchu, to wtedy możemy przejechać, ale nie mamy pierwszeństwa przed nadjeżdżającymi pojazdami, bo to my przekraczamy komuś drogę z pierwszeństwem. Czy pojazdom, które poruszają się drogą z pierwszeństwem. Pierwszeństwo przed pojazdem mamy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy kierujący pojazd zmienia kierunek ruchu, czyli na przykład skręca na posesję bądź skręca pod supermarket, przecinając ciąg pieszo-rowerowy.
1: I to już jest też osobny, bardzo szeroki temat, bo czasami przy takim skręcaniu, mimo że chcielibyśmy ustąpić tego pierwszeństwa, możemy z jakiegoś powodu nie zauważyć tego jadącego równolegle do nas, więc też to wymaga no takiego chyba ograniczonego bardzo zaufania. My jako kierowca musimy mieć to ograniczone zaufanie, że ktoś może nam nagle wyskoczyć i ten, który jedzie hulajnogą czy też rowerem po drodze rowerowej też, no niestety musi brać to pod uwagę, że ten samochód, no powinien go zauważyć, ale jeżeli fizycznie tego nie zrobi, chociażby w przypadku dostawczaka, który ma zabudowany tył, no to nie przepuści, mimo żeby chciał.
0: I właśnie miałem powiedzieć, że dla kierującego pojazdem to jest wyjątkowo stresująca sytuacja, ponieważ znajduje się na pasie ruchu, musi się zatrzymać niemal do zera, żeby zweryfikować, czy na pewno tym ciągiem pieszo-rowerowym nie nadjeżdża rowerzysta bądź prowadzący hulajnogę, nie jedzie z dużą prędkością, ale to nie będzie nawet sytuacja, okoliczność łagodząca. Dopiero wtedy możemy dokonać tego skrętu w prawo, przeciąć ten ciąg. W przypadku pojazdu osobowego, okej, jest to do wykonania, ale tak jak pan redaktor wspomniał, prowadzący pojazd dostawczy albo pojazd ciężarowy jest tutaj na naprawdę trudnej pozycji.
1: Miejmy do siebie zatem ograniczone zaufanie, o czym ostrzegał m.in. dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego bezpiecznego.

0: Nasz stały słuchacz Antek z Gryfina pisze: siemanko panowie redaktorzy, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 13, niebo zachmurzone w stopniu małym, wiatr słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi przy nauce do jutrzejszej kartkówki z matematyki, no a potem klasycznie przy darcie. Wszystkim kierowcom życzę szerokiej drogi, przyczepności i spokojnego, miłego wieczoru. Antku, to życzymy, żeby nauka dobrze poszła, bo matematyka to jest naprawdę trudna sprawa. Wiem coś o tym z własnego przykładu. Jeżeli o pogodowe wieści chodzi, takie bardzo szczegółowe, to za niespełna 10 minut, a te drogowe to już teraz. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S5, węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie, Lipniki, 73 km, ciężarówka w rowie, ruch odbywa się lewym pasem. S7, odcinek węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia. W miejscowości Szewce na 17 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Krajowa 11, Poznań, Środa Wielkopolska, Koszuty, 308 km. Trwają prace związane z wyciąganiem ciężarówki z rowu. Droga nie jest już zablokowaną, wprowadzono ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 20.

0: 25 Kalisz-Konin w Piątku Małym na 285 kilometrze. Zderzenie ciężarówki i dwóch autosobowych, 3 osoby ranne, droga zablokowana. Objazd przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W każdej drogowej sprawie czekamy na wieści od Was. 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jeżeli za mało czasu, może zamiast stać w korku, warto byłoby wybrać komunikację miejską. Wiem, że brzmi to trochę prowokacyjnie, zwłaszcza w polskim radiu kierowców. No i właśnie, dziś dzień bez samochodu, stąd pytanie do was. Czy dalibyście radę w ogóle zrezygnować z jazdy samochodem?
1: Czy pozostawiłbym samochód? W sprawach służbowych jest to niemożliwe, bo właśnie pędzę z jednego krańca Polski na drugi. Natomiast bardzo często w domu wybieram rower. Nie chwaląc się, samym rowerem w ciągu roku robię około 6 tysięcy kilometrów. Natomiast dzień bez samochodu w dużym mieście tak, ale gdzie indziej jest to nierealne. Rower jako hobby. Pozdrawiam wszystkich. Uważajcie na siebie.
0: Pozdrawiamy. Nie chwaląc się mówisz i jednocześnie dodajesz, że 6 tysięcy kilometrów na rowerze rocznie, to trzeba się chwalić, a jeżeli sam się nie chwalisz, to my pochwalimy cię, drogi słuchaczu, za ciebie, bo jest za co. 6 tysięcy rocznie? No, aż mnie nogi rozbolały, jak sobie o tym pomyślałem, a też lubię rowerem pojeździć. 22 513 11 11. Jak to jest u was? Czy moglibyście z jakiegoś powodu zostawić samochód i przesiąść się do komunikacji miejskiej?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy już minutę po godzinie 20. Najcieplej o tej porze w Gdańsku, 15 stopni. Ciepło i 15 stopni to jakoś nam się niezbyt klei, chociaż no niestety musimy się już przygotować na to, że jesień nadchodzi i to coraz większymi krokami. Ta temperaturowa jesień przede wszystkim. Najchłodniej w Zakopanem, niespełna 7 stopni. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Minimalna temperatura tej nocy, przeważnie w wschodzącym obszarze, wyniesie od 6 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami głównie na północy i na południu porywisty. A jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, na zachodzie i w centrum krótkotrwałe rozpogodzenia. Przelotny deszcz też może nam się jutro przydarzyć. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 11 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18 w północy.

0: północno-zachodniej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jako, że to pora już taka prawie wieczorowa, to myślę, że i muzycznie możemy odnotować właśnie ten moment dnia. Cóż sprawdzi nam się lepiej niż Phil Collins? Któż sprawdzi nam się lepiej? No, myślę, że wybór byłby trudny. Ja bardzo lubię ten moment, jak ta piosenka się tak powolutku rozkręca. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam. Już nie przeszkadzam Philowi Collinsowi. Niech on nam się troszkę porozkręca.

0: Jako rodzic nie jestem w stanie zrezygnować z samochodu, tak pisze Grzesiek z okolic Warszawy i dodaje, mój drugi zawód to taksówkarz. Grzesiek, trochę zazdroszczę, bo był taki moment mojego dzieciństwa, kiedy chciałem zostać właśnie taksówkarzem. I był taki program mniej więcej w 2000 roku, Taksówka Jedynki, program telewizyjny z utworem Kuby Sienkiewicza. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta. Myślę, że gdzieś tam w pamięci się zapisało. No właśnie, Grzegorzu, daj znać, czy jesteś rzeczywiście takim pełnoprawnym zawodowo taksówkarzem, czy po prostu taksówkarzem swoich dzieci, bo też jestem bardzo ciekawy. I czy na twoim samochodzie jakieś oznaczenie w związku z tym się znajduje. No, a tymczasem my zaglądamy na drogi i sprawdzamy, jak ta sytuacja w tym momencie się kształtuje. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo dziś takich komunikatów, że ciężarówka wypadła z drogi, samochód uderzył w bariery energochłonne, zderzenie kilku aut. Wszystko to za sprawą zapewne aury, bo co prawda to dopiero pierwszy dzień jesieni, ale aura jest już mocno jesienna. Sporo deszczów, sporo mgieł, sporo liści, które spadają z drzew na nawierzchnię dróg chociażby. No jest bardzo ślisko, dlatego nie możemy już podróżować z takimi prędkościami, z jakimi to miało miejsce w czasie naszych wakacyjnych i urlopowych wyjazdów. Jedziemy wolniej, jedziemy ostrożniej. Prędkość musi być dopasowana do warunków atmosferycznych, abyśmy zawsze byli w stanie kontrolować nasz pojazd.

0: czy to podczas przyspieszania, czy to podczas hamowania. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, o zachowanie odpowiednich odstępów od poprzedzającego nas pojazdu i sprawdzamy, jak przypięte są w fotelikach nasze pociechy, czy są dobrze zapięte, czy fotelik jest dobrze umocowany, bo nam się wydaje, że to taka prosta i banalna sprawa, ale to chodzi o bezpieczeństwo naszych najwspanialszych pasażerów, naszych dzieci, a więc musimy o to dbać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W każdej drogowej sprawie dajcie znać innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11 albo w aplikacji Radia Kierowców.

19 minut po godzinie 20 i PRK, Polskie Radio Kierowców, cały czas w waszych głośnikach. Wiata przystankowa typu EU z lat 70., ale to na tle współczesnej Warszawy. Jeżeli zobaczycie takie zdjęcie w internecie, to nie musicie się obawiać, że jakoś zaingerowała w to wszystko sztuczna inteligencja. Taka wiata naprawdę pojawiła się w Warszawie. Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, mówiła, że tego typu wiata bardzo mocno wpisuje się w modernistyczny charakter tego fragmentu miasta, czyli oczywiście mówimy o okolicach Cepeli i generalnie o centrum. I jak dodała dyrektor ZTM, dzisiaj pokazuje to, że Warszawa zawsze była piękna, a teraz pięknieje jeszcze bardziej. I nie tylko o widok tutaj chodzi, choć oczywiście bardzo miło jest sobie powspominać. Chodzi też o fakt, że taka wiata, jak słusznie zauważają komentujący w internecie, dobrze chroni przed deszczem, ale również chroni przed upałem, bo wiele nowszych wiat, owszem, przed deszczem nas schroniło, ale z racji, że światło dosyć mocno przez nie prześwitywało, no to niestety w takie bardzo upalne dni schronienie nie było najlepsze. W tym przypadku warto przetestować.

0: W dzień bez samochodu, czyli 22 września, zadajemy sobie pytanie, czy moglibyśmy z jakiegoś powodu zrezygnować z jazdy samochodem, bo być może tak się okaże, że nas ta jazda po wielu, wielu godzinach w trasie po prostu zmęczy i stwierdzamy, że po kilku latach pracy w jakimś miejscu, które wymaga od nas częstego kierowania, jakoś tak chcielibyśmy zamienić środek transportu, może ktoś inny mógłby za nas pokierować. No właśnie, jak to jest u Was? O tym Maja.
1: Ta jazda mnie zupełnie nie męczy. Oczywiście jak dłuższa trasa, to bywa chwilowe takie zmęczenie, ale to też już mam metody na to, żeby sobie z nim radzić. Podróżuję po Polsce centralnej, powiedzmy Olsztyn, Trójmiasto, Warszawa, Bydgoszcz, Białystok. Jakość dróg zmieniła się na dobre w przeciągu ostatnich lat, więc a co tu narzekać? Korzystać na przykład z pięknego zachodu słońca.
0: Warto z tego korzystać. Rzeczywiście bardzo Ci, Maju, dziękujemy i życzymy no, takich ładnych widoków, jeżeli będziesz podróżowała po naszych drogach. Do tego miodu łyżkę dziegciu dodaje nam Leszek, który napisał w aplikacji o takim wypadku z udziałem samochodu. Uderzył w bariery, bo na zjazdach jest po prostu ślisko. A czemu tam jest ślisko? Może auta hamując zostawiają pył hamulcowy i ciężarowe również. A może z co piątego auta kapnął olej lub inny płyn, a teraz deszcz namoczył. To i zrobiło się ślisko. No i kolejny aspekt, gdzie możemy troszkę przeceniać nasze możliwości. Jeżeli jest napisane 40, to nie zawsze my musimy jechać 40. Jeżeli 60, to też może się okazać, że bezpieczną prędkością będzie chociażby 50 albo 55. Czekamy cały czas na wieści od Was w każdej drogowej sprawie, a raport drogowy za 4 minuty. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu i czekamy także na wpisy w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.

0: Dobry wieczór, pisze nasz słuchacz w aplikacji. Trasa Ostrołęka-Przasnysz, wypadek i zablokowane dwa pasy. Z tego, co wskazuje mi nawigacja, najprawdopodobniej chodzi o drogę prowadzącą przez miejscowość Gaczyska. Czy tam doszło do poważnego zdarzenia, czy to może coś, co uda się szybko uprzątnąć? Proszę, doprecyzujcie, jeżeli jedziecie tą trasą. Na razie od służb jeszcze informacji o tym wypadku nie mamy, ale oczywiście warto wzmóc czujność. Trasa Ostrołęka-Przasnysz, miejscowość Gaczyska. Dzięki wielkie za ostrzeżenie, a więcej drogowych informacji już teraz od Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 94 między Pyskowicami a Toszkiem w Pisarzowicach na 237 kilometrze. Tam problemy były związane z tym, że przewróciło się stare drzewo, droga została zablokowana, no i dość długo trwały prace związane z usuwaniem wiatrołomu. Koniec kłopotów na autostradzie A1, na odcinku węzeł Pelplin, węzeł Kopytkowo w miejscowości Lądy na 46 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia z udziałem auta osobowego. Nikt nie ucierpiał. Problemy były na jednym pasie jezdni w kierunku Łodzi. Droga krajowa nr 25, Kalisz-Konin, Piątek Mały, 285 kilometr. Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. Trzy osoby ranne, droga była zablokowana, wyznaczono objazd. Po pewnym czasie z tego objazdu już nie trzeba korzystać, bo na 25 wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Przeciętne auto przejeżdża w Polsce około 13 tysięcy kilometrów rocznie, czyli prawie 37 kilometrów dziennie. Dziś natomiast obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Czy bylibyśmy więc w stanie chociaż na ten jeden dzień zrezygnować z auta?
1: Komunikacja miejska jest cudowna, dopóki nie trzeba przewieźć 7 instrumentów, ale do tego momentu absolutnie. No i jeszcze zostaje 700 minut spóźnienia PKP. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby to było nawet komfortowe, myślę. To jest, myślę, tylko zmiana mindsetu, a cała reszta już jest pod ręką.
2: Czy byłby pan w stanie zrezygnować całkowicie z samochodu?
3: Był taki czas w życiu, kiedy nie miałem samochodu, ale teraz mam dziecko i używam go raz na 2 tygodnie, powiedzmy. No, jakbym się postarał, to bym zrezygnował, jakbym musiał.
4: Ja używam samochodu nie dużo. Jak to emeryt, to nie musi jeździć codziennie, to jest zupełnie inna sprawa.
2: A dlaczego pan myśli, że byłby pan w stanie?
4: No bo jest dobra komunikacja miejska. I nie muszę szukać parkingu, także naprawdę po Warszawie się dobrze jeździ.
5: Przemysław Radwan, Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Szkodliwość samochodu to jest i emisja CO2, i pył, który powstaje z ścierania się klocków hamulcowych i wszystkie inne substancje wydzielane podczas pracy silnika. Oczywiście jest lepiej, odkąd mamy benzynę bezołowiową, ale to, że czasem w lipcowe dni w Warszawie mamy podniesione stężenia pyłów, to jest pochodna między innymi właśnie ruchu samochodowego, hamowania, ścierania asfaltu. Ale oczywiście to nie jest też tak, że wszyscy możemy się do tych samochodów przesiąść, bo możemy się przesiadać wtedy, jeżeli jest komunikacja publiczna. No i też rozumiem, że są sytuacje awaryjne, osoby starsze, czasem osoby z małymi dziećmi, kiedy ten samochód jest konieczny i nie jest tak, że każdy przesiądzie się tak błyskawicznie na autobus, tramwaj albo na rower.
6: Nie jeżdżę samochodem, zrezygnowałam.
2: Co panią skłoniło do tego?
6: Korki w mieście.
2: A jak pani myśli, gdyby żyła pani jednak w mniejszym mieście, czy nadal byłaby pani w stanie obyć się bez samochodu?
6: W małym mieście chyba nie, bo nie ma komunikacji.
1: Do małych miast przyjeżdża się na tę małą stację kolejową i tam jest jeden taksówkarz, który mieszka w tym mieście i czasem ma na to czas, a czasem nie. Jak nie ma czasu, to się robi 2-3 kilometry do miasta i to faktycznie bywa problem.
5: Rozumiem, że są też miejscowości w Polsce, gdzie na razie tego zastąpić się w sensie dojeżdżania do sąsiedniego miasta czymś nie ma, bo są kiepskie połączenia publiczne. Na szczęście to się zmienia, tak? Pojawia się coraz więcej połączeń, czy to autobusowych, czy kolejowych. Problem polega na tym, że myśmy się przyzwyczaili do samochodów. I teraz, jeśli przyzwyczajaliśmy się przez 10 lat, to nie jest tak, że tak od razu przyzwyczajimy się do tego, że można jeździć pociągiem, autobusem, czy w Warszawie tramwajem czy metrem.
1: Tak naprawdę mam poczucie, i to jest powód, dla którego ja go nie mam, że on większość czasu stał i nie było mu dobrze, więc może pytanie nie jest takie, czy zlikwidować samochody, a może usprawnić ich wymianę, albo dogadywać się z sąsiadami, że kiedy on stoi, to może ja go pożyczę i mamy jeden samochód na przykład na klatkę schodową.
0: Michał Szarek sprawdzał, jak to jest z naszym jeżdżeniem i naszym wybieraniem środka lokomocji. Na przy okazji Dnia bez samochodu zadajemy sobie pytanie, do czego w rzeczywistości jest nam potrzebne auto. Socjolog, profesor Politechniki Rzeszowskiej Eugeniusz Moczuk mówi, że część osób traktuje samochód jak schronienie przed światem. Jeszcze kilkanaście lat temu obecność drugiego człowieka była przyjemnym urozmaiceniem podróży. Teraz to się zmieniło.
7: To nie jest społeczeństwo więzi, to jest społeczeństwo

0: kontaktów, a skoro kontakty są już w cyberprzestrzeni, no to kontaktujemy się za pomocą urządzeń elektronicznych, telefony, komputery czy tym podobne. Gdyby chcieć zmienić trend, to trzeba, nie wiem, może pokolenia, może nawet dwóch pokoleń przeczekać.
1: Profesor Eugeniusz Moczuk zachęca do poruszania się w mieście alternatywnymi środkami transportu, na przykład autobusem albo rowerem. No i jak się okazuje, pan profesor od ponad 10 lat sam przemieszcza się po Rzeszowie pieszo.

0: Niby dziś dzień bez samochodu, ale z drugiej strony jest bardzo wiele miejsc na mapie naszego kraju, gdzie po prostu bez samochodu się nie da. No bo chociażby nie ma PKS-u, czy nie ma komunikacji miejskiej, więc samochód no zwyczajnie trzeba mieć. No i poza tym, jak spojrzymy na mapę, mimo że dzień bez samochodu, to jeszcze korki gdzieniegdzie nam przeszkadzają w jeździe. Co się dzieje w trasie, sprawdza to Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S8 i jej stołeczny odcinek od Marymontu po Żerań. Spowolnienie korek i spowolnienie, wszystko to za sprawą prac drogowców. Warszawska Wisłostrada to fragment Krajowej Siódemki. Tu również od mostu północnego, od mostu Grota Roweckiego po praktycznie po most północny imienia Marii Skłodowskiej-Curie spowolniony ruch. Wszystko to jest przez to, że pracują służby drogowe i prowadzą remont tego odcinka Krajowej Siódemki. Poza tym S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie, w miejscowości Lipniki na 73 km ciężarówka wypadła z drogi. Ruch odbywa się lewym pasem. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Kielce Południe, węzeł Kielce Jaworznia w Szewcach na 17 km. I koniec kłopotów na Krajowej 11 na odcinku Poznań Środa Wielkopolska w Koszutach na 308 km. Wyciągnięto z lobu ciężarówkę i droga jest odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 już pojawia nam się na zegarze, a to znaczy, że warto sprawdzić pogodę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kierunek Tatry, bo w Tatrach przybywa śniegu. Od wczoraj powyżej górnej granicy lasu deszcz przechodzi właśnie w śnieg. Nad ranem w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa miała 16 cm. Na Kasprowym Wierchu śniegu było o 2 cm mniej. Na graniach mocno wieje. Kierownik zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski mówi, że śniegu może spaść jeszcze więcej.
2: Wiadomo, że miejscami tam, gdzie wiatr nawiał zaspy, no to tego śniegu skumulowało się więcej, być może nawet kilkadziesiąt centymetrów, 30-40, natomiast średnia pokrywa to 15 cm w tej chwili. Także w Tatrach może pokrywa przyrosnąć dwukrotnie, czyli o kolejne 10-15 cm. Także opady, które występują, są na wagę złota. Mamy ogromny niedobór wody opadowej. Ten deszcz i śnieg, który występuje, chociażby w niewielkim stopniu, tą sytuację poprawi.
0: Pod koniec tego tygodnia w górach ma się ocieplić, a o tej porze w Zakopanem najchłodniej, bo 7 stopni. W Gdańsku z kolei najcieplej, tam niespełna 15. W ciągu najbliższych dni więcej chmur i opadów w centrum i na wschodzie. Noce będą chłodne, lokalnie z silnymi zamgleniami. Miejscami także przelotne niewielkie opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej i w centralnej części kraju. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, wystąpią mgły, a w Tatrach silne zamglenia i opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do 10 cm.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nisko się kłaniam i zapraszam na kolejną godzinę wspólnej podróży na luzie. Patryk Bedliński.

0: korki cały czas przeszkadzają zmotoryzowanym na niektórych ważnych trasach, jak chociażby Małopolska Autostrada A4 w kierunku Krakowa od strony Rzeszowa. Gdzie jeszcze są drogowe problemy? Wiemy też o S8 chociażby, no ale szczegóły zna Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzeń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach. Na 73. kilometrze ciężarówka wypadła z jezdni. Ruch możliwy po pasie lewym. Droga krajowa nr 25, Kalisz-Konin w miejscowości Piątek Mały. Na 285. kilometrze zdarzenie ciężarówki i dwóch autosobowych. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Droga była zablokowana, wyznaczono objazdy, teraz wprowadzono ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. Wciąż na S8C, na jej stołecznym odcinku, są kłopoty. Korek jest od Marymontu przez Wisłę aż po Żerań dla jadących w stronę Białegostoku. A korek, o którym wspomniał Patryk, jest między Staniątkami a Podłężem na czwórce przed wjazdem na autostradę, na autostradową obwodnicę Krakowa przed węzłem oświęcimskim. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną, odpowiednie odstępy i o czyste szkła reflektorów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli widzicie coś niepokojącego w trasie, dajcie proszę znać innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11 albo w aplikacji PRK.

Czy kupilibyście samochód klikając kup teraz, tak jak kupujemy mnóstwo innych rzeczy w internecie? Jak myślicie, jakie są chęci? No niewielkie, jak się okazuje, i chyba nie ma wielkiego zdziwienia. Chęć zakupu samochodu wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi online deklaruje 3% badanych Polaków. 84% woli osobiście przeprowadzić oględziny pojazdu jednocześnie. Ponad 90% respondentów rozpoczyna poszukiwania nowego auta właśnie w internecie. Mówimy o raporcie Klienci Jutra, przygotowanym przez Automoto we współpracy z agencją Caprus Research. Przebadano 1562 osoby. To osoby nieprzypadkowe, bo kupiły one samochód w ciągu ostatnich 24 miesięcy albo planują zakup auta w kolejnych 12 miesiącach, zarówno na rynku aut nowych, jak i aut używanych. Wśród przebadanych kwestii pojawił się temat chińskich marek. Tak czy nie? No właśnie, eksperci, którzy stworzyli raport, zwrócili uwagę na coraz mocniejszą pozycję rynkową producentów aut z Chin. Obecnie zakup samochodu chińskiej marki kategorycznie wyklucza tylko 5% badanych. Więcej o tym raporcie piszemy na stronie radiokierowców.pl.

Getrwałd buduje tak zwaną małą obwodnicę dla pielgrzymów. Blisko dwukilometrowa droga ma być gotowa jesienią przyszłego roku. Getrwałd leży między Olsztynem a Ostrudą i da się tam dojechać m.in. drogą krajową nr 16. Aby ta droga sprawnie mogła zafunkcjonować, potrzebne jest rondo właśnie na wspomnianej już drodze krajowej nr 16. A propos dróg, już za chwilę drogowy raport. I Mariusz Dąbrowski.

0: W tym tygodniu drogowcy kontynuują pracę przy remoncie nawierzchni na trasie 48 między Tomaszowem Mazowieckim i Inowłodzem. Prace trwają między 6 a 18, więc teraz powinniśmy przejechać spokojnie. Ale warto pamiętać, że w godzinach prac ruch jest prowadzony tylko częścią jezdni, mamy też zakaz wyprzedzania, a na odcinkach poza terenem zabudowanym tylko do 50 możemy się poruszać, czyli tak samo jakby tam obszar zabudowany był. No i w tych miejscach ruch jest sterowany ręcznie. Wszystkie prace powinny potrwać do najbliższego piątku, czyli 25 września. Drogowcy dodają jeszcze, że ze względu na fakt, że układanie masy bitumicznej wymaga bezdeszczowej aury, no gdyby okazało się, że będzie padać, terminy mogą ulec zmianie. A nasz termin nie ulega zmianie. 21.30 i Mariusz Dąbrowski. Drogowy raport.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 między Brzeziem a Podłężem, w szerszym wymiarze, w szerszej perspektywie między węzłem Targowisko a węzłem Kraków-Bieżanów, korek. Korek dla jadących w stronę obwodnicy krakowskiej. Wychodzi na to, że doszło tam do dwóch zdarzeń i powstał zator. S5, odcinek węzeł Bydgoszcz-Miedzyń, węzeł Bydgoszcz-Błonie w Lipnikach na 73 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, ruch odbywa się pasem lewym. Droga krajowa nr 25, Kalisz-Konin w Piątku Małym na 285 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki i dwóch autosobowych, 3 osoby ranne. Droga była trasą zablokowaną, trzeba było korzystać z objazdu przez Rychnów, Janków I i Stawiszyn, ale od pewnego czasu obowiązuje tam ruch dla obu kierunków, choć tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeżeli nie samochód, to może rower. No ale tutaj otwiera nam się bardzo szeroki temat, no bo dobrze byłoby właściwie przygotować się do jazdy na rowerze. Egzamin na kartę rowerową na ulicy, a nie tylko na szkolnym placu. To jeden z pomysłów na zmianę szkolenia młodych rowerzystów, o którym rozmawiano podczas Forum Edukacji Mobilności Aktywnej we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska takie egzaminy prowadzone są od 2022 roku. Uczeń musi w normalnym ruchu pokazać m.in., że potrafi sygnalizować manewry i ustępować pierwszeństwa. Dolnośląski oficer rowerowy Piotr Nowicki mówi, że system powinien mocniej stawiać na praktykę.
1: Powinno się z jednej strony zreformować system kształcenia dzieci i młodzieży, żeby było bezpieczniej, żeby pewne nawyki mogły być szkolone nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. No a z drugiej strony uporządkowanie tych przepisów ruchu drogowego, które mówią, w jakim wieku osoba jeżdżąca na rowerze małoletnia może poruszać się z rodzicami bądź bez, bo w tej chwili te przepisy wprowadzają pewien chaos, jeśli chodzi o ich interpretację i w związku z tym to powinno być zmienione.
0: We Wrocławiu testowane jest także inne rozwiązanie. Przy trzech szkołach na pół godziny przed lekcjami ulica jest zamykana dla samochodów, a to ma ograniczyć poranny ruch aut bezpośrednio przy wejściu do szkoły, wyjaśnia dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej Monika Kozłowska-Święconek.
2: Szkolne ulice i takie edukacyjne wyzwania związane z porozumieniem pomiędzy rodzicami, szkołami i dzieciakami, żeby pół godziny przed otwarciem pierwszych zajęć w szkole ulicę, która sąsiaduje ze szkołą, zamknąć od ruchu i dzięki temu dzieci mogą bezpiecznie do niej przychodzić. Bardzo dużo wyzwań w tych tematach.
0: W ubiegłym roku do ulicznych egzaminów na kartę rowerową we Wrocławiu przystąpiło ponad 250 uczniów. W tym roku 151 do tej pory. We'll be right back.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 10 minut zostało do 22. Jedziecie z Tarnowa w kierunku Krakowa autostradą A4? No to zróbcie głośniej, bo niestety są problemy na autostradzie. Mamy także nowe informacje a propos 25 między Kaliszem a Koninem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O kłopotach na autostradzie A4 mówimy od półtorej godziny. Odcinek węzeł Targowisko, węzeł Niepołomice, Staniątki, 437 km. Zdarzenie auto osobowego z ciężarówką, dwie osoby ranne, jezdnia w kierunku Krakowa zablokowana. Służby twierdzą, że w ciągu godziny uda im się uporać z tym utrudnieniem i doprowadzą do tego, że przynajmniej jeden pas będzie przejezdnej. Kolejna zmiana na drodze krajowej numer 15. Była tam już taka sytuacja, że trasa była zablokowana dzisiejszego wieczoru. Potem wprowadzono objazd. Po objeździe był ruch wahadłowy, a teraz znowu trasa numer 25 między Kaliszem a Koninem w Piątku Małym na 285 kilometrze, gdzie zderzyły się ciężarówka i dwa auta osobowe. Trasa jest znów zablokowana. Ale policja wyznaczyła troszeczkę inny objazd od strony Kalisza, Rychnów, drogą wojewódzką 442 i Janków I. A więc droga krajowa numer 25 na swym 285 kilometrze w rejonie Piątku Małego została znów zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz Dąbrowski sprawdzał, co się dzieje w trasie. Bardzo dziękujemy. Idalia Mirecka, Michał Daniluk, Patryk Bedliński. To my towarzyszyliśmy wam w ostatnim czasie. No i dodam jeszcze, że ta A4 naprawdę nieciekawie wygląda, więc omijajcie na przykład 94, kierując się do Krakowa za Targowiskiem. Dobranoc!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.